że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: SK Tarnów News.
4: Justyna Świderska, zapraszam na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy o warsztatach dla studentów w Ogrodzie Sensorycznym w Tarnowie, ale będziemy też mówić o nowych sposobach aktywizowania osób z niepełnosprawnościami i zachęcać do uprawiania wspinaczki. Miał pobudzać zmysły, ale rośliny są w kiepskim stanie. Chodzi o miejski ogród sensoryczny w Parku Strzeleckim w Tarnowie. Rada Osiedla Piaskówka zaprosiła studentów do przeprojektowania tego miejsca, mówi Ryszard Neyman.
5: Szykują nam się warsztaty w Parku Strzeleckim. Projektowanie, poprawy, naprawy, rewaloryzacja ogrodu sensorycznego. Ostatni tydzień września przyjeżdżają studenci na tydzień i w tym czasie będą prace projektowe. Ogłosimy niebawem spot, to już mogę powiedzieć, będzie na samym początku tego tygodnia, pewnie wtorek, względnie środa, spotkanie z mieszkańcami na temat potrzeb, jakie mieszkańcy Piaskówki mają względem tego parku. No i w czwartek wieczorem będziemy mieli prezentację tych wszystkich projektów, gdzie też mieszkańcy będą mogli przyjść, zabrać głos, podyskutować, który projekt im się najbardziej podoba, jakie rozwiązania są ok, które niekoniecznie.
4: Możemy już zaprosić na to spotkanie? Ono będzie otwarte?
5: Ono będzie otwarte, czy nie wiemy gdzie. Są dwie opcje, albo Centrum Dialogu, albo przy dobrej pogodzie na miejscu właśnie w Ogrodzie Sensorycznym, po to, żeby można było sobie wszystko porównać z tym, co widzimy na własne oczy.
4: A mamy jakieś takie sygnały, czego mieszkańcy by oczekiwali po tym miejscu?
5: Przede wszystkim z tego, co do nas takie sygnały napływają, to tego, żeby rośliny żyły, a nie umierały, bo tam jest duży problem z gatunkami, które sobie nie radzą na stromym stoku. A druga kwestia, woda. Kilka osób zwróciło uwagę, że przydałaby się tam jakaś ciurcząca po prostu woda, bo woda uspokaja. Więc to są takie dwa elementy, które mieszkańcy nam zgłaszają, czyli żyjąca zieleń i woda.
4: Bo ten ogród, chociaż sensoryczny, im nosi miano ogrodu, trochę martwy.
5: Trochę martwy i też ta sensoryka przez to średnio funkcjonuje. Mamy oczywiście różne nawierzchnie i tak dalej. Natomiast no, tam założenie projektanta było inne. Tam miała być gra zapachów tych właśnie roślin, kiedy one kwitną. Natomiast no, te rośliny są w jakim stanie są, więc tych zapachów aż tak dużo nie ma. Miało być element smaku, bo były też rośliny owocowe. One są, niektóre owocują, ale znowu nie jest to jakaś ogromna lawina malin, czy tam chyba borówki też są.
4: Studenci przyjadą pod koniec września. Najpierw pewnie jakaś wizja lokalna, zobaczą z czym mają do czynienia, a potem będą się bić ze swoimi pomysłami.
5: Dokładnie tak. Częściowo wizja lokalna już jest za nami, ponieważ wysłaliśmy dane glebowe do laboratorium, tak żeby będziemy mieli na dniach, w sumie już powinniśmy mieć próbki, wyniki próbek glebowych dla tego terenu, więc to jest jeden element, a drugi to też studenci mieli okazję z terenem się przynajmniej część z nich zapoznać już wcześniej, więc już część z nich wie, z czym się będzie mierzyła, natomiast ci, którzy przyjadą po raz pierwszy, no to też będą musieli w ten teren wejść, ale tak mówię, to tak będzie mniej więcej pół na pół, połowa już studentów teren zna, więc o tyle będzie im łatwiej wejść w opracowanie, też wszyscy kontekst poznawali, ci, którzy nie byli, przynajmniej na Street View, żeby się połapać, co gdzie jest.
4: Mm-hmm. To tak słyszę, te badania laboratoryjne gleby, bardzo poważnie podeszliście do tematu, tak, żeby wiedzieć, co posadzić, trzeba wiedzieć w jakiej ziemi.
5: Dokładnie, pojawiła się kwestia taka, dlaczego te rośliny, które tam są, mimo że teoretycznie powinny tam rosnąć, nie rosną. Generalnie odpowiedź zawsze jest, prawie zawsze w glebie i stąd właśnie pobieranie próbek, co się działo w lipcu. No i analizy laboratoryjne, żeby się dowiedzieć, co tam z tą glebą jest nie tak, że na przykład lawenda bodajże, która tam jest, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to lawenda jest tam wysadzona, ona po prostu cały czas usycha. Mimo że no, wydawałoby się, że jest wszystko ok, są kroplownice, jest nawodniona, a coś tam nie gra.
4: Zobaczymy w takim razie. Później te prace, które przygotują, te opracowania, które przygotują studenci, będzie można gdzieś zobaczyć?
5: Tak, będzie można je zobaczyć. Na pewno w Centrum Dialogu będą prezentowane, a później, no bo wiadomo, że oni będą mogły być cały czas, no to będziemy je pokazywać na naszych osiedlowych wydarzeniach, podobnie jak koncepcję Parku Centralnego. No i myślę, że znając życie też trafią do Izby Przemysłowo-Handlowej, bo tam też mamy wiele różnych koncepcji, które jako Izba robiliśmy, czy też jako Rada Osiedla, które nie są w danym momencie gdzieś tam pokazywane, też można przyjść do Izby w godzinach pracy, o czym mało kto wie, więc zachęcam i po prostu je sobie zobaczyć. Mhm. Zapraszamy każdego, kto by chciał zobaczyć, czy to nowe serce Tarnowa, czy właśnie te koncepcje dotyczące ogrodu sensorycznego, to można po prostu przyjść i je zobaczyć.
4: Mówił Ryszard Neyman z Radia Osiedla Piaskówka, a warsztaty ze studentami zaplanowano w ostatnim tygodniu września.
3: SK Tarnów.
4: Nie tylko zajęcia manualne w pracowniach rękodzielniczych. Warsztat terapii zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie aktywizuje swoich uczestników na wiele różnych sposobów. Jedną z form otwierania na nowe możliwości jest organizowanie wyjazdów turystycznych. O szczegółach w rozmowie z Karoliną Piech, trenerką pracy i instruktorką terapii zajęciowej.
0: Realizujemy obecnie zadanie pod nazwą Samodzielni w drodze ku aktywności społecznej i zawodowej. Jest to zadanie, które jest realizowane przy wsparciu środków finansowych PFRON będących w dyspozycji województwa małopolskiego. I w ramach tego zadania organizujemy 3 wyjazdy aktywizujące dla 12 osób z niepełnosprawnościami, które mieszkają w regionie tarnowskim. Zależy nam na tym, aby uczestnicy podczas tych wyjazdów nie byli tylko biernymi odbiorcami atrakcji. Chcemy, żeby podczas wyjazdów działali, podejmowali zadania, uczyli się samodzielności, zdobywali kolejne doświadczenia, które później będą mogli wykorzystać w swoim codziennym życiu.
4: A gdybyśmy mieli przybliżyć właśnie na czym polegają te wyzwania, jakie działania muszą podjąć, żeby rzeczywiście tą samodzielnością się wykazać?
0: Opracowaliśmy taki model 3-stopniowej pracy z uczestnikiem. Będziemy się spotykać z nimi przed wyjazdem, przygotowywać do tego wyjazdu, mówić, co będziemy robić, jakie działania podejmować, co oczekujemy od nich, żeby przygotowali. Być może znaleźli jakąś informację, poszukali, co chcieliby zobaczyć podczas takiego wyjazdu, ale też takie proste rzeczy związane z tym, gdzie będzie zbiórka, o której godzinie mają się wstawić, o której mają wstać, żeby sprawdzili pogodę i byli odpowiednio przygotowani na taki wyjazd, czyli taki etap przygotowawczy do tego wyjazdu, co jest dla nas bardzo istotne. 3-stopniowy model, czyli pierwszy to jest właśnie związany z przygotowaniem do takiego wyjazdu. Ten taki stopień drugi, możemy go nazwać, jest to aktywny udział podczas tego wyjazdu. To znaczy uczestnicy nie mają być biernymi odbiorcami tego, co my będziemy proponować. Będą mieć też zadania do wykonania. Planujemy, aby na przykład uzyskali jakąś informację od osoby, którą spotkałem. Być może nawiązali jakiś nowy kontakt z osobą, zapytali o coś, co ich interesuje, pytali, jeżeli jakaś informacja, która pojawi się w trakcie takiego wyjazdu, ich zainteresuje. Więc to też będzie ich aktywny udział podczas takiego wyjazdu. I taki ostatni etap to będzie już praca po powrocie, czyli zbierzemy to doświadczenia, które zdobyli. Dowiemy się, co sprawiło im trudność, czego oczekują od następnego wyjazdu, bo tak jak wspomniałam wcześniej, będą to 3 wyjazdy, więc każdy kolejny myślę, że będzie się wiązał z większymi wymaganiami co do nas jako organizatorów, więc na to też jesteśmy przygotowani i oczekujemy takiej informacji od nich, co by chcieli więcej uzyskać. I takim narzędziem, które przygotowaliśmy w ramach projektu, to jest narzędzie pod nazwą Paszport Samodzielności i Aktywności. Każdy uczestnik otrzyma swój paszport, w którym będzie zapisywał właśnie podejmowane działania, podejmowane zadania, swoje osiągnięcia, czy udało się to zadanie zrealizować, ale też jakie miał trudności, na jakie trudności napotkał podczas tych zadań, ale też jaki sposób znalazł, żeby sobie z tymi trudnościami samodzielnie poradzić. I nam chodzi o to, żeby uczestnik sam zauważył swoje postępy i stopniowo budował przekonanie, że potrafię, jestem w stanie to zrobić i mogę być w tym zakresie samodzielny.
4: Tak sobie właśnie myślę na podstawie naszych wcześniejszych spotkań i rozmów, że to działanie na pewno w dużej mierze ma takiego uczestnika ośmielić do tego, żeby rzeczywiście wziął sprawy w swoje ręce, bo tak jak często wcześniej rozmawialiśmy, te reakcje, z jakimi spotykają się uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej, są bardzo różne, bo tak jak ludzie są różni, można spotkać kogoś, kto będzie życzliwy, pomoże, wskaże drogę, ale można spotkać też kogoś, kto będzie nieuprzejmy. I w tym momencie może budzić się taki strach, może budzić się bariera, ja jednak nie podejdę, nie zapytam. Tutaj Państwo jednak zachęcacie, żeby pokonywać ten lęk.
0: Dokładnie, od tego też jesteśmy, żeby nie wyręczać, a wspierać. Jeżeli widzimy, że rzeczywiście w tym momencie nasz uczestnik będzie potrzebował pomocy, wsparcia, to jak najbardziej. My jesteśmy obok, jesteśmy gotowi do pomocy. Niemniej jednak, jeżeli nasza wiedza wskazuje na to, że wiemy, że on sobie z tym poradzi, ale potrzebuje jakiegoś minimalnego wsparcia, albo być może wskazówki tylko, jak to zrobić, w jaki sposób się ośmielić, to też od tego jesteśmy. Stawiamy jednak na to, żeby uczestnik budował sobie taką postawę, że jestem w stanie to samodzielnie zrobić, a my jesteśmy po to, żeby im stworzyć do tego odpowiednie warunki.
4: Czy w tym momencie już listę uczestników macie zamkniętą? Wiadomo, kto jedzie?
0: Tak, było duże zainteresowanie i mamy już grupę w tym momencie, tak.
4: Skompletowaną,
0: właśnie brakło mi słowa. Tak, mamy skompletowaną listę. Pierwszy wyjazd mamy zaplanowany na 25 września i będzie on miał charakter taki turystyczno-edukacyjny.
4: Dokąd jedziecie?
0: A jedziemy do Nowego Targu i tam mamy zaplanowane najpierw spływ Dunajcem, a następnie wizytę studyjną w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. I tam uczestnicy wezmą udział w warsztatach i również w pokazach ratownictwa górskiego. Będą też mogli zobaczyć miejsca pracy dostosowane do osób z niepełnosprawnością, poznać zakres obowiązków, zapytać, jakie trudności tam być może osoby, które pracują, mają, ale też zobaczyć, jak właśnie w praktyce wygląda ta aktywizacja zawodowa. Taki jest cel tego wyjazdu.
4: Czyli pierwszy Nowy Targ, a kolejne dwa, tak? A
0: kolejne to będą to Stróże oraz Kraków.
4: Mm-hmm. Czyli też miejsca, w których można sporo zobaczyć i sporo doświadczyć.
0: Dokładnie. I te wyjazdy będą mieć troszeczkę odmienny charakter. Do Stróż planujemy taki wyjazd o charakterze praktyczno-zadaniowym, natomiast do Krakowa o takim charakterze kulturalno-społecznym. Ale na razie nie będziemy zdradzać, co tam się będzie działo. Chciałam tu jeszcze wspomnieć, że tutaj nad uczestnikami będzie cały czas czuwał trener pracy, że jego rolą będzie właśnie dobieranie zadań odpowiednich do poszczególnych osób, obserwowanie ich w trakcie działania i udzielanie ewentualnego wsparcia, kiedy rzeczywiście ono będzie potrzebne.
4: No tak, bo może się zdarzyć, że ktoś jednak się tak zapnie, że nie zrobi tego kroku, tak?
0: Dlatego zawsze będzie ktoś obok, kto będzie pomocny i dawał wsparcie na tyle, na ile ono będzie potrzebne w danej chwili.
4: A ja przypomnę, że na pierwszą wycieczkę do Nowego Targu uczestnicy warsztatu z Tarnowa pojadą 25 września. Łączy ruch z dobrą zabawą. Chodzi o wspinanie się na ściance. Jak podkreślają trenerzy, to świetna forma aktywności nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci.
6: Edyta Ropek
7: i Arkadiusz Kamiński.
6: Ścianka wspinaczkowa jest dobrą aktywnością dla młodszych dzieci, dlatego że dzieci mają taką zdolność poruszania się po ścianach już na placach zabaw i myślę, że te drabinki, które tam są przy placach zabaw i też małe ścianki wspinaczkowe pokazują, że to jest świetna zabawa i to nie jest zbyt trudne dla małych i najmłodszych dzieci. A czy tylko dla dzieci? Nie. No, sport wspinaczkowy jest takim sportem całego życia.
8: Całość odbywa się tak naprawdę w bezpiecznych warunkach, bo to niektórzy rodzice mogą się obawiać, że wspinaczka, sport ekstremalny.
9: Tak, no to nie są skałki, to nie są góry, to jest sztuczna ścianka wspinaczkowa w bezpiecznych warunkach w hali pod okiem trenerów. Też jest tak, że dzieci jakby w określonej kolejności się wspinają, nie wszystkie naraz, więc w tym czasie te, które czekają, mają tam zadania związane chociażby z nauką wiązania węzłów.
8: A właśnie, co daje uprawianie ścianki wspinaczkowej najmłodszym? Jakie to niesie korzyści, zarówno fizyczne, jak i mentalne? No bo jednak to jest też chyba taki sport, gdzie to skupienie odgrywa kluczową rolę.
6: Oprócz zabawy i dużo radości, które ściany wspinaczkowe dzieciom przynoszą, jeśli chodzi o formę ruchu, to jest to taka forma ruchu, która wpływa na całe ciało. Tak jak pan powiedział, trzeba być skoncentrowanym tylko na tym, co się robi. Nie da się dwóch rzeczy robić naraz i to jest super też dla dzieci, że mogą uczyć się tej koncentracji właśnie poprzez wspinanie. Druga rzecz, że to jest pokonywanie jakichś takich barier, strachów, przed lęk, przed wysokością, czy ja potrafię, czy nie potrafię. I zawsze widzę ten sam efekt, jak przychodzą dzieci po raz pierwszy, nie tylko dzieci, ale też dorośli, na ściankę wspinaczkową, to są tacy pełni obaw i jak już wyjdą do góry i zejdą i zobaczą, że to jest możliwe, to widać taką radość z tego, że pokonało się własne słabości. To jest taka wartość dodana. Poza tym wspinaczka, tak jak tutaj już Arek powiedział, bardzo ważne we wspinaniu jest to bezpieczeństwo i zachowanie pewnych zasad, które funkcjonują u nas w środowisku. Koleżeństwa, właśnie dbanie o swoje i bezpieczeństwo swoich współwspinających się kolegów i koleżanek. I to uczy od razu właśnie młodych adeptów tej odpowiedzialności za kogoś. I to jest, myślę, bardzo ważne i to jest super wartość i no, nie da się tego przecenić.
8: A jak szybko widać progres u najmłodszych, którzy dopiero zaczynają przygodę ze ścianką, kiedy powiedzmy widać takie największe boom, jeżeli chodzi o ich rozwój?
6: To jak we wszystkich sportach, to niestety jak gdyby ta teoria sportu odnosi się nie tylko do wspinania, ale do wszystkich dyscyplin. Są te dwa takie szczyty motoryczności dzieci i tu faktycznie w szkole podstawowej te dwa szczyty widać u najmłodszych i no wtedy jak gdyby we wszystkich sportach jest ta sama sytuacja. A jeśli chodzi o wspinanie, no to zależy tak naprawdę, jak długo dziecko trenuje i się wspina. Bo jeżeli to jest takie sporadyczne, no to tych efektów nie widać, ale jeżeli to jest systematyczne, to myślę, że tak już po roku, po półtorej widać efekty i często już wtedy dzieci zabieramy na pierwsze zawody wspinaczkowe.
8: A ile trzeba faktycznie poświęcić tutaj czasu? Bo powiedziała pani, że na przykład po roku widać, ale to są trzy treningi tygodniowo, to wystarczy? Czy trzeba częściej?
6: Nie, to jeśli chodzi o najmłodszych, to wystarczy 2 treningi tygodniowo, bo pamiętajmy, że dzieci w szkołach też mają 4 godziny WF-u. Poza tym jeszcze rodzice, bardzo ja zachęcam rodziców, żeby nie tylko wspinanie, zawsze jak też przychodzą i rozmawiają ze mną, czy to dobrze, że oprócz wspinania, nie wiem, chodziłoby grać w piłkę, czy jeździć konno. Ja wtedy mówię bardzo dobrze, bo to jest taki wiek, w którym powinni dużo różnych aktywności dzieci wykonywać i jeżeli te 2 razy w tygodniu te treningi są, plus to, że dzieci mają WF, plus to, że jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy robią, też z rodzicami chodzą po górach, jeżdżą na rowerach, to naprawdę mają tyle tej aktywności, że to wystarczy.
8: A jak tutaj ogólnie to wygląda u Państwa? Jeżeli chodzi o dziewczynki czy chłopcy, kto sobie lepiej tutaj radzi i jak wyglądają proporcje w Tarnowie?
6: Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki dobrze sobie radzą, bo to widać chyba po wynikach naszych. Mówimy o tych wynikach takich największych, to mamy 2 medale kobiet z igrzysk, nie mamy panów. To wynika z tego, że wspinanie po prostu ma bardzo długą historię i wcześniej było mniej kobiet, a więcej mężczyzn i jak siłą rzeczy tej konkurencji męskiej jest więcej startujących, jest większa konkurencja, jednak poziom jest trochę jest wyższy, tak. Więc stąd też dużo jest sukcesów w kategorii kobiet, ale to jakby wysiłek jest ten sam i no my nie rywalizujemy między sobą, tak? Kobiety rywalizują z kobietami, mężczyźni z mężczyznami.
9: Jeśli chodzi o dzieci, to nie ma za bardzo różnicy. Co prawda my tutaj akurat w sekcji mamy więcej dziewcząt, więc to też jakby wszystko jakieś od jakichś tam demograficznych rzeczy zależy. Natomiast nie ma znaczenia. No staramy się tutaj i też treningi są, w zasadzie robią te same rzeczy. No wiadomo, że chłopcy też będą silniejsi, natomiast no rywalizacja i tak u nas, jeśli chodzi o zawody, czy Mistrzostwa Polski, czy Puchar Polski, są podzielone na kategorie, na jeśli chodzi o płeć.
6: Ale jeśli chodzi o te różnice jeszcze, to taka zauważalna jest taka, że jednak chłopcy są silniejsi, tak? Nad tą siłą dziewczęta muszą mocniej popracować, żeby im dorównać. Natomiast w drugą stronę jest tak, że dziewczynki mają bardzo dobrą koordynację ruchową, są bardzo gibkie i to im pomaga bardzo szybko uczyć się skomplikowanych technik. I tu znowu chłopcy muszą nadrabiać z tą gibkością i z tą koordynacją. Więc to jest super, bo jest też taka sfera, gdzie i kobiety, i mężczyźni, no można by powiedzieć, że rywalizują razem, czyli w skałach, bo te umiejętności, gdzie uczymy się na sztucznych ściankach i wykorzystujemy na zawodach, można również wykorzystać w pokonywaniu dróg w naturalnych skałach i tam już nie ma podziału na kategorie płci, tylko zarówno mężczyźni, jak i kobiety wspinają się po tych samych drogach, żeby zdobyć jak gdyby te same trudności dróg, pokonać, bo to u nas mówi się tak, że przechodzimy jakąś drogę i tutaj walczymy na tej samej drodze mężczyźni i kobiety i musimy dodać, że różnice są niewielkie na świecie wśród tych topowych wspinaczy.
8: Jak wygląda taki trening gibkości i koordynacji?
6: Wspinanie wymaga takiej koordynacji na ścianie i właśnie na ścianie trenujemy te umiejętności. Poprzez układanie, przygotowanie dróg na ściance wspinaczkowej, poprzez przykręcanie sekwencji chwytów i to wymusza właśnie takie ruchy, które są mniej siłowe, bardziej koordynacyjne, gdzie trzeba wysoko wstawić nogę, gdzie trzeba czasami zrobić szpagat i to dziewczynkom przychodzi naturalnie, bo w większości są bardziej gibkie, no a panowie po prostu no, mają z tym problem, tak?
8: Są mniej finezyjni w tym wszystkim.
6: Trochę tak.
8: Jeżeli ktoś chciałby osiągnąć sukces, to pewnie takie treningi w tygodniu nie wystarczą. Pewnie trzeba tutaj jeszcze zadbać o dietę czy jakieś inne aktywności.
9: Tak, no to już wchodzi trening na siłowni, czy trening lekkoatletyczny gdzieś na stadionie, na tartanie. Więc te, no oczywiście odpowiednia dieta to jest sprawa oczywista, nie tylko dieta, ale i zdrowy sen i taki zdrowy
6: tryb życia. Raczej to jest zdrowe odżywianie się. Tutaj bardzo wspierają nas rodzice, którzy są w temacie bardzo głęboko zaznajomieni, więc tak, zdrowy tryb życia, zdrowy sen, zdrowe odżywianie.
8: A jak właśnie z rodzicami? Jak oni tutaj właśnie podchodzą do tego sportu? Tak zazwyczaj, jak Państwo widzą, czy jakoś właśnie faktycznie wspierają te dzieci, czy bardziej to traktują jako takie hobby dodatkowe?
6: Znaczy mamy duże wsparcie, jeśli chodzi o rodziców. Ta współpraca trener-zawodnik, rodzic jest takim trójkątem bardzo ważnym i jak jednego elementu brakuje, to tego sukcesu na pewno nie ma. Jak patrzą? My też patrzymy tak, że chcielibyśmy, żeby nasi zawodnicy mieli taką karierę dwutorową, czyli zawsze kierujemy ich nie tylko na to, żeby mieli wyniki sportowe, ale żeby też mieli taki backup w postaci dobrego wykształcenia. I można powiedzieć, że wypychamy ich na różne fajne uczelnie. Staramy się godzić i pomagać im pogodzić jednak karierę sportową z przyszłą karierą zawodową.
8: A jeżeli ktoś chciałby jednak iść w tą karierę sportową, to można z tego tak kolokwialnie mówiąc wyżyć?
6: Kiedyś nie, a teraz tak. Odkąd pojawiło się na igrzyskach wspinaczka sportowa, to można z tego całkiem dobre wyżyć i chyba najlepszym przykładem jest nasza złota medalistka. Natomiast tak jak mówi, najlepszym przykładem jest nasza złota medalistka, tak? To ci, którzy naprawdę są na samym szczycie i jest ich mało. Więc warto myśleć o tym, żeby jednak mieć coś w zapasie, tak?
9: Młodzi zawodnicy na pewno mogą liczyć na stypendia, jeżeli sobie się pojawiają te sukcesy już na poziomie Pucharu Polski, na poziomie tym krajowym, no to mamy czy stypendia tutaj z Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli to są wyniki międzynarodowe, no to już wtedy stypendia ministerialne. Też może jacyś sponsorzy się wtedy pojawiają. No tylko to już, no tak naprawdę, jeśli chodzi o ten poziom międzynarodowy, zdobywanie medali, no bo to już trzeba medala, czy mistrzostw Europy, czy mistrzostw świata, no to to już jest trening taki już bardzo profesjonalny.
8: I jak wiadomo, jak pani tutaj wspomniała, chociażby w Tarnowie jest tak samo medalistka kałucka. Czy od tego okresu widać właśnie jakiś wzrost zainteresowaniem, jeżeli chodzi o ściankę, przynajmniej w Tarnowie, czy ten wzrost zainteresowania tą dyscypliną jest już, powiedzmy, cykliczny od jakiegoś czasu, czy od tych Igrzysk Olimpijskich?
6: Od Igrzysk Olimpijskich w Tokio to się zaczęło tak naprawdę, bo z takiej niszowej dyscypliny, o której nikt nie wiedział, nagle cały świat się dowiedział, bo pierwszy raz zobaczył i my wierzyliśmy w to przed Tokio, że to jest bardzo medialna dyscyplina sportu. Nie każdy nam wierzy w nasze słowa, ale my, będąc w środku, widzieliśmy, że dla ludzi, którzy nie mają w ogóle styczności ze wspinaniem, a przychodzą oglądać zawody, jest to bardzo atrakcyjna forma sportu i nie myliliśmy się, a już od Paryża naprawdę jest bardzo duży boom na wspinanie. Widać to u nas na ściance, widać to, myślę, w Tarnowie. Te medale pomogły Polsce, jak gdyby medialnie to wspinanie rozpropagować w naszym kraju, ale po statystykach, bo też nie ukrywam, że tu współpracuję z Międzynarodową Federacją Wspinaczki Sportowej i znam te statystyki oglądalności z igrzysk w Paryżu i znam statystyki oglądalności wspinania na tle innych sportów. Naprawdę osiągnęliśmy duży sukces.
4: Przygodę ze wspinaniem można zacząć w niemal każdym wieku. Pierwsze rekreacyjne próby podejmują już nawet trzylatki.
3: SK Tarnów.
4: Dotyka nie tylko seniorów, ale również osoby młode i aktywne zawodowo. Chodzi o cukrzycę. To choroba, która długo nie daje objawów. Niestety liczba pacjentów rośnie. Nie tylko w Tarnowie, ale również w całej Polsce.
7: Joanna Partyka, przewodnicząca sekcji współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami regionalnymi Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Tak naprawdę 3 miliony osób w Polsce już choruje na cukrzycę. Tak naprawdę 1 lub nawet 2 miliony o tym nie wie. Więc te powikłania rozwijają się zanim postawiona zostanie diagnoza. Dlatego uważam, że im wcześniej zajmiemy się tymi pacjentami z cukrzycą, zaopiekujemy ich, wyedukujemy, tym zapobiegniemy powikłaniom, które są bardzo groźne.
8: No właśnie, a z czego wynika tak naprawdę ta epidemia cukrzycy? Bo tutaj statystyki niestety są nieubłagane, jeżeli chodzi o Polskę.
7: Tak. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, no to tutaj przede wszystkim ten nasz styl życia. Wiadomo, mamy takie czasy, kiedy ten pęd życia jest tak ogromny, że zapominamy też o swoim zdrowiu. Cukrzyca typu drugiego też jest bardzo podstępna, ponieważ na początku nie boli. Bolą powikłania. Wtedy już jest z reguły za późno i trzeba reagować już farmakologicznie, a możemy temu zapobiec tak naprawdę.
8: No właśnie, mówi pani o zapobieganiu. Jak należy właśnie tutaj żyć, jaki prowadzić styl życia, aby uniknąć cukrzycy?
7: Jest wiele czynników, które mogą spowodować, wywołać chorobę, właśnie tą cukrzycę. Natomiast ten styl życia, czyli tak naprawdę ta aktywność fizyczna, którą możemy wprowadzić, ale nie na zasadzie takiej, że robimy coś na siłę, tylko te proste czynności, które możemy zrobić, spacery, jakakolwiek najprostsza aktywność fizyczna, która jest dostępna od ręki. Zdrowy styl życia, czyli tak naprawdę zdrowe odżywianie, na zasadzie zdrowego talerza żywienia, czyli jak najwięcej warzyw, unikanie tych fast foodów. To są proste rzeczy, które możemy zrobić. Wysypiajmy się, ograniczajmy stres. Wiadomo, w dzisiejszych czasach jest z tym bardzo trudno, ale tak naprawdę nie wymaga to od nas wielkiego wysiłku.
8: Na jakie objawy trzeba

0: Warto wykonać dodatkowe badanie, czyli test obciążenia glukozą, który potwierdzi bądź wykluczy cukrzycę. Natomiast nieprawidłowy poziom glikemii na czczo to już jest taki pierwszy krok przed cukrzycą. Odwracalny, my możemy coś zrobić. I wtedy tylko mobilizacja, działanie, zmiana nawyków żywieniowych, zmiana stylu życia, czyli prowadzenie aktywności fizycznej, wysypianie się i myślę, że możemy uratować się przed cukrzycą. My wiemy o tym, że ta wiedza jest jeszcze za mała, że potrzeba bardzo dużo edukacji, zarówno pacjentów, nauczycieli, rodziców, czyli tak naprawdę całe społeczeństwo. Jako przewodnicząca sekcji współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami regionalnymi, chcemy właśnie tak zadziałać, żeby z tą edukacją dotrzeć praktycznie do każdego miejsca, gdzie taka potrzeba jest, a tak naprawdę w każdym miejscu taka potrzeba jest.
1: Może nie będę pytał tak szczegółowo o liczby, ale chciałbym zapytać właśnie o tą skalę problemu w Tarnowie, jeżeli chodzi o cukrzycę.
0: Jest ogromna. Nie posiadamy aż takich dużych danych, natomiast przeprowadzamy tu różne akcje edukacyjne. Jako pielęgniarka diabetologiczna również przeprowadzam w swoim miejscu pracy różne akcje, gdzie badamy skalę i problem. Jest on ogromny.
2: Dzień dobry, nazywam się Beata Stepanow, jestem prezesem Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Przecież nasze dzieci w Europie tyją najszybciej. Polska niestety przoduje, jeśli chodzi o amputacje. To jest amputacje kończyn dolnych. To jest medyczny wskaźnik w ogóle naszego kraju. Niestety system opieki zdrowotnej jest tak, jaki jest. Czasami okazuje się, że możemy zaangażować się wszyscy w zmianę systemu, ale jeśli my nie zaczniemy od naszej lokalnej społeczności, jak ja to mówię, oddolnie, żeby uczyć społeczeństwo, w jaki sposób budować ten dobrostan, zacząć od własnych rodzin, od własnego podwórka, własnego mieszkania, to nie możemy oczekiwać, że system opieki zdrowotnej wszystko nam da i tak naprawdę będziemy oczekiwać, że wszystko nam się należy. Wiele rzeczy tak naprawdę zależy od nas samych. Nie chorują nie tylko osoby starsze czy niezawodowo, ale coraz więcej dzieci mamy z cukrzycą. Więc jeśli my lokalnie tym się nie zajmiemy, to niestety nie możemy oczekiwać, że system opieki zdrowotnej nas nagle uzdrowi. To jest ogromne wyzwanie. Człowiek z natury jest leniwy, a cukrzycę często nazywamy współczesnym koniem trojańskim. Przede wszystkim nie mówimy o walce z cukrzycą, mówimy o takiej świadomości, po drugie uważności, jeśli chodzi o siebie. Natomiast to jest bardzo ważne. Jeśli osoba będzie posiadała wiedzę, czy to będzie cukrzyca, czy inna choroba, to jest szansa, że będzie żyła dłużej bez powikłań. Ale już dzisiaj wiemy, że wiedza to nie wszystko. Pracuj z cukrzycą. Dużo mówimy o osobach czynnych zawodowo, które jakże często mówią, nie mam czasu. I niestety borykamy się z powikłaniami właśnie u młodych ludzi czynnych zawodowo.
1: No właśnie, a co należy robić, aby uniknąć tej cukrzycy, aby zminimalizować to ryzyko?
2: Przede wszystkim nie możemy skupić się na samym jedzeniu, bo jakże często sobie przychodzą i mówią, że na jakąś dietę, no bo nie mogę stracić tkanki tłuszczowej na brzuchu. Dzisiaj mówimy o dobrostanie, czyli zdrowe żywienie, zasady zdrowego stylu życia. To jest jeden z elementów. Dzisiaj się bardzo dużo mówi o jakości i długości snu. Ludzie dzisiaj nie śpią, a to również jest ogromne znaczenie dla wyrównania metabolicznego. Dzisiaj również mówimy o nie tylko aktywności fizycznej, ale jak radzić sobie ze stresem, czyli jak odpoczywać, bo niestety stres również wpływa na to, że borykamy się później z różnymi chorobami, bo osoby żyją w permanentnym stresie. Więc nie skupiamy się tylko na leczeniu behawioralnym, ale też wskazujemy, że jeżeli masz wdrożone leczenie farmakologiczne, to pacjent ma być sam dla siebie lekarzem, bo on jest w gabinecie jedynie 10-15 minut, wraca do domu i się okazuje, że musi sobie z tym wszystkim poradzić. Dlatego w Tarnowie chcemy wspólnie razem z samorządami, które są bardzo otwarte do współpracy, aby rozpocząć holistyczną edukację diabetologiczną. Holistyczną, czyli nie tylko osoby z cukrzycą, ale rodzinę, społeczność lokalną, w ich życiu, ich miejscu pracy, w miejscu, w którym żyją.
1: No właśnie, a jak przekonać dzieci? No bo żyjemy w dobie internetu. Młodzież często woli przesiadywać przed ekranami komputerów, niż wychodzić na świeże powietrze, niż spędzać czas aktywnie. Jak ich zachęcić właśnie do tego ruchu, do tego trochę zdrowszego trybu życia?
2: Przede wszystkim trzeba poznać pasję tych dzieci, bo uważamy, że jeżeli osoba jest szczęśliwa, jest zaangażowana i jeszcze dookoła siebie zobaczy ludzi, którzy robią fajne rzeczy, to z doświadczenia, a prawie już 30 lat zajmuje się osobami z cukrzycą, to one zainteresują się nami i właśnie pójdziemy poprzez media społecznościowe. Właśnie Państwa rola mediów jest właśnie po to, żeby do tych ludzi dotrzeć z informacją. Chcemy również przez strony internetowe Urzędu Miasta dotrzeć do społeczności lokalnej, przez nasze media społecznościowe. Chcemy wykorzystać wszystkie kanały, żeby dzieci zainteresować, ale dzisiaj trzeba zastanowić się nad narzędziami, czyli jak je zainteresować, jak je zaangażować, ale przede wszystkim wszelkie działania muszą muszą być bardzo pozytywne, żeby te dzieci chciały wziąć

0: udział. No i przede wszystkim, żeby rodzice znaleźli czas na to, żeby z tym dzieckiem usiąść i o tym też porozmawiać. Dużą rolę w tym wszystkim odegrają nam również osoby starsze, bo jakże często największym wyzwaniem jest dziadek z babcią, który no nie zawsze jest zaangażowany, żeby wnuka tu angażować w zasady zdrowego żywienia, bo wtedy pojawiają się różnego rodzaju bodźce i takie zaangażowanie dziadków po to, żeby rozpieszczać swoich wnuków, ale chcemy łączyć pokolenia w tych działaniach.
1: Co może spotkać właśnie osoby chore z cukrzycą?
0: Pamiętajmy jedną rzecz, że mamy olimpijczyków z cukrzycą. Zdobywają medale na olimpiadach, więc to nie jest to, że cukrzyca doprowadza do kalectwa. Pamiętajmy, że hiperglikemie przewlekłe, osoba, która nie jest zaangażowana w tym procesie, ma wysokie glikemie i radzi sobie z tą chorobą, no ponosi również konsekwencje w formie powikłań. No znajdźmy kogoś, kto chce mieć amputowane kończyny dolne. No znajdźmy kogoś, kto chce stracić wzrok. No nie ma nikogo takiego, ale to wynika z tego, że ktoś na początku drogi nie popracował z tym człowiekiem. I tu bardzo ważna jest ta właśnie wiedza, ta świadomość, no i te praktyczne umiejętności, żeby osoba potrafiła sobie poradzić w życiu.
2: W odpowiedzi na rosnącą liczbę zachorowań na cukrzycę Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie realizuje różne programy profilaktyczne. Szczegółowe informacje w tej kwestii można znaleźć na stronie placówki.
3: SK Tarnów News.
2: Przed nami kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy m.in. o konflikcie w Grupie Azoty. Zapytamy, jaka przyszłość czeka Bursę Międzyszkolną i będziemy zapraszać na wydarzenia Małopolskiej Nocy Naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Narasta konflikt w Grupie Azoty. Pracownicy spółki pikietowali w Tarnowie. Jak tłumaczyli, mają dość niskich pensji w czasie, gdy firma wydaje miliony na odprawy dla rotujących się dyrektorów.
4: Chodzi o pieniądze, przede wszystkim o pieniądze. Zarabiamy nędzne pieniądze. Ci prezesi i cała rada nadzorcza zarabiają krocie, odchodzą, po pół roku pracują, odchodzą, biorą duże odprawy i tak dalej, a dla nas nie ma pieniędzy po prostu. Widać, że związki zawodowe nie mogą nic osiągnąć, więc musimy pokazać swoje. Czara goryczy się przelała, prawda? I to jest inicjatywa oddolna, pracownicza.
5: Chciałem powiedzieć, że ja jako pracownik 33-letni zarabiam praktycznie najniższą krajową. Prezesi od 4 lat nie kinęli ręką, palcem, aby coś poprawić sytuację. No już dość mamy tego, przecież praktycznie każdy z nas chce pracować, ale pracujemy za najniższą. Gro kolegów pracuje w drugiej firmie albo gdzieś tam dorywczo sobie, bo po prostu nie idzie wyżyć za te zarobki, które do tej pory mamy. Nikt na nas nie zwraca uwagi i po prostu chcieliśmy coś zrobić, ale zobaczymy co dalej, bo nawet dążymy do tego, że będzie może i strajk.
6: Nie dostajemy żadnych premii, nic nie dostajemy, więc tak naprawdę przy dzisiejszych czasach, przy kosztach życia, przy kosztach paliwa, wszystkiego zarabiamy dużo poniżej minimum.
7: No właśnie, a tutaj dialog z szefostwem jest jakikolwiek?
6: Dialog jest tylko jednostronny, czyli po prostu nie ma i nie będzie.
7: No dobrze, a ta wtorkowa pikieta tutaj właśnie, no wszystko wskazuje na to, że raczej nigdy nie wyjdzie niestety tutaj do ludzi. I jak to odbieracie?
6: No odbieramy to tak, jak odbieramy to od ponad roku, półtorej, czyli no, jest to ignorancja, prawda, z tytułu naszych dyrektorów, którzy nami zarządzają. My wykonujemy pracę naszą najlepiej, jak możemy, a widocznie w drugą stronę to po prostu w ogóle nie działa. Nie mamy żadnej zachęty do tego, żeby po prostu no, funkcjonować dalej i nie mamy żadnej motywacji.
7: Jeżeli się nie uda dogadać tutaj z szefostwem, co dalej? Planujecie może jakiś strajk?
6: Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że dojdzie do jakiegoś strajku generalnego i jeżeli się nie uda. Związki na razie póki co nasze wszystkie zakładowe w ogóle nie przyczyniają się do tego, żeby w jakikolwiek sposób zaostrzyć to w formie strajku.
2: Do pikiety odniósł się rzecznik prasowy Grupy Azoty Grzegorz Kulik.
8: Rozumiemy i szanujemy frustrację pracowników, szczególnie, że obecna trudna sytuacja w Grupie Azoty trwa już długo i jest konsekwencją decyzji z przeszłości. Ich skutki finansowe ponosimy i będziemy jeszcze długo ponosić. W ramach trwającego sporu zbiorowego pozostajemy w dialogu ze stroną społeczną. Na piątek jesteśmy umówieni na kolejne rozmowy i liczymy na ich konstruktywne przebieg. Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które będzie odpowiadało na oczekiwania pracowników, a jednocześnie będzie możliwe do udźwignięcia przez spółkę i bezpieczne dla dalszego funkcjonowania. Jednocześnie obecnie naszym wspólnym zadaniem jest odbudowa stabilności grupy i stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju. Temu też służy nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które decyduje o emisji akcji skierowanej do Skarbu Państwa. Dzięki tym środkom będziemy mogli zmodernizować instalacje produkcyjne i tym samym poprawić działalność biznesową.
2: Atmosfera w spółce jest napięta. trwa spór zbiorowy organizacji związkowych z zarządem. Pracownicy domagają się wzrostu płac o 1500 zł.
3: SK Tarnów.
2: Jaka przyszłość czeka budynek Bursy Międzyszkolnej na ulicy Świętej Anny w Tarnowie? Po wybuchu wojny w Ukrainie ulokowano tam uchodźców, a teraz po ich wyprowadzce rozważane są nowe scenariusze, mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
9: Cały czas analizujemy, aby Tarnowskie Centrum Informacji, Tarnowski Wydział też Kultury być może trafił do tego obiektu. No jest też to obiekt ciężki, ponieważ jest to duży obiekt kubaturowy. No niemniej jednak teraz chcemy, żeby tam podczas tego remontu rynku 7 też niektóre instytucje tam się znalazły.
10: Takie zaplecze hotelowe, hostelowe jest gotowe właściwie?
9: No w zasadzie powiedzmy jest gotowe, tak się przynajmniej może wydawać. No niemniej jednak do takiej działalności typowo hotelowej, hostelowej też są kwestie związane z dostosowaniem tego do przepisów pożarowych, przepisów wentylacyjnych, także może wydawać się, że ten obiekt jest gotowy, niemniej jednak no, wymaga też pewnego dostosowania. Też tak rozważamy właśnie, że być może właśnie w formie takiego hostelu miejskiego ta forma tego budynku byłaby zapewniona. No tutaj no, jest to w sferze naszych teraz też analiz i ewentualnie też poszukiwania, na co po prostu znajdziemy też środki, no bo tutaj wydaje się, że taka formuła miejskiego hostelu by się wypełniała, biorąc pod uwagę to, że liczba turystów wzrasta w Tarnowie, no i też jest zapotrzebowanie na takie tanie miejsca hotelowe. Lokalizacja jest świetna, w samym centrum miasta, lokalizacja też bardzo dobra, wypadowa na inne części naszego miasta, jak i również do sąsiednich gmin, także no jest to coś, co mamy z tyłu głowy.
2: Informuje Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Rewolucja w diagnostyce. AI pomoże wykryć choroby szybciej i dokładniej. To zasługa zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Oba urządzenia wyposażone w funkcję sztucznej inteligencji stanęły w nowo otwartym budynku diagnostyki obrazowej Szpitala Specjalistycznego imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
11: Dzień dobry, Paweł Blicharz, kierownik działu diagnostyki obrazowej Specjalistycznego Szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
10: Panie doktorze, proszę nam opowiedzieć o sprzęcie, nowoczesnym sprzęcie, jaki będzie tutaj do wykorzystania, będzie służył pacjentom.
11: Szanowni Państwo, nasz szpital pozyskał super nowoczesne dwa urządzenia do diagnostyki obrazowej. Można dywagować, która z firm jest największa na świecie, ale nie ma żadnej wątpliwości. Firma GE jest jedną z największych firm na świecie, a przez to jednocześnie jedną z najnowocześniejszych firm na świecie. I oba aparaty, które stanęły w naszym szpitalu, to są topowe aparaty tejże firmy. Więc są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce, bo jeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działu diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo dużą, długą tradycję wykonywania badań rezonansem magnetycznym i tomografią komputerowym. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie. Pacjenci o tym wiedzą i cenią nie tylko jakość urządzenia, ale też fachowość personelu, który na nim pracuje. Ja się ogromnie cieszę, że mam taki zaszczyt pracować z zespołem zarówno lekarzy, jak i techników, jak i pielęgniarek, którzy naprawdę wiedzą, na czym polegają te badania. Potrafią wykrzesać z tych urządzeń wszystko, a nawet czasem więcej niż wszystko, bo zaradność i pomysłowość w diagnostyce obrazowej jest równie potrzebna jak w życiu codziennym.
10: No właśnie, jak mówimy o wysokiej jakości, to powiedzmy, czym przewyższają te sprzęty dotychczas wykorzystywane?
11: Proszę Państwa, każde urządzenie diagnostyki obrazowej ma pewną czułość. Każde urządzenie ma też pewną swoistość. Czułość to jest możliwość rozpoznawania czegoś, a swoistość jest możliwością odpowiedzenia na pytanie, czym to coś jest. I urządzenia, które do tej pory funkcjonowały w wielu placówkach medycznych, to były urządzenia o dużej bardzo czułości, natomiast swoistość była nieco mniejsza. Nasze urządzenia, którymi teraz dysponujemy, to są urządzenia, które dogoniły swoją możliwością rozpoznawania, czyli tą swoistością, również czułość. To jest fantastyczna sprawa. Mamy możliwości zobaczenia bardzo drobnych rzeczy, a jednocześnie od razu odpowiedzenia, czym to coś jest. Samo zauważenie było kiedyś. Dzisiaj zauważenie i odpowiedź, czym to coś jest. I to jest bardzo dobra rzecz. Drugą rzeczą jest poszerzenie spektrum badań. Jak Państwo wiecie, w naszym tutaj regionie tarnowskim byliśmy pierwszą placówką, która rozpoczęła badania metodą tomografii komputerowej serca. To pozwalało badać pacjentów bez konieczności wykonywania badań na sali zabiegowej, gdzie pacjent był nakuwany, gdzie miał cewnik zakładany i gdzie był narażony mimo uzyskanej skuteczności i absolutnie fantastycznych wyników tych badań. To jednak był narażony na tą prozę codzienności zabiegu, który był mu wykonywany. Tutaj tak nie jest. Mamy możliwość wykonywania tomografii serca i już na poprzednim tomografii, którym nadal dysponujemy, te tomografie zaczęliśmy robić, czego nikt nie robił w regionie, a w tej chwili dołącza do tego rezonans serca, którego też nikt w regionie nie robi. W skali kraju robienie rezonansu serca należy do kazuistyki i myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo duże zainteresowanie pacjentów z dużego rejonu Polski, bo to jest rzadkość. Tu chciałem również wspomnieć o tym, że mamy w swoim zespole ludzi nie tylko doświadczonych, ale utytułowanych. Jest w naszym zespole na przykład pan profesor Krupiński, który na stałe wykonuje u nas badania i serca w tomografii, i serca w rezonansie teraz będzie wykonywał. Więc nasz zespół opiera się nie tylko o lokalnych lekarzy, którzy są fantastyczni, z którymi stworzyliśmy całą diagnostykę obrazową i z którą, nie bójmy się powiedzieć, uratowaliśmy miliony istnień. Miliony może za duże słowo, ale wiemy, o czym mówimy. Ogromne ilości pacjentów. Ale mamy również wsparcie w kolegach, którzy są z ośrodków innych, utytułowanych, którzy nam pomagają, którzy nas wspierają i którzy z nami ramię w ramię pracują.
10: Powiedział pan doktor o tym dużym zainteresowaniu pacjentów. Można się spodziewać, że będą się ustawiali w kolejkach. Ja w takim razie zapytam o wydajność tego sprzętu.
11: Na czym polega dokładność badań? Otóż dokładność badań polega na wykonywaniu bardzo dużej ilości zdjęć w bardzo różnych projekcjach małych struktur. To powoduje, że mimo, że badanie jest dokładniejsze jako takie, to okupione to jest wykonaniem dużo większej ilości obrazów, niż gdy badanie jest mało dokładne.
10: Czyli czas się nie zmienia.
11: Czas dokonania samego badania pacjenta w pracowni jest relatywnie krótki, ale czas dokonania opisu jest bardzo długi. Ja Państwu podam przykładowo, że jeżeli na typowym aparacie do tomografii komputerowej uzyskujemy w samej klatce piersiowej 2500 obrazów i radiolog na te 2500 obrazów, na każdy obraz jeden, popatrzy tylko 5 sekund, a przecież żadna z Pań nie chciałaby, żebym patrzył 5 sekund na jeden obraz, to daje to 2500 obrazów razy 5 sekund, 3,5 godziny patrzenia po 5 sekund, czyli patrz, bach, bach, bach. I teraz zauważcie Państwo, o czym my mówimy. Ryza papieru to jest tylko 500 kartek. My mówimy o 5 ryzach papieru do przejrzenia. Więc tutaj szybkość wykonania jest komfortem dla pacjenta, niewątpliwie. Pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe kręgosłupa, pacjenci, którzy mają ruchy mimowolne, oni absolutnie dzięki temu, że będziemy wykonywać szybko badania, oni absolutnie będą mieli korzyść z tego. Natomiast my jako radiolodzy będziemy mieli dużo więcej obrazów do popatrzenia, ale jakość wymaga tej dokładności. 5 października uruchamiamy już badania na obu aparatach jednocześnie. Będziemy wykonywać wszystkie badania już od 5 października włącznie.
10: To ja zapytam jeszcze, bo często w rozmowach z radiologami pojawił się taki temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych do pomocy. Oczywiście nie mają zastąpić specjalistów, ale mają pomóc właśnie w przeglądaniu chociażby takich dużych ilości zdjęć. Czy planujecie Państwo podobne rozwiązania?
11: Te rozwiązania są w obu urządzeniach, które zakupiliśmy i one są zarówno w urządzeniach tych, które są bezpośrednio przy Państwu, czyli zarówno bezpośrednio w tomografii komputerowej, jak i rezonansie magnetycznym, jak również są w tych stacjach diagnostycznych, które są bezpośrednio miejscem pracy diagnostów. Natomiast samo AI to jest urządzenie, to jest taka funkcjonalność, która wskazuje nam na pewien obszar, który według tej sztucznej inteligencji wymaga większej dokładności. Natomiast jeszcze to AI nie jest na tym poziomie, żeby ono za nas mówiło, co to jest, gdzie ten. Ono wskazuje na pewne obszary podejrzane. Gdy my przymierzaliśmy się do zakupu tych urządzeń i analizowaliśmy różne AI, które są na świecie i przedstawiciele firm przyjeżdżali i pokazywali te funkcjonalności, to te AI potrafiły w obszarze jednego obrazu pokazać 2-3 miejsca, które według nich są podejrzane. do tego się na razie ogranicza. Pewnie w przyszłości będzie inaczej, natomiast na dzień dzisiejszy na tym poziomie jesteśmy.
2: Na zakup nowoczesnego sprzętu Tarnowski Szpital pozyskał ponad 15 milionów złotych dotacji. Zdjęcia znajdziecie na tarnów.sk.pl. Spadek zainteresowania zajęciami w Tarnowskim Pałacu Młodzieży. Obecnie korzysta z nich ponad 1500 osób. To blisko 300 mniej niż jeszcze przed rokiem. Dyrektor placówki Szymon Pitek podkreśla, że przyczyną może być przeprowadzka związana z remontem Pałacu Młodzieży. Przypomnijmy, że od września zajęcia prowadzone są w kilku szkołach na terenie miasta.
12: Natomiast znowu myślę, że ta perspektywa remontu i tego, jak pałac się odmieni, uzasadnia, tłumaczy i usprawiedliwia te statystyki. W ofercie pojawia nam się kilka nowych form zajęć. Zajęcia przyrodnicze dla najmłodszych, wzornictwo i design, litery i liternictwo, ale też wprowadzamy szerszą ofertę zajęć technicznych, stolarstwo, modele z papieru, czy renowacje i budowę zabawek. Pomysł na te zajęcia pojawił się w trakcie mojej rozmowy z nauczycielem. Może to jest przejaw jakiejś takiej mojej tęsknoty za młodością, gdzie człowiek brał i te zabawki rozbierał na części, patrzył, co jest w środku, ale wydaje mi się, że też mając na uwadze moje doświadczenia wcześniejsze jako nauczyciela, chociaż już w zawodzie nie pracuję do jakiegoś czasu, to te kompetencje manualne wśród dzieci są niezmiernie ważne i niestety coraz słabsze. A wydaje mi się, że taka forma zajęć, w której dzieciaki mogą też jak gdyby sięgnąć do jakiegoś obiektu, może nie zabytkowego, ale nazwijmy to vintage, prawda, czy jakiegoś takiego klasycznego, no jest ciekawa. To jest coś, co moim zdaniem da te kompetencje wymierne właśnie, czyli ta mała motoryka, sprawność manualna, ale też jakaś prosta konstrukcja, budowanie tych elementów, też jakieś głębsze na osobnej płaszczyźnie, jakaś nić porozumienia ze starszym pokoleniem, tak, bo jeżeli dzieciaki będą pracowały bawiły się, przygotowały jakieś zabawki, z którymi kontakt mieli ich rodzice, to daje moim zdaniem jakieś doświadczenie, jakąś wspólnotę myśli. Uważam, że powinniśmy sobie dać prawo do tego, aby eksperymentować i szukać tego, co najlepiej odpowiada potrzebom naszych mieszkańców, naszych wychowanków, aby tego poszukiwać stale i ciągle. Oferta jest bogatsza, tak uważam, natomiast no wiecie Państwo, jeżeli mam zajęcia związane z ceramiką i pracą w glinie i u siebie w placówce mam warunki do tego, żeby, przepraszam, prowadzić zajęcia dość takie inwazyjne w zakresie czystości, a w szkole, która mnie gości i dyrektor tej placówki wskazuje mi, że jednak zależy mu na tym, żebyśmy ze sobą żyli w zgodzie i sobie nie utrudniali wzajemnie tego funkcjonowania, no to dla mnie to jest normalne i naturalne, że ta forma zajęć musi się zmienić na taki, który jest mniej inwazyjny. I w porozumieniu z nauczycielem, który zajęcia ceramiki prowadzi, uzgodniliśmy nową, alternatywną formę tych zajęć, tak aby one nie kolidowały z pracą szkoły. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj w placówce, w Pałacu Młodzieży mamy salę do wyłącznego użytku, a w szkołach do godzin wczesnopopołudniowych uczą się dzieci, popołudniami wchodzimy my na zajęcia, tak? A w kolejnym dniu znowu tam są dzieci, więc taka formuła wymaga jednak jakichś kompromisów z naszej strony i szukania tych form, które są właśnie, jak powiedziałem, niekolizyjne z normalnym funkcjonowaniem szkoły, która nas gości.
2: Do budynku Pałacu Młodzieży uczniowie wrócą dopiero w 2028 roku. Po remoncie zmieni się nie tylko wnętrze placówki, ale także sposób jej funkcjonowania.
12: Zmieni się na pewno to, że będziemy pracowali w większym wymiarze godzin. Dla mnie sytuacja, w której inwestujemy w obiekt, powiedzmy 25 milionów, a on de facto funkcjonuje przez 3 czy 4 godziny na dobę, jest skrajnym marnotrawstwem środków publicznych. Dlatego będziemy działali może nie całą dobę, ale prawie że na okrągło. Bardzo będę chciał gościć w murach placówki w godzinach dopołudniowych właśnie szkoły, bo to bogate zaplecze dydaktyczne, techniczne, naukowe, którym będziemy dysponowali, nie może się marnować. Łatwiej jest doposażyć w bardzo jeszcze bogatą, fajną infrastrukturę, jedną przestrzeń i zapraszać tutaj tarnowskie szkoły, tak aby mogły realizować tego typu zajęcia, tego typu formy, które są niemożliwe w ich placówkach. I taki jest pomysł, aby te środki, które zainwestujemy w pałac, promieniowały i oddziaływały właśnie szerzej na pozostałe placówki, czy w ogóle może instytucje w mieście. A popołudniami oczywiście zajęcia tak jak do tej pory dla naszych wychowanków. Jako placówka oświatowa nie mogę prowadzić zajęć dla nikogo innego niż uczestników systemu oświaty, czyli dzieci i młodzież do ukończenia szkoły średniej, natomiast mogę udostępniać moje przestrzenie. Komercyjnie bądź nie. I w tym charakterze właśnie chcę zapraszać do korzystania z oferty pałaców, na przykład seniorów.
2: A ja dodam, że koszt remontu sięga 25 milionów złotych.
3: SK Tarnów.
2: Czy przy specjalistycznym szpitalu imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie powstanie wielopoziomowy parking? Dyrektor placówki Marcin Kuta potwierdza, że istnieje potrzeba wybudowania takiego obiektu, który służyłby zarówno pacjentom, jak i personelowi.
13: Rzeczywiście czuję potrzeby jeszcze sprawienia tego komfortu i pracownikom, i odwiedzającym w tym szpitalu, bo to jest potrzeba. Widzicie Państwo, co się dzieje każdego dnia między tą godziną 7 a 15. Rzeczywiście są plany, są prowadzone rozmowy i jest koncepcja, żeby za pawilonem internistyczno-geriatrycznym, pulmonologicznym wybudować trzykondygnacyjny parking. Jesteśmy zaawansowani z panem Jackiem w rozmowach. No, chcę, żeby też to była budowla, która będzie po prostu funkcjonalna, to bezsprzecznie, ale i ładna. W związku z tym to nie jest postawienie betonowego szkieletora, na to Państwo nie liczcie, za takie inwestycje się na pewno nie biorą. Nie chcę składać sztywnej deklaracji, tak jak nie składałem do tej pory na inwestycje, które się ziściły. Bardzo dużo czasu i bardzo dużo uwagi i pracy poświęcamy temu etapowi planistycznemu. To dlatego inwestycje idą szybko w realizacji, bo mamy bardzo wiele zagadek wyjaśnionych wcześniej. Wiemy, czego chcemy. Dużo łatwiej rozmawia się wtedy z projektantami i z wykonawcami, bo wiemy, czego chcemy. Nie ma zagadek na etapie wykonawstwa. W związku z tym chcę maksymalnie dużo wiedzieć, albo prawie wszystko wiedzieć odnośnie nowego obiektu. Plany są takie, że powiedzmy do zimy, w tym roku jeszcze pewnie będzie, bo to jesteśmy już po kilku spotkaniach, mamy na stole, ale nie jeszcze w 100% zadowalające pomysły. Myślę, że może się to ziścić do końca roku i postaramy się też wybrać taką porę roku, no bo cóż, też muszę myśleć o tym, żeby logistycznie to sprawić, by nie sparaliżować pracy szpitala, by też zajmując mnóstwo terenu wraz z dojazdem, z całą częścią budowlaną, no szpital musi działać, to jest najważniejsze. Jest jeszcze jedno ale, to co się dzieje w otoczeniu ochrony zdrowia, te wszystkie niepokojące, bardzo złe informacje, które docierają z rządu, z Ministerstwa Zdrowia, z Narodowego Funduszu Zdrowia o braku finansowania, o wprowadzeniu dziwnych, trudnych reguł. Praktycznie ostatnie dwa dni były dla nas bardzo nerwowe, bo docierają sygnały albo rozwiązania polegające na tym, że zmieniają nam zasady gry w trakcie roku. Z regułami gry, które dotyczą przeszłości, miesiąc, dwa miesiące w tył. To tak jak powiedział dr Sterkowicz, to tak jakby ktoś w trakcie meczu przesuwał pole karne. Bardzo trafne, bo dzisiaj w takiej sytuacji jesteśmy, a skutki tych decyzji, na przykład skala tego jest taka, że w skali jednego oddziału, czy miesiąca, czy dwóch, to jest 250 tysięcy złotych, ćwierć miliona złotych. Więc proszę Państwa, wybudujemy parking, jak będziemy bezpieczni, jeśli chodzi o miejsca pracy pracowników, możliwości leczenia. Absolutnie nie chcemy zejść z jakości leczenia. Jeżeli nam zostanie miejsca na parking, zrobimy ten ekspres. Natomiast jeżeli zostaniemy dociśnięci z zewnątrz, będziemy czekać na lepszy czas.
2: A ja przypomnę, według planów trzykondygnacyjny parking miałby stanąć za pawilonem internistyczno-geriatrycznym szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie. Będzie można odwiedzić interaktywną ekspozycję, wysłuchać opowieści, zobaczyć podziemia i zajrzeć do poszczególnych pracowni. Między innymi takie atrakcje przygotował tarnowski pasaż odkryć w ramach jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Na co jeszcze możecie liczyć? O tym w naszej rozmowie.
14: Alicja Noga, specjalista do spraw popularyzacji nauki w pasażu odkryć.
2: Przed nami kolejna Małopolska Noc Naukowców. Pasaż odkryć jest jedną z tarnowskich instytucji, które ponownie włączają się w tę wyjątkową akcję i chcą popularyzować naukę. Powiedzmy, co ciekawego przygotowaliście Państwo na tę edycję?
14: W tym roku, podobnie wzorem ubiegłych lat, chcemy pokazać przestrzenie, w których pracujemy. Będą to pracownie, w których na co dzień prowadzimy warsztaty, ale również, ciekawostka, będziemy zapraszać do naszych piwnic. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak wyglądają XV-wieczne piwnice i dowiedzieć się więcej o historii kamienicy, serdecznie zapraszamy.
2: Ale piwnice to tylko jedna z przestrzeni, które Państwo tej nocy udostępnicie. Będą też do obejrzenia inne pracownie.
10: zdarzenia.
14: Oczywiście ekspozycja nasza, która znajduje się na poziomie parteru i pierwszego piętra, jest do dyspozycji naszych odwiedzających. Zapraszamy serdecznie, tym bardziej, że w sali jednego eksponatu od niedawna, bo od 19 września funkcjonuje nowa wystawa związana z pomiarami geodezyjnymi i kartografią.
10: Jeżeli chodzi na przykład o pracownię astronomiczną, bo wiem, że i ją będzie można obejrzeć.
14: W pracowni astronomicznej standardowo będzie można zerknąć przez teleskop, zamknąć się na moment w planetarium i dowiedzieć się, na czym polegają zajęcia, które są tam na co dzień prowadzone właśnie pod kątem spotkań z gwiazdami tak naprawdę.
10: My dzisiaj nagrywamy tę rozmowę w pracowni chemicznej. Tutaj różne odczynniki. Czy tutaj będzie się również działo coś ciekawego?
14: Będzie na pewno kolorowo. Chciałabym w tym roku pokazać wszystkim, czym tak naprawdę się myjemy, z czego korzystamy, gdy idziemy do łazienki i również, żebyśmy się dowiedzieli czegoś więcej na temat badań związanych z naszym ciałem. Zatem dotkniemy tego, jak funkcjonuje nasza krew. Dowiemy się również o tym, jak badać parametry zawarte właśnie w tej surowicy krwi.
10: Mówiąc o Małopolskiej Nocy Naukowców, mówimy o tej popularyzacji nauki. Tutaj z kolei pani powołuje się na bardzo proste rzeczy, które są w naszym codziennym użytku. I rzeczywiście tak sobie myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby zachęcać do zgłębiania nauki, do poszerzania wiedzy, ale w taki sposób bardzo łagodny, bardzo zabawny często, właśnie poprzez te najprostsze rzeczy, z którymi każdy ma na co dzień do czynienia.
14: Dlatego u nas dzieci na pewno nie będą się nudzić. W pracowni małej inżynierii wykonają fantastyczne zabawki. Wykonanie ich jest proste, natomiast poznają przy okazji różne mechanizmy, dzięki którym możemy konstruować dużo większe budowle.
10: To jest już kolejna edycja, w którą włącza się pasaż odkryć. Jak pani ocenia poprzednie? Jest duże zainteresowanie? Tutaj zwykle drzwi się nie domykają, bo pasaż proponuje dużo fajnych rzeczy. A jak jest podczas Nocy Naukowców?
14: Oczywiście podczas Nocy Naukowców też mamy całkiem sporo odwiedzających. Zachęcamy do przyjścia między godziną 16 a 21. Wejścia są darmowe, ale wydarzenia w poszczególnych przestrzeniach odbywają się w takim cyklu co 2 godziny. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z programem, żeby zobaczyć, obejrzeć i również dotknąć tego, co w danej przestrzeni w danym momencie może się dziać.
10: Zapisów Państwo nie prowadzicie, po prostu wystarczy przyjść.
14: Wystarczy przyjść, ale wejścia są po prostu limitowane, bo nasze przestrzenie nie są duże, dlatego jeśli ktoś koniecznie chce zobaczyć na przykład pracownię techniczną, bądź też pracownię komputerową, no to trzeba przyjść na konkretną godzinę. Polecam zerknąć na stronę Małopolskiej Nocy Naukowców, na stronę organizatora. Myślę, że około 200 do 500 osób na pewno jesteśmy w stanie obsłużyć i tyle osób pojawia się w naszych przestrzeniach. Natomiast oczywiście są takie momenty, że tak powiem, takie rzuty, kiedy na ekspozycję na przykład wchodzi więcej osób. Ekspozycja będzie 3 razy otwarta tak do oprowadzania na zasadzie zwiedzania z przewodnikiem, więc jeśli Państwo macie ochotę, to zachęcamy też do właśnie sprawdzenia, o której godzinie. 16 na pewno, potem kolejne chyba co 2 godziny. Proszę to jeszcze zweryfikować.
10: A jeżeli komuś się bardzo spodoba, to istnieje szansa, że po takiej Nocy Naukowców zapisze się na stałe zajęcia w pasażu odkryć i zostanie małym odkrywcą.
14: Dokładnie tak, tym bardziej, że zajęcia w naszych pracowniach zaczynają się od następnego tygodnia, dlatego jest to ostatni dzwonek, ostatni moment, żeby jeszcze dołączyć do grup, które w dużej mierze jeszcze mogą przyjąć po kilka osób i w ten sposób możemy poszerzać tą właśnie dziedzinę wiedzy, która nas interesuje.
2: A ja przypomnę atrakcję Małopolskiej Nocy Naukowców w Tarnowskim Pasażu Odkryć w piątek 25 września od godziny 16. Czekają na Was ciekawe aktywności i upominki związane z wydarzeniem. Wystarczy przyjść, wstęp jest bezpłatny. Dolina Salinas to najnowsza premiera teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Spektakl jest oparty na motywach powieści Na wschód od Edenu. Skąd pomysł na zmianę tytułu? O tym opowiada reżyser spektaklu Jakub Zalasa.
15: Może jest w tym jakiś taki gest, jakby żeby bardziej uniwersalną tę historię uczynić. Dolina Salinas teraz się trochę też kojarzy inaczej, jako że Kalifornia też ma swój jakby specyficzny kontekst współcześnie. Więc może jest tam jakaś taka próba, teraz trochę dorabiam, bo ale może jest taka próba też jakby rozwikłania tego, co leży u podstaw. Bardzo głęboko tej amerykańskiej jakby też sytuacji dzisiaj, nie?
16: Powiedzmy, o czym jest sam spektakl.
15: Główny bohater, Karl Trask, dowiaduje się prawdy dawno ukrytej w rodzinie i stara się z tym jakby zmierzyć, a przy okazji uchronić swoją rodzinę poniekąd, aż do momentu, kiedy trochę już nie jest w stanie tego dalej robić, nie jest w stanie tej odpowiedzialności dalej dźwigać i wypala, jak gdyby. No i to jest to metaforyczne bratobójstwo, które jest związane z tym pierwowzorem Kaina i Abla, który zawarł też Steinbeck, więc jest to naraz kameralna opowieść o rodzinie, o ukrytej prawdzie, o tym, jak bracia nie są w stanie dojść do ładu i składu, a z drugiej strony jest to mityczna klasyczna opowieść przetwarzająca dzieje Kaina i Abla i tego, jak u nich ta zazdrość też pracowała właśnie i że jesteśmy w sumie, tak to też Steinbeck jakby o tym mówi, że jesteśmy dziećmi Kaina wszyscy. Najwięcej dzieje się też tak dramatycznie, jak gdyby, i tak najwięcej się prawdy objawia, najwięcej się po prostu akcji wydarza na sam koniec tej książki, chociaż cała powieść jest świetna, nie? Biorąc pod uwagę, że minęło ile? 70 parę lat od jej wydania, no to cały czas jest aktualna, nie? I to wraca, bo nasze, no jakaś tam, to jest taki banał, nie? Ale natura ludzka się specjalnie nie zmienia, a zmienia się jakby, nie wiem, warunki technologiczne, warunki bytowe. Humor jest tam wpleciony nawet w miejscach, które można by nazwać jakby nie do końca stosownymi. Trochę jest takiego czarnego humoru, albo takiego humoru, który pojawia się w nieoczekiwanych momentach. A wydaje mi się, że taka jest trochę też natura tych napiętych sytuacji rodzinnych, że ten humor się pojawia niespodziewanie. Nie wiem, czy było to w pełni intencją na etapie pisania scenariusza, ale na pewno chciałem tam trochę tego wpleść. Dla mnie zaskakujące, że żadna jakby okrągła formułka i żadne okrągłe zdanie nie pasuje do tej adaptacji, bo ta opowieść po prostu tego nie dźwiga. To musi być proste, zredukowane, syntetyczne, a czasem się tak chce, jak się siedzi wieczorami i pisze adaptację, żeby wszystko było takie dopieszczone i może za dużo czasami. To był chyba główny problem, żeby nie przeholować.
7: A jeżeli chodzi o dobór aktorów, trudno było wybrać?
15: Nie. To jakby ten cast w jakiś sposób się uformował. W ogóle warto dodać jakby w kooperacji z Jędrzejem Hecnarem, który też trochę, powiedzmy, sugerował jakby, co by odpowiadało danej postaci, bo o tym gadamy od dawna rzeczywiście i trochę też należy powiedzieć, że jest to jakby taki kokreacyjny proces. Oczywiście ze wszystkimi, ale też z nim po prostu najdłużej o tym gadamy. Więc nie, to nie było trudne. Ekipa jest bardzo zaangażowana i pomaga z tym i również w przedbiegu, nie? Tak było. Myślę, że jest to dla widzów, którzy poszukują opowieści, z którą się mogą skonfrontować i w której się mogą przejrzeć. Niby to zawsze jest funkcją teatru, ale my w ogóle nie budujemy opowieści, która jakby jest konfrontacyjna w sensie politycznym czy w sensie jakimś takiego bezpośredniego przekazu. Nie staramy się wstrząsnąć tym widzem, tylko go zaprosić do refleksji i myślę, że najlepiej odnajdzie się widz właśnie taki, który lubi wyczytywać między wierszami rzeczy, kontemplować trochę być może i który zadaje sobie głębokie pytania. Oczywiście zaproszony jest każdy, bo myślę, że jakby pod koniec dnia jest to jakby jakaś tam adaptacja spójna, formalnie i tak dalej, ale myślę, że najbardziej przemówi to do osób, które są refleksyjne.
2: Dodajmy, że w obsadzie znaleźli się zarówno aktorzy Tarnowskiego Teatru, jak i artyści występujący gościnnie.
3: SK Tarnów News.
2: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś powiemy m.in. o przygotowaniu domu do kolejnego sezonu grzewczego i będziemy zapraszać na wydarzenia Małopolskiej Nocy Naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Prace opóźnią się o kilka miesięcy. Budowę bloków przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie spowolniła m.in. rozbiórka starych baraków i podziemnych sieci. Blok miał być gotowy w czerwcu przyszłego roku. Teraz termin oddania typowany jest dopiero na jesień.
17: Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na etapie stanu surowego. Zaczynamy więźbę dachową. Niemniej jednak ze względu na sieci, które były w starych barakach, które oczywiście wchodziły w skład, rozbiórka tych baraków wchodziły w skład tej inwestycji, narosło troszkę opóźniej i myślę, że to będzie rzutowało na ostateczny termin oddania tego budynku, ale to nie jest kwestia roku, tylko to jest kwestia paru miesięcy. Nie było na planach, że sieć gazowa jest na przykład tak blisko, że sieć MPC-owska jest tak blisko, że należy ją przebudować i dlatego też te wykonawca nam zgłosił i te opóźnienia powstały. Też zleciliśmy dodatkowe wykonanie odwodnienia, które też nie było w projekcie ze względu na badania gruntu, ale to mówię, to są takie szczegóły. Jednak uznaliśmy, że parking podziemny musi być doskonale osuszony, aby rzeczywiście w przyszłości za 20 lat nie było problemów z eksploatacją. Był 30 czerwiec 2027. Myślę, że to będzie jesień. Październik, wrzesień, listopad. No to wszystko zależy potem jeszcze od odbiorów końcowych wszystkich instytucji, które biorą w tym udział. To jest 88 mieszkań. Z tym 8 mieszkań będzie mieszkania wspomagane, zagospodarowane przez CUS. Bardzo dużą część mieszkań stanowią mieszkania dla osób, które figurują na listach od lat i oczekują. Mamy też część mieszkań dla osób uwięzionych, więźniów czwartego piętra, gdzie te starsze osoby lub osoby na wózkach inwalidzkich będą tam. Ale to nie jest masówka, to powiedzmy, powiem szczerze z doświadczenia, że to jest jakieś też 8 do 10 mieszkań. To są jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe. To są mieszkania, które spełniają normy, czyli jednopokojowe, nie mniejsze niż 18 metrów powierzchnia pokoi. Parę mieszkań jest takie dla rodzin 7-8 osobowych, gdzie powierzchnia pokoju musi być około 40 metrów. To jest 60 metrów powierzchnia całkowita. Miejsce parkingowe w garażu i miejsce parkingowe na zewnątrz. Wydaje mi się, Krzyska, jak jestem doświadczony w Krzyskiej 17, miejsc parkingowych nie braknie, normy są przestrzegane i to akurat będzie jakby plusem tego mieszkania, że niedaleko od centrum, a jednak nie ma problemu z parkingiem. Ci z więźniowie czwartego piętra, tak w cudzysłowie, to są osoby, które wystąpiły u nas o zamianę mieszkania. I oni jeszcze pewnie, ponieważ okres mamy dłuższy, to dotyczy osób starszych. Czasem te osoby się wykruszają. Często jest też tak, że mają ochotę, a w pewnym momencie mówią, no całkiem nowe środowisko. Jak ma 80 lat pani czy pan, ciężko mu się pożegnać z tym środowiskiem. To będzie całkiem nowe środowisko. Całkiem nowe zachowania tych ludzi, bo to mieliśmy na przykładzie Krzyskiej 17B, że ze wszystkich środowisk się ludzie spotkali i te dopasowanie trwa lata. Także nie każdemu to odpowiada. No, to ludzie często są tak, jak mam Tuchowską 76, jest to blok jeszcze Sanguszkowski, do Cegielni. To są ludzie z tak zwanych familoków, jakbym powiedział po śląsku, gdzie oni są ze sobą już zżyci i oni chcą razem gdzieś pójść. Nie? No więc tutaj ten proces doboru mieszkańców też jest przez nas w taki sposób socjologiczny brany pod uwagę. My mamy listy pełne. Powiem tak, mieszka jest 88, a na liście jest 150 rodzin. Nie? Ale następne inwestycje, które przewidujemy, tak jak państwu już kiedyś mówiłem, że jest taka tendencja zmiany zasobów mieszkaniowych z tych starych, które funkcjonują teraz, na przykład drewnianych na ulicy Skargi, Wojtarowicza, zawilgoconych na ulicy Kąpielowej, na wymianę nowej substancji, że ma to być już, bo remontowanie czegoś takiego, to jak w piśmie mówią, lanie nowego wina do starego bukłaku.
2: Mówił Bernard Karasiewicz, prezes Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie. A ja przypomnę, termin oddania nowego bloku przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie opóźni się. Zamiast w czerwcu, inwestycja ma być gotowa jesienią przyszłego roku.
3: SK Tarnów.
2: Temperatura spada, tarnowianie zaczynają dogrzewać mieszkania. Zanim jednak sezon grzewczy ruszy na dobre, warto zadbać o bezpieczeństwo i zaprosić do domu kominiarza.
18: Wiesław Zabawa, prezes międzywojewódzkiego cechu kominiarzy. Teraz jest najlepszy moment, żeby dokonać czyszczenia przewodów kominowych, dymowych. Co 3 miesiące powinny być wykonywane. Są to przewody dla paliw stałych, czyli jak palimy węglem, drewnem. Jeśli opalamy gazem, te przewody czyścimy co 6 miesięcy. Przewody wentylacyjne czyścimy co najmniej 1 raz w roku. Powinniśmy również pamiętać, 18 września 2023 weszły elektroniczne protokoły, które trzeba wprowadzać do centralnej ewidencji emisyjności budynku. I kominiarze takie przeglądy dokonują. Wtedy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego widzi, kto dokonuje kontrolę. Mamy dzień, godzinę, minuty, kiedy ten przegląd był wprowadzony, kiedy został zakończony, kiedy żeśmy wprowadzili do centralnej ewidencji emisyjności budynku.
2: A jeżeli na przykład ktoś zaniedbuje taki obowiązek, musi się pewnie liczyć z jakimiś konsekwencjami.
18: Każda firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku szkody, jeśli kominy nie są kontrolowane i czyszczone wyłącznie przez kominiarza. Czyli uprawnioną osobą jest kominiarz. Mistrz kominiarski dokonuje kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Czeladnicy i mistrzowie dokonują czyszczeń przewodów kominowych.
2: My tutaj mówimy o tych karach przewidzianych przez prawo, ale tak naprawdę mówimy też o tym czyszczeniu, o tym pilnowaniu tego obowiązku, przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo,
18: tak,
2: prawda?
18: Największą karą jest dla nas, jeśli stracimy dorobek całego życia, dom pójdzie z dymem lub rodzina ulegnie zatruciu, zaczadzeniu, wtedy tracimy właściwie wszystko, bo zostaje nam właściwie nic.
2: Zaczęliśmy rozmawiać o tych pożarach sadzy, to powiedzmy może o takim przypadku. Kiedy do takiego pożaru sadzy dochodzi?
18: Do pożaru sadzy dochodzi wtedy, jeśli komin nie jest regularnie czyszczony. Temperatura palącej sadzy przekracza 1000 stopni Celsjusza. To już jest wówczas zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Komin taki ulega często rozszczelnieniu, co prowadzi na dodatkowe koszty właściciela budynku, żeby ten komin naprawić. Jeśli mamy ubezpieczone, pokryje nam firma, ale firma ubezpieczeniowa pokryje wtedy, jeśli mamy po prostu dokonaną kontrolę stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych.
2: Ta sadza, ona jest w stanie się zapalić, jeżeli jest długo komin nieczyszczony i ta sadza się po prostu gromadzi, bo ona jest taka smolista, ona jest tłusta, ona się po prostu osadza wewnątrz komina i łatwo wtedy o jej zapalenie.
18: I wtedy właśnie się zapali i prowadzi nas na dodatkowe stratę oraz pożar.
2: Mówiliśmy też o zabezpieczeniu przed czadem. Czad to jest cichy zabójca ze względu na to, że nie można go w żaden sposób wykryć żadnym ludzkim zmysłem.
18: Tak, dlatego zawsze powinniśmy mieć zamontowaną czujkę czadu, która zasygnalizuje, że jest jakieś niebezpieczeństwo.
2: Takie czujki, one są w tej chwili chyba łatwo dostępne i koszty chyba też nie są zbyt wygórowane.
18: Koszty już są od 70 zł, można powiedzieć do 100 paru złotych. To już kupimy naprawdę dobrą czujkę czadu, która może naprawdę uratować nasze życie.
2: Jak się taka czujka odezwie, taki dźwięk ostrzegawczy się rozlega, jak najlepiej w takiej sytuacji postąpić?
18: Przede wszystkim przewietrzyć mieszkanie, wezwać służby ratunkowe.
2: Jeżeli chodzi o interwencję kominiarzy, wiemy, że spółdzielnie mieszkaniowe mają z państwem podpisane umowy. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o właścicieli mieszkań domów indywidualnych. Jak to jest załatwiane?
18: Właściciel budynku jednorodzinnego musi zadbać, żeby kominiarz co 3 miesiące przeczyścił te przewody kominowe, dymowe, spalinowe co 6 miesięcy, wentylacyjne co najmniej raz w roku oraz trzeba dodatkowo zgłosić o protokół elektroniczny. Wtedy mamy pewność, że wszystko jest dobrze. Jeśli są uwagi, kominiarz nas poinformuje o niebezpieczeństwie, że jest coś nie tak.
2: A jeżeli kominiarz wykryje, że coś jest nie tak, czy takiego pieca wolno używać?
18: Nie. Jeśli jest wykryte przez kominiarza, zawsze informujemy, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że trzeba dokonać takiej i takiej naprawy.
2: A takie najczęściej przez panów spotykane nieprawidłowości, to co możemy wymienić?
18: Najczęściej źle podłączony piecyk, nie do tego przewodu, co powinien być, bo zawsze pamiętajmy, przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia emitera ciepła, zawsze powinniśmy się skontaktować z kominiarzem, który po prostu wystawi opinię, co należy zrobić, gdzie podłączyć, żeby to było bezpieczne. Pod nadzorem mistrza kominiarskiego.
2: Wspomnieliśmy o czujkach czadu, ale wiem, że są też czujki dymu, który by się mógł gdzieś tam wydobywać z naszego źródła ciepła. Warto mieć dwie takie czujki?
18: Jak najbardziej, to nie są duże pieniążki. Zawsze warto mieć czujkę czadu i czujkę dymu. Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię Czujka na Straży Bezpieczeństwa Twojego Domu. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi kampanię od lat. Sadza płonie, czad zabija, żyj. Docieramy do 2478 gmin w całym kraju. Przez lata były wysyłane plakaty mailowo do każdej gminy o kampanii społecznej Sadza płonie, czad zabija, żyj. Wszystko jest zrobione po to, by dotarła ta informacja do włodarzy gmin, by włodarze gmin mogli przekazać radnym, sołtysom, żeby ta informacja rozchodziła się do mieszkańców. Bo skąd ludzie mają wiedzieć, jak nie od włodarzy gmin?
2: Jeżeli mówimy tutaj właśnie o takiej współpracy z samorządami, wiem, że jeżeli chodzi o organizowanie wizyt kominiarskich w danym terenie, to często jesteście Państwo w porozumieniu z samorządem. Samorząd się umawia, obwieszcza taką informację, że w tych i w tych dniach kominiarze będą na danym terenie. Wówczas mieszkańcy mieszkańcy mogą po prostu o taką wizytę poprosić.
18: Jak najbardziej. Dużo kominiarzy współpracuje z gminami i zawsze są informacje dla terenów wiejskich, gdzie po prostu kominiarze czyszczą, ze czyszczenia jest sporządzany zawsze potwierdzenie czyszczenia, czyli najczęściej kwit, rachunek. Jeśli mamy kontrolę, to zawsze z kontroli mamy protokół.
2: Też mówiliśmy w poprzednich latach o tym, żeby dobrze sprawdzać, komu zlecamy wykonanie takiej kontroli, prawda? Kominiarz musi mieć uprawnienia.
18: Jak najbardziej na terenie kraju można w organizacjach kominiarskich właśnie sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych.
2: Zapytam jeszcze o jedną kwestię, bo zbliża nam się zima. Bardzo wielu z nas, odczuwając chłód, za wszelką cenę chce uszczelnić mieszkania, uszczelnić okna, drzwi, tak żeby zimno w żaden sposób nie dostawało się do środka. Tymczasem w wielu sytuacjach ten dopływ powietrza jest nam niezbędny do tego, żeby nasze urządzenia grzewcze działały prawidłowo. Powiedzmy, jak to funkcjonuje, jak to powinno być zorganizowane, żeby było bezpiecznie.
18: Żeby kominy działały prawidłowo, musimy zapewnić prawidłowy dopływ powietrza, niezbędny do prawidłowego działania przewodów kominowych. Jeśli mamy zapewniony dopływ powietrza, kominy będą działać prawidłowo. Jeśli będzie zbyt mały dopływ powietrza, może nastąpić cofka przewodów wentylacyjnych, ewentualnie spalinowych.
2: Czym ta cofka skutkuje?
18: No, zaczadzeniem. Może dojść do tragedii podczas kąpieli, najczęściej podczas kąpieli.
2: Jakbyśmy mieli podpowiedzieć, w jaki sposób można sobie prosto w mieszkaniu sprawdzić, czy nasza wentylacja działa tak, jak powinna?
18: Zawsze możemy sprawdzić, przykładając kartkę, czy ta kartka się trzyma wentylacji, bo jeśli będzie się trzymała, wtedy ten ciąg jest. Jeśli ta kartka się nie trzyma, to znaczy, że źle użytkujemy swoje mieszkania, mało wietrzymy, nie zapewniamy wystarczającego dopływu powietrza.
2: Mhm. Jak wspominaliśmy o tych czujnikach, gdzie najlepiej je zainstalować, tak żeby rzeczywiście była pewność, że będą działały prawidłowo?
18: Czujkę tlenku węgla powinniśmy zawsze zamontować w pobliżu emitera ciepła. Tam, gdzie mamy piecyk gazowy, piecyk kaflowy czy kotłownię, ta czujka zasygnalizuje niebezpieczeństwo. Bardzo ważnym wątkiem jest komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. Coraz częściej dochodzi do anomalii pogodowych, które powodują kilkudniowe uszkodzenia linii energetycznej. W takiej sytuacji, jeśli mamy komin awaryjny czy komin bezpieczeństwa, możemy podłączyć piecyk, piecokuchnię, przygotować posiłek czy ogrzać budynek.
2: Czy to oznacza, że budując dom trzeba teraz zaprojektować dwa kominy? Wyjaśnijmy, na czym to polega.
18: Komin awaryjny to komin, który w sytuacjach nadzwyczajnych będziemy mogli podłączyć na przykład kominek czy piecyk grzewczy w pokoju. Komin musi spełniać wymogi, zawsze być odebrany przez kominiarza. Każde urządzenie, które chcemy podłączyć, zawsze kontaktujemy się z zakładem kominiarskim i musi być wizyta kominiarska.
2: Jak to wygląda w praktyce? Taki komin to jest, że tak powiem, drugi komin obok tego głównego, który stawiamy w domu? Jak to wygląda?
18: Może być obok, może być całkiem w innej części budynku, dostosowany tak, żeby był wyprowadzony zgodnie z przepisami. Kominy są uszkadzane podczas po prostu pracy urządzeń grzewczych, są niszczone. Także bardzo ważne zawsze mieć komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. My jako kominiarze widzimy, że szczególnie ja z terenu Małopolski, co pochodzę, bardzo dużo ludzi podłącza właśnie kominki, no kominki, które spełniają wymogi i są dopuszczone do użytkowania.
2: Umiemy palić w tych piecach? Umiemy wykorzystywać te źródła energii?
18: Powiem tak, w Tarnowie można powiedzieć, jest najczystsze powietrze, ale najczystsze powietrze jest przez to, że było przeprowadzone multum pokazów palenia od góry. I ludzie się faktycznie nauczyli. Jesteśmy też również zapraszani, żeby takie pokazy pokazać. I to skutkuje, że mamy czyste powietrze.
2: Mówił kominiarz Wiesław Zabawa. Tymczasem jeszcze do 29 września można składać wnioski do projektu Bezpieczny Dom. Mieszkańcy powiatu tarnowskiego mogą otrzymać bezpłatnie czujniki tlenku węgla i dymu. From Wow to Why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się 25 września w całym regionie. W programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
19: Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas wyjątkowa, ponieważ świętujemy 20. jubileuszową edycję tego wydarzenia. W Cogiteonie przygotowaliśmy naprawdę bardzo rozbudowany program. Właściwie cały budynek będzie tego wieczoru żył nauką, zaczynając od przestrzeni bawialni, Akademii Dzieci, przez laboratoria i wystawę stałą, aż po salę Cogito i przestrzeń przed budynkiem.
20: Ile instytucji weźmie udział w tej Małopolskiej Nocy Naukowców? Jak to będzie wyglądało? Bo wiem, że co roku tysiące uczestników przyjeżdża tutaj do Krakowa i zwiedza te małopolskie naukowe instytucje. No to jak planujecie, żeby to wyglądało w tym roku?
21: Oczywiście statystyki są bardzo ważne i zawsze się cieszymy, że mamy kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet i kilkuset, licząc tą skalę naszej działalności partnerów. Miłosz Chorodyski, koordynator Art & Science, bo oczywiście lista nie jest zamknięta i cały czas ktoś się do nas zgłasza, ponieważ jest to na tyle atrakcyjna noc, atrakcyjne wydarzenie, że wszyscy chcą w nim uczestniczyć, ale my podchodzimy do tego przede wszystkim pod kątem jakości. Tak? My chcemy, żeby ta noc była wyjątkowa, bo jest 20. jubileuszowa. Przez 20 lat utarło się już, że naukę można popularyzować w inny sposób niż tylko i wyłącznie za pośrednictwem wykładów. Przez te 20 lat udało się przełożyć język naukowy na sztukę, na spektakl, na eksperyment i na tym nam bardzo zależy, żeby ludzie przychodzili do nas przede wszystkim po to, żeby spotkać się z nauką, zadać sobie to pytanie na końcu why, tak? Także dlaczego to się dzieje, ale na początku się zachwycić, stąd to wow na początku. Co prawda nie każdy tą angielszczyzną jest zachwycony, ale dzisiaj w dobie social mediów wow, why to są takie słowa, które są, nazwijmy, takimi hukami, więc my też trochę tego huku musimy wokół Małopolskiej Nocy Naukowców zrobić, żeby dotrzeć z przekazem, a ten przekaz jest jeden prostszy. Naukę trzeba lubić, da się lubić i przede wszystkim można ją zrozumieć i dzięki temu w tym świecie się lepiej orientować.
20: No tego wow na pewno nie zabraknie na waszych wydarzeniach, bo na pewno plany macie bogate, to powiedzmy sobie, co szykujecie jako Cogiteon?
19: Bardzo zależało nam właśnie na przygotowaniu programu dla całych rodzin i dla różnych grup wiekowych. Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Jednym z jej punktów będzie właśnie spotkanie autorskie z Różą Hajkuś, które właśnie świetnie pokazuje dzieciom i rodzicom, że nauka może być fascynującą przygodą. Otwieramy również nasze laboratoria. Będzie można zajrzeć do nich wieczorową porą, zobaczyć miejsca, w których na co dzień prowadzimy zajęcia i eksperymenty i przede wszystkim samemu wejść w rolę odkrywcy. Przygotowaliśmy także specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej oraz pokaz naukowy przygotowany przez zespół Cogiteonu. Temu wątkowi będzie towarzyszyć także prezentacja prac naszej pracownicy poświęconych wizerunkom naukowczyń. W różnych częściach budynku pojawią się dodatkowe stanowiska i aktywności. Będzie można m.in. spotkać się ze zwierzętami, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i poznać wielkich z Małopolski, a nawet własnoręcznie wyrobić jubileuszowy medal.
20: Będzie na przykład mapping.
19: Tak, będzie mapping, a takim początkiem tej aktywności na zewnątrz będzie koncert Kołysanki Kopernika, a w ślad za tą aktywnością pojawi się właśnie kosmiczny mapping, który przeniesie nas w świat sztuki, technologii, nauki i kultury.
20: No to dziać się w Cogiteonie będzie, ale i nie tylko, bo też inne instytucje będą współpracowały w tworzeniu tej Małopolskiej Nocy Naukowców. Gdzie jeszcze będziemy mogli zaglądać tutaj na terenie Krakowa i nie tylko?
21: Sercem programu będzie doskonała niedoskonałość. Już rozszyfrowuję tą nazwę. To jest widowisko multimedialne, które łączy właśnie wystawę obrazów Dobiesława Gały, który przygotował dla nas serię reliefów które są skonstruowane, bym tak powiedział, bo ciężko powiedzieć o tym, że zrobione, czy namalowane, czy narysowane, skonstruowane w taki sposób, że w makroskali objawiają nam się nagle różne kosmiczne krajobrazy. Więc stąd ta konstrukcja, ponieważ jest to celowy zabieg, żeby przenosząc swoją uwagę na właśnie makroskalę, zobaczyć coś, czego w obrazie może w pierwszym wejrzeniu się dostrzec nie da. Dlatego zaangażowaliśmy multimedia, zaangażowaliśmy też artystów, którzy tworzą w technice 360 w naszej strefie emocji, w kinie sferycznym. Będzie można zobaczyć wnętrze obrazu Dobiesława Gały i polecieć specjalnym wehikułem na niemożliwą planetę, czyli taką planetę, która swoje zjawiska atmosferyczne uzależnia od działalności artystycznej.
19: Bardzo ważny wątek tegorocznego właśnie programu poświęcamy również kobietom w nauce. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod prąd i wbrew konwenansom, czyli jak kobiety wywalczyły prawo do nauki, będzie taką opowieścią o drodze, którą musiały przejść, żeby móc studiować, prowadzić badania i rozwijać kariery naukowe. Drugi panel, kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przeniesie nas już do współczesności, więc temat jest bardzo, bardzo ciekawy i na czasie. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się

0: miejsca, jeśli chce się Was odwiedzić.
1: 25 września, startujemy już od godziny 15. Należy pamiętać, że trzeba dokonać rejestracji i pobrać bilety z naszej strony internetowej. Z racji tego, że jest duże zainteresowanie, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę.
2: Bezpłatne wejściówki do pobrania oraz program znajdziecie na stronie internetowej nocnaukowcówmałopolska.pl. Z organizatorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a wydarzeniu patronuje Radio SK.
3: SK Tarnów.
2: Tarnowski Urząd Miasta będzie można zobaczyć z zupełnie innej strony. W najbliższy piątek, 25 września, podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, magistrat pokaże się od kulis. Organizatorzy zapraszają od 17 do 21. Przygotowano sporo atrakcji.
4: Tomasz Kowalski, Kancelaria Prezydenta, Urząd Miasta Tarnowa. Małopolska Noc Naukowców już w najbliższy piątek, jest to 20. edycja, a dla nas, dla Urzędu Miasta Tarnowa, jest to po raz pierwszy, kiedy możemy być częścią tego przedsięwzięcia i jest to dla nas naprawdę fantastyczna okazja, żeby opowiedzieć mieszkańcom, mieszkankom naszego miasta o tym, jak działa urząd na co dzień. Startujemy o godzinie 17 i będziemy czekać na zwiedzających, na wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić, do godziny 21. Nie ma zapisów, jesteśmy otwarci, czekamy i zapraszamy. Będzie to świetna okazja do tego, żeby zwiedzić urząd. Przygotowaliśmy mnóstwo stoisk z atrakcjami dla najmłodszych i nie tylko, ale będzie też można na przykład złożyć wniosek o Tarnowską Kartę Miejską. Mamy kilka budynków, w których pracuje Urząd Miasta Tarnowa, natomiast my zapraszamy do głównej siedziby, czyli do tego historycznego gmachu przy ulicy Mickiewicza 2. Tam też niegdyś mieścił się Narodowy Bank Polski, dlatego w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców będzie również stoisko Narodowego Banku Polskiego.
5: Ma znaczenie, o której godzinie przyjdziemy między tą 17 a 21, że jakieś atrakcje będą tylko w tym czasie, czy tak naprawdę?
4: Nie, zapraszamy przez cały czas. Wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy, będą dostępne przez cały czas trwania wydarzenia. Przygotowaliśmy mnóstwo tych atrakcji, począwszy od miejskiego parkingu tego wewnętrznego w Urzędzie Miasta. Tam będzie stoisko Straży Miejskiej. Będzie prezentowana flota dronowa z komentarzem strażników miejskich i pana komendanta. Będzie też pokaz magicznej tuby. To też bardzo ciekawa rzecz, która ma przypomnieć, zwłaszcza najmłodszym, o znaczeniu noszenia odblasków, a przed nami jesień, więc jest to temat aktualny. Będą też animacje przygotowane przez Tarnowskie Centrum Kultury, puzzle i nietypowa wieczorynka, no ale może nie będziemy zdradzać za dużo szczegółów. Idąc dalej, będą również stoiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tam przygotowaliśmy edukację ekologiczną, pokazy też, które będą prezentowały maszyny wykorzystywane w miejskich instalacjach. Przygotowaliśmy krzyżówki, wykreślanki, quizy dla dzieci, dla dorosłych, natomiast te z wiedzy o ochronie powietrza, po którym nastąpi losowanie nagród, a tam m.in. możliwość wygrania badania kamerą termowizyjną. Będzie też poszukiwanie 10 ukrytych małych chmurek z nagrodami rzeczowymi dla najmłodszych. To będą m.in. lunchboxy, torby, butelki, ale także edukacja ekologiczna i tutaj również krzyżówki, również łamigłówki oraz kolejne gadżety, plany lekcji, magnesy z instrukcją segregowania odpadów. Idąc dalej, będziemy mieli stoisko Narodowego Banku Polskiego i tutaj to Narodowy Bank Polski przygotuje atrakcje dla zwiedzających. Będzie również stoisko Wydziału Cyfryzacji i Przetwarzania Danych, rozwiązywanie interaktywnego testu z cyberbezpieczeństwa z możliwością otrzymania certyfikatu. Zaprezentujemy nasze technologie serwerowe i różne aplikacje, m.in. jedną z najnowszych, czyli aplikację Zamek na Górze Świętego Marcina. I tutaj też będzie możliwość złożenia wniosku o Tarnowską Kartę Miejską oraz porozmawiania o tym rozwiązaniu. Oprócz tego stoisko swoje będzie miał Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości. On zapowiada się naprawdę ciekawie. Tam na najmłodszych czeka gra planszowa z kapslami Droga do Własnego Biznesu, gdzie do zdobycia będzie paszport małego przedsiębiorcy. Będą też warsztaty z rejestracji pierwszej firmy. Będą one obejmowały losowanie budżetu, tworzenie szyldu oraz pamiątkowy wpis do rejestru małych przedsiębiorców. No i oczywiście nie może zabraknąć tego, co chyba dla wielu będzie bardzo atrakcyjne, czyli możliwość spotkania z samym prezydentem, odwiedzenia gabinetu prezydenta miasta.
5: Tam rozumiem, że prezydent opowie też trochę o kulisach swojej pracy.
4: Dokładnie. Dokładnie tak. Wraz z panem prezydentem będzie Chmurek, nasz urzędowy kot. Z nim również będzie można spędzić kilka chwil.
5: Ile czasu sobie zarezerwować na tur po Urzędzie Miasta, jak osoby planują więcej atrakcji?
4: Całość trasy powinna zająć około 60 minut.
5: Szczegółowy program można znaleźć na stronie
4: tarnow.pl.
5: W razie gdybyśmy chcieli rzeczywiście coś załatwić, jeśli chodzi o kartę miejską, to tam jakieś formularze będą na miejscu, ale...
4: Będą

0: zdjęcia, to lepiej mieć przy sobie.
1: Dokładnie, tak. Mhm.
0: Małopolska Noc Naukowców kusi wieloma atrakcjami, ale czym wyróżnia się propozycja tarnowskiego magistratu? Dlaczego warto przyjść także do Was?
1: Przede wszystkim chcemy zaprosić do wszystkich miejsc w Tarnowie, które angażują się w Małopolską Noc Naukowców, bo to jest wiele świetnych atrakcji zaplanowanych, ale to, co w Urzędzie Miasta, co nas odróżnia od innych, no to na pewno możliwość zajrzenia za kulis pracy magistratu, pana prezydenta, no i jego współpracowników.
2: A materiał przygotował Tomek Piszczek.
3: SK Tarnów News.
2: Justyna Świderska, zapraszam na kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać o pasji fotograficznej.
4: Tomasz Sobczak, członek zarządu Fotoklubu RP, honorowy prezes Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznych.
2: Jeżeli pozwolisz, to zaczniemy od tego, że stoimy u progu nowej pory roku. Za oknami jesień, dzisiaj deszczowo, dzisiaj mglisto. Mamy nadzieję, że jeszcze i słońce się pojawi, ale tak się zastanawiam z perspektywy kogoś, kto patrzy na świat przez obiektyw. To jest taka dobra pora roku na to, żeby polować na fajne kadry?
4: Bardzo dobra pora roku. Nawet bym powiedział, że w takiej porze roku można upatrywać pewną łatwość fotografowania, dlatego że no generalnie do fotografii potrzebne jest nam światło. I w momencie, kiedy będzie dużo słońca, mogą się pojawić różnice kontrastów, duże cienie, takie rzeczy. I z tym sobie czasem trudniej poradzić. Natomiast w momencie, kiedy jest słota jakaś, kiedy tego słońca wprawdzie jest mniej, ale światło generalnie jest równe, no to mogą być atuty tak naprawdę fotografowania w takiej aurze. Ja lubię, że tak powiem, deszcz generalnie do fotografowania. Wtedy to jeszcze jest kolejna psychologiczna rzecz, że się każdemu albo większości wydaje, że to jest zła pora do fotografowania. Zniechęca nas to do wyjścia, powiedzmy, gdzieś poza dom, no bo przecież pogoda jest zła, bo pada, no ale to może być właśnie atutem, że inni nie wyszli, a my tam jesteśmy i możemy złapać coś, czego inni nie będą mieli.
2: Takie kadry można upolować zarówno w mieście. Nasza Starówka, nasze miasto daje duże pole do popisu w tym zakresie, ale mamy też przepiękny region, dużo pięknych, malowniczych miejsc, Pogórze Ciężkowickie. Można się wybrać też na wycieczkę i te jesienne kadry łapać.
4: Absolutnie, no przyroda nas rozpieszcza w zasadzie i ta jesień, ona jest różna i to nie jest powiedziane, że to musi być piękna, cukierkowa, polska złota jesień, bo przyroda to też i my jesteśmy częścią przyrody, to też są ludzie, to mogą być ciekawe rozmowy, jakieś sytuacje. W momencie, kiedy jest piękna pogoda, ludzie się może bardziej śpieszą też, nie mają tak czasu, a może taki deszcz właśnie sprawiłby, że ktoś się schroni pod przystankiem i odbędziemy ciekawą rozmowę. Zrobimy piękny portret jakiejś osoby, a przede wszystkim no właśnie zatrzymamy czas fotografią, czyli damy temu komuś nieśmiertelność.
2: Ja tak sobie przypominam wystawy, które organizowali członkowie waszego towarzystwa, m.in. w Tarnowskim Centrum Kultury. Pamiętam też taką, na której można było zobaczyć zamazane kadry, na których fajnie można było uchwycić dynamikę ruchu, nawet pod parasolami tych, którzy się spieszą, żeby nie zmoknąć.
4: No tak, tutaj widzę te zdjęcia, o których mówisz, głównie chyba za sprawą Gosi Sikory, która kilka cykli, dwa czarno-białe, jeden kolorowy, na szczęście nawet dała się namówić do tego koloru, zrobiła i faktycznie dla niej ta gorsza pogoda i nieostrości, no to był atut tej fotografii. Myślę, że za jakiś czas zobaczymy Gosię pewnie w jakiejś kolejnej odsłonie, bo to bardzo zdolna fotografka.
2: No właśnie, a propos tych zdolności, niektórzy się z takim talentem rodzą, a inni troszeczkę chcą go podszlifować, żeby działać jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej. I można tego się nauczyć. Można to zrobić na przykład wstępując do klubu, do klasy właściwie pracowni fotograficznej, która działa przy Tarnowskim Centrum Kultury. Jeszcze mamy trochę wolnych miejsc na ten rok szkolny?
4: No te miejsca się wyczerpują i w zasadzie dużym zaskoczeniem dla organizatorów, czyli Tarnowskiego Centrum Kultury, ale też dla mnie, było to, że otworzyliśmy na początku dwie grupy, początkującą i zaawansowaną, i ta grupa zaawansowana w ciągu 3 godzin miejsca się wyczerpały. Tak jeszcze nie było w historii. Tarnowskie Centrum Kultury podjęło decyzję, żeby otworzyć dodatkową taką klasę czy grupę równoległą, która będzie miała swoje zajęcia we czwartki. W środę miejsc już nie ma, ale identyczny program, ci sami prowadzący, ta sama godzina, bo to też 18 godzina, mieliśmy sygnały, że zajęcia, gdy są zbyt wcześnie, to nie jest to wygodne dla osób pracujących, a jakby nie patrzeć, to właśnie staramy się zapewnić te zajęcia, czy zachęcamy osoby, dla których no nie ma innej też oferty, bo dla młodzieży tej oferty jest nieco więcej. Chociaż też jak najbardziej może się tu młodzież zapisać i chodziły osoby uczące się i dobrze się w tej grupie czuły. Ale generalnie tak, na grupę podstawową jeszcze parę miejsc jest i na tą czwartkową chyba jeszcze parę miejsc jest. Kilka dni nie sprawdzałem tego, ale no kto pierwszy, ten lepszy. Już to, co mogę obiecać, to na pewno, że czwartej grupy innej nie otworzymy, bo możliwości też i lokalowe, i osobowe są ograniczone, a bazujemy tutaj głównie na możliwościach, umiejętnościach członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, czy osób, które już te pracownie też ukończyły. No więc też to są osoby aktywne zawodowo w innych miejscach. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić tak na bardzo, bardzo wielki, pełny zegar. Trzeba wszystko pogodzić, a z drugiej strony też chcemy, żeby no, ten Tarnów miał taką szansę i mieszkańcy tutaj, czy Tarnowa, czy regionu, żeby mieli szansę spotkania się z innymi pasjonatami fotografii, żeby nie powiedzieć wariatami, bo to jakieś tam pogranicze jest. Ojciec Alicji w Krainie Czarów mawiał, że tylko wariaci są coś warci, no i w tych fotograficznych wariatów albo celujemy, albo próbujemy ich obudzić właśnie w tą stronę.
2: To powiedzmy teraz, zdradzając co nieco, co się dzieje na takich zajęciach w pracowni? Czego można się nauczyć? Czego ciekawego można się dowiedzieć? W jaki sposób można doszlifować warsztat?
4: Staramy się przede wszystkim, żeby na każdych zajęciach była praca z aparatem. To jest ten nacisk na praktykę, że nawet jeśli są jakieś tam teoretyczne wskazówki, to żeby to i przećwiczyć. Staramy się też między sobą komunikować, jeśli chodzi o prowadzących, żebyśmy wykorzystywali, żebyśmy wiedzieli też, co było gdzieś tam nauczone i żeby dało się to powtarzać, bo nie będzie nauki fotografii bez praktycznej realizacji jakichś zadań, tematów, bez wkładu i udziału własnego i chęci osoby. Można przeczytać wszystkie książki o fotografii, a jeśli się jednak nie weźmie tego aparatu do ręki, to nie da się sobie szansy na zrobienie błędu. A jak się zrobi błąd, a potem się przemyśli, dlaczego ten błąd, a jeśli ma się z kimś jeszcze możliwość skonfrontowania, zapytania, co poprawić, no to jest najważniejsze. Nikt, nawet Einstein, nie urodził się od razu wielkim fizykiem, tylko jakaś droga jego musiała być. No i ja myślę, że właśnie te zajęcia to jest głównie taka przygoda i droga w stronę fotografii. Zajęcia grupy podstawowej, wiadomo, że bardziej chodzi o kwestię świadomości użycia tego narzędzia, jakim jest aparat, natomiast grupa zaawansowana to już są bardziej zajęcia pewnego rodzaju problemowe. Już zakładamy, że w grupie zaawansowanej osoba już potrafi obsługiwać aparat i to też nie jest jakiś taki konieczny warunek na zasadzie, że to musi być mistrz obsługi aparatu, bo ja zdaję sobie też sprawę, że są funkcje w moim aparacie, których ja nie używam zwyczajnie dlatego, że ich nie potrzebuję. Używam tych, które są mi potrzebne i traktuję aparat jako narzędzie, nic więcej. Natomiast już bardziej mówię, w świadomość tego kreowania obrazu zmierzamy w zajęciach grupy zaawansowanej. No i są tam elementy i w jednej, i w drugiej grupie, elementy studia fotograficznego, elementy fotografii ulicznej, pracy z człowiekiem, portretu, fotografii jakiejś takiej pakszotowej, czyli jak sobie, nie wiem, dobre zdjęcie zrobić na portal aukcyjny, żeby się ładnie sprzedało, a nie trzeba chyba nikomu mówić, że ten sam przedmiot wizualnie pokazany atrakcyjnie, a kiepskie zdjęcie, no zdjęcie w tym przypadku sprzedaje ten produkt, więc to...
2: Kupujemy oczami,
4: jak najbardziej. No jeśli mi się coś podoba, nawet jeśli będzie to ten sam przedmiot gorzej sfotografowany, wybiorę w przypadku podobnej ceny ten ładniejszy, ten dla mnie ładniejszy, bardzo subiektywnie, prawda?
2: A czy dotykacie w ogóle tematu retuszowania zdjęć, modyfikowania tych zdjęć przy użyciu cyfrowych na przykład narzędzi?
4: Jak najbardziej. Są też zajęcia, w których jest obróbka. W tym roku takie właśnie zajęcie z obróbki podjął się Hubert Burzawa. On pokaże, a ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, więc on pokaże właśnie podstawy i Photoshopa, i Lightrooma, tych narzędzi, które no, głównie fotografowie używają. Więc no, jest to, myślę, taki kompleksowo już program dopracowany. Co roku coś staramy się zmodyfikować, ale nie robić jakiejś rewolucji. Rewolucje już były poprzednio, jak szukaliśmy jakiejś takiej faktycznie poważnej ścieżki, a teraz myślę, że ten mechanizm, który już funkcjonuje, staramy się tylko ulepszać, natomiast nie robić jakichś takich grubych bardzo zmian.
3: SK Tarnów.
2: Jak jesteśmy przy tych nowoczesnych narzędziach, to nasuwa mi się takie pytanie, bo często w ostatnim czasie słyszę troszeczkę narzekania tych, którzy pracują zawodowo właśnie aparatami. Nie tylko przygotowują na przykład relacje z różnego rodzaju wydarzeń w całym regionie, ale jakieś fotografie ilustracyjne. Wchodzi nam sztuczna inteligencja, wielu z nas próbuje pisać prompty, próbuje właśnie tworzyć sobie tego typu obrazy. Pojawiają się takie dyskusje w waszym środowisku na temat zagrożeń, szans, jakie to daje?
4: To znaczy, ja myślę, że cokolwiek byśmy na ten temat nie powiedzieli, to rzeczywistość nie zmienimy. I to, że świat w tą stronę się rozwija i on jest, to tak się dzieje. I czy my tutaj powiemy sobie, że to świetnie, czy zganimy takie coś, to nie ma kompletnie tak naprawdę ani przełożenia, ani znaczenia. Czyli krótko mówiąc, mamy dość mały wpływ na to, jak to się dzieje. Ja jestem takim ostrożnym obserwatorem tej sytuacji, no i też wszystko zależy, w jakim kontekście chcemy to użyć, bo jeśli jestem całkowitym przeciwnikiem generowania jakiejś sztucznej rzeczywistości, wmawiania człowiekowi, że to jednak jest rzeczywiste, bo to jest bardzo istotne, z tym sobie chyba świat nie do końca umie poradzić, próbują jakieś przepisy zrobić, że już ktoś, kto generuje, to musi się jakby z tego trochę wyspowiadać, żeby nie było sytuacji, że ten obraz pokazuje nieprawdę. To oczywiście są zaszłości z początku fotografii, fotografii prasowej nawet, bo historia o tym mówi, jak zdjęcie zaczęło wchodzić do gazety, że jak coś było na zdjęciu, to znaczy, że to była prawda. No to odbijamy się teraz od tej ściany i niekoniecznie ten obraz, który widzimy, a już obraz ruchomy, to co z nami internet wyprawia i czasem jakie pokazuje nam obrazki, animacje, filmiki, które nie są rzeczywiste.
2: Te granice są bardzo zatarte.
4: To raz i ciężko czasem sobie z tym poradzić, odróżnić, prawda, mimo że człowiek ma jakieś doświadczenie, to nie zawsze jest to łatwe. Ale tak jak mówię, do fotografii, ja myślę, że fotografia sobie poradzi. Tak jak na początku, no nie wiem, cyfrowej fotografii kiedyś były obawy, czy ta cyfrowa fotografia w ogóle nie zniszczy fotografii, bo była fotografia tradycyjna na materiałach światłoczułych. Dzisiaj fotografia na materiałach światłoczułych jest nawet, bym powiedział, w renesansie i traktowana trochę jak taki może i level up, ale jako też ciekawostkę, jako pewną magię. Takie rzeczy myślę, że są ciekawe i generalnie w Tarnowskim Centrum Kultury też odbywają się takie warsztaty, czy to z technik szlachetnych, czy w tym roku też jakieś sobotnio, może piątkowo-sobotnie warsztaty pojawią ekstra z tym związane. Nie da się tego bezpośrednio wpleść w te grupy, o których mówimy, bo no, z różnych jakby technicznych powodów, ale taka oferta też będzie. Natomiast faktycznie no, te obawy kiedyś były. Jak widzimy, cyfrowa fotografia, ona się ma nieźle i mamy telefony. Gdyby nie to byśmy nie robili telefonami zdjęć. No i korzystajmy z tego. Tak samo korzystajmy z możliwości generatorów sztucznej inteligencji czy różnych innych takich rzeczy, ale róbmy to z głową i może nawet ważniejsze słowo, może z klasą też, żeby to wszystko było i etyczne i zgodne z nami, żebyśmy nie próbowali ewentualnie, nie wiem, komuś wmawiać, jaki to jestem mądry, a to wszystko nie do końca ja, bo nawet jeśli dzisiaj jest trudno coś zweryfikować, choćby w konkursach fotograficznych z tym się różne konkursy mierzą i dlatego dają na przykład bardzo duże restrykcje, że w momencie, jeśli kogoś by złapali na oszukiwaniu, no to jest mocna czerwona kartka, taka wykluczająca na wiele innych też konkursów. Ale to tylko wynika chyba z tego, że po prostu nie jest tak łatwo wykryć. Nie ma takich dobrych narzędzi do wykrycia, ale świat sobie z tym poradzi i za jakiś czas w zasadzie to nie wiem, to będzie trochę jak chyba te okulary takie do 3D, może wielokolorowo, że się przyłoży coś do oka i nagle będzie wszystko wiadomo, czy to zrobił człowiek, czy to zrobiła sztuczna inteligencja. Natomiast przekładając to na samą fotografię, to ja myślę, że dość istotna jest jakby umiejętność fotografowania, a potem satysfakcja, co myśmy zrobili, a nie coś gdzieś tam, jakiś wielki brat, tak to nazwijmy, że on za nas coś zrobił, nawet jeśli to było atrakcyjne, to nie wiem, czy to po prostu daje satysfakcję.
2: Wspomniałeś o fotografii cyfrowej, wykonywanej chociażby telefonem komórkowym. Wracając do zajęć w pracowni fotograficznej, jednak aparat fotograficzny cyfrowy również, ale jednak w formie aparatu przydałby się?
4: I tak, i nie. To znaczy oczywiście, że na pewnym etapie nie da się pewnych rzeczy zrobić telefonem. Natomiast ja w głowie mam przykład Agaty, koleżanki, która chodziła na zajęcia grupy podstawowej i ona właśnie przyszła na te zajęcia, mówiąc, że robi właśnie telefonem zdjęcia. No i trochę Agatę potraktowałem jak taką myszkę doświadczalną w laboratorium, dlatego że zabroniłem jej przez cały rok kupowania aparatu.
2: Miała robić tylko telefonem,
4: tak? Miała tylko i wyłącznie telefonem. I widać było, że na końcu ona już się tak troszeczkę dusiła jakby, że nie wszystko była w stanie tym telefonem. No ale umowa to umowa. I po tym roku dopiero Agata po pierwsze, że wiedziała, jaki chce mieć aparat, bo wiedziała, czego chce od tego aparatu, a nie było to na zasadzie, że no, niech sprzedawca podpowie i może akurat dzisiaj jest taka promocja, albo może prowizja na danej marce jest lepsza, tak. I tak dalej, więc świadomość już tego, co ona chciała fotografować i jakich narzędzi do tego użyć, była na tyle duża, że jak kupiła aparat, no to nagle, powiedzmy, no, 3 piętra w górę podskoczyła.
2: Jakość jej pracy.
4: Jakość,
2: tak?
4: Prac i tak dalej, bo właśnie to przyduszanie, tak, i zostanie jakby z tym telefonem, z tym narzędziem, które w pewnym momencie zaczyna przeszkadzać.
2: Robi się za ciasno.
4: Robi się za ciasno i Agata zrobiła, wydaje mi się, bardzo duży postęp i z przyjemnością o tym mówię, dlatego że to, no, ten eksperyment na żywym organizmie okazał się bardzo fajny. Więc jeśli ktoś miałby się obawiać albo miałby mieć kompleksy, że radzi sobie z telefonem, a nie ma aparatu, to ja zachęcam do tego, żeby nie śpieszyć się z zakupem aparatu. Żeby to nie była taka sytuacja. Oczywiście zachęcam, bo aparatem fotograficznym, jeśli jest świadomość, można znacznie więcej zrobić niż telefonem. Natomiast nie na hura. Mhm. Żeby to nie było zbyt szybko, żeby to nie była sytuacja. Nawet w kwestiach zdarzają się osoby, które fotografują telefonem, nie bardzo się chcą do tego przyznać i pożyczają od kogoś aparat i przychodzą z tym aparatem, którego nie czują, nie znają, bo to nie jest ich jeszcze i w zasadzie pożyczany jest tylko po to, żeby przyjść na zajęcia. To nie jest wtedy najwygodniej takiej osobie. Ona się będzie męczyła, bo zwyczajnie nawet nie wie, gdzie jakiś guziczek jest, który chce nacisnąć, więc wtedy nawet myślę, że lepiej zostać z telefonem, ale generalnie myślę, że to jest jakby rozważanie dla grupy podstawowej, że można na początek. Natomiast wspomnę tutaj Dominikę Koszowską, która jest chyba 9-krotną mistrzynią świata w fotografii mobilnej. Koleżanka z Katowic, Polka, to warto podkreślać tym bardziej. No i ona robi właśnie takie zajęcia, czy w ogóle fotografuje telefonami. Da się wygrywać mistrzostwa świata fotografując telefonem. To musi też zabrzmieć. Telefon ma być rejestratorem. Nie dajcie sobie Państwo nigdy wymówić, że ktoś ma za słaby aparat i nie zrobi dobrego zdjęcia, czy ktoś fotografuje telefonem, nie zrobi zdjęcia. Robiłem wystawy w bardzo poważnych miejscach, które to zdjęcia na te wystawy zrobiłem też telefonem.
3: SK Tarnów.
2: I dotarliśmy do tego punktu, o który też chciałam zapytać, bo tak mi się wydaje, że największą nagrodą właśnie za tę pracę fotograficzną to jest móc zobaczyć swoje prace właśnie na wystawie. Myślę, że nie ma lepszego przykładu niż twoja ścieżka, która dowodzi, że ta praca popłaca, bo dzisiaj twoje zdjęcia w wielu różnych miejscach, nie tylko w Tarnowie przecież, można oglądać.
4: Może nawet przede wszystkim nie w Tarnowie, bo faktycznie ja tutaj też nie chciałbym. Możliwości w Tarnowie pewnie jest i więcej i wiele miejsc można by ugościć, pokazać zdjęcia i całą wystawę i odwiedzić. Natomiast ja też nie chcę tak, żeby ten Tarnów no, miał przesyt mojej twórczości. Nie chcę tego i też to musi być spokojnie robione. Tym bardziej, no, jeśli w Tarnowie pokazuję gdzieś w jednym miejscu swoją wystawę, to raczej nie powtarzam gdzieś w jakimś innym miejscu, tak to robię. Natomiast jeszcze wracając właśnie do wystaw, to ciekawym elementem tych zajęć, o których mówiłem, jest to, że odbywają się tam wernisaże dzień po dniu, pewien cykl właśnie wystaw, które wymyśliłem jakiś czas temu. W zeszłym roku doczekaliśmy się już 10 edycji, to jest ponad 100 wystaw indywidualnych zrobionych, z czego chyba ponad 40 autorów te wystawy robiło, więc oczywiście niektórzy się pojawili, ale śmiało możemy powiedzieć, że przynajmniej 40 autorów dzięki tym cyklom wernisaże dzień po dniu miało swoją pierwszą indywidualną wystawę. I to też daje przynależność czy uczestnictwo w zajęciach pracowni fotografii w Tarnowskim Centrum Kultury, bo to jest właśnie głównie dla tych adeptów. Ten cykl jest głównie dla nich, dla uczestników zajęć, więc zapraszamy, bo damy szansę też pokazania się. To nie jest tylko tak, że to będzie wszystko na sucho i porozmawiamy sobie i pooglądamy, tylko będzie możliwość wystawienia swoich prac. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, no cóż, mam cały czas głód tej fotografii, całe szczęście.
2: Cały czas coś nowego powstaje.
4: Cały czas powstaje coś nowego, cały czas są plany i to nie tak powiedzmy na miesiąc, dwa, tylko czasem na rok, dwa, trzy do przodu. I już wiem na pewno, że 29 października 2027 w Tarnowskim Centrum Kultury będę otwierał nową wystawę. Nie powiem, co to będzie. Plany oczywiście już są i to mocno dalekosiężne. Mam nadzieję, że to będzie duże wydarzenie, a nawet jestem przekonany, że to będzie duże wydarzenie. Czekam teraz na pewne rozstrzygnięcia związane ze wsparciem, bo albo będzie mi to łatwiej zrobić od strony zaplecza, albo trudniej. Pomysł na samą wystawę też już jest, więc no, myślę, że będzie na pewno ciekawy.
2: A gdybyśmy mieli powiedzieć, gdzie teraz można zobaczyć Twoje zdjęcia? Trwa gdzieś jakaś wystawa?
4: Tak, wystawa indywidualna jest w Sandomierzu, w tej chwili w samym ratuszu. Tam pokazuje akt. Bardzo ładna galeria, bardzo serdeczni gospodarze. Zresztą w ogóle zachęcam do odwiedzenia Sandomierza osoby, które chcą połączyć trochę turystykę z fotografią, dlatego że jak ktoś się może bardzo postarać, to nie tylko musi polować na ojca Mateusza tam na rynku, ale faktycznie ciekawe miejsce do fotografowania. Natomiast tam,
2: bardzo ładne zakątki, tak.
4: Tak, to ładne zakątki, przyznać. Ale w samym ratuszu trzy sale wystawiennicze. Jedna właśnie dla mnie w tej chwili przeznaczona, ale w jednej szalony po prostu facet, dyrektor galerii, zrobił muzeum fotografii, pokazuje, nawiązując cały czas do Sandomierza. Jest tam pokazane choćby aparat, kamera wielkoformatowa. Jakbym się dobrze tak pozwijał, to zmieściłbym się w środku tej kamery. To jest miechowy wielki aparat. Właścicielem tego aparatu, bo to jest wypożyczony aparat, jest człowiek związany właśnie z Sandomierzem, Rafał Biernacki. I tam też jest od razu pokazane zdjęcie na szklanej płycie, którą Rafał zrobił tym aparatem konkretnie, więc można sobie zobaczyć, dotknąć w zasadzie tej fotografii, która tam jest. W tej chwili w środkowej chyba sali jest wystawa związana z medycyną, więc można sobie zobaczyć różnego rodzaju sprzęty sprzed lat medyczne, ale też pretekstem jest cały czas fotografia, dlatego że wystawa pokazuje środowiska medyczne i różne sytuacje związane z medycyną i od tego się zaczęło, więc bardzo mocna, myślę, a niewiele pewnie osób o tym wie, że można w takim miejscu, niedaleko w sumie od Tarnowa, bo to jest raptem chyba 120 km, można sobie zrobić fajną wycieczkę, fajny wypad, po prostu no, być bliżej tej fotografii, zobaczyć, więc trzy w jednym. No i chyba jeszcze dodam do tego, że tam chyba te ekspozycje są za darmo, czyli po prostu można wejść nie płacąc biletu i miasto Sandomierz finansuje te działania, więc to jest super sprawa. Wróciłem w tej chwili w miniony weekend, były 40 dni fotografii w Świdnicy, więc też mocna już historia i tam mnóstwo akcentów tarnowskich. Choćby wystawa, która tutaj w Tarnowie będzie dopiero gościła, ale w zasadzie Tarnów był, nie powiem producentem, ale inicjatorem, być może też za moją przyczyną, 75 medali Polaków na 75-lecie FIAP-u. Dość głośna impreza na początku 2026 roku, którą zrobiliśmy. Pierwsza wystawa odwiedziła Tuchów, po Tuchowie pojechała do Zamościa, po Zamościu była we Fromborku, z Fromborka pojechała do Rzeszowa, no i teraz do Świdnicy. Ona będzie tak sobie właśnie jeździła w różne miejsca Polski. Początkiem 2027 roku ma być w Tarnowskim Centrum Kultury też prezentowana, więc myślę, że to też będzie atrakcja. No ale po prostu chcę pokazać, że to jest ważna wystawa, za którą stoi 62 autorów, laureatów, medali na konkursach międzynarodowych. Bardzo mocna reprezentacja też autorów z Tarnowa i zaangażowanie ludzi z Tarnowa właśnie tutaj w tą wystawę. Więc 40 dni fotografii pokazały tą wystawę, ale także wystawa, której no, bohaterem jest Tarnów, to właśnie kolejna odsłona w Świdnicy i ta wystawa też, mam nadzieję, zostanie tutaj sprowadzona do Tarnowa. Kiedy Andrzej Protasiuk miał wystawę swoich prac w Tarnowskim Centrum Kultury, to zaprosił tutaj też swoich różnych znajomych, utytułowanych fotografików z Polski. Oni przyjechali do Tarnowa i zrobili zdjęcia Tarnowa. Ale jako, żeby wybrzmiał jakiś taki dwugłos, to też zaprosił do współpracy członków Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. No i członkowie właśnie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego w ilości 25 osób zaprezentowało swoje spojrzenie na Tarnów. No a te obce osoby spoza Tarnowa zaprezentowały swoje, więc jest jakieś tutaj pokazanie tego Tarnowa, jak nas widzą na zewnątrz, a jak my widzimy. Myślę, że ciekawa wystawa i ona też będzie tutaj sprowadzona do Tarnowa. Podczas tych dni fotografii w Świdnicy ja miałem też swoją prelekcję związaną z tym moim kolorowym cyklem, a w zasadzie cyklami, bo to już były trzy cykle. Ciekawostką jest to, że jeden z tych cykli, który zrobiłem, który był zamówiony przez festiwal w Görlitz w Niemczech, nie miał nigdy żadnej odsłony w Polsce jeszcze. I to dopiero mi w tej Świdnicy uświadomił znajomy, tak rozmawiając, i mówi, że tej wystawy w zasadzie to on nie widział. Faktycznie to tak jest, że się w Polsce nie udało. Nie produkowałem jej jeszcze właśnie tak wystawienniczo, więc być może, chociaż jak mówię, w głowie mam już inne, nowsze rzeczy.
2: Znasz oczywiście powiedzenie, że jeden obraz mówi czasem więcej niż 1000 słów. Tak sobie myślę, że gdybym miała porównywać fotografię, to postawiłabym ją obok na przykład plakatu, obok na przykład poezji. Bo tak jak film nam opowiada całą historię, tak fotografia zamyka wiele w jednym kadrze. I myślę, że to trzeba wypracować w sobie taką niezwykłą i wrażliwość, i umiejętność, żeby rzeczywiście tak wiele treści zamknąć w jednym obrazie.
4: Fotografia ma tę moc, razem z tymi innymi sztukami, o których wspomniałaś, że bardzo dużą przestrzeń pozostawia odbiorcy. Tak jak i plakat, jak poezja pozostawia przestrzeń do fantazjowania, do jakiejś, prawda, konfrontacji własnego wnętrza z tym, co widzimy, własnego doświadczenia. To właśnie jest fotografia i bardzo często w tej fotografii sztuka nawet redukcji może to potęgować, prawda, bo zabieranie na przykład tytułu. Znam fotografów, którzy nie chcą tytułować swojego zdjęcia po to, żeby już od razu nie wprowadzać odbiorcy w jakiś tytułem w tunel.
2: Nie narzucać.
4: Ja jeśli nadawałem tytuły, to starałem się robić to na tyle kontrastowo i przekornie, żeby dokładnie odciągnąć w drugą stronę takim tytułem zdjęcia w zupełnie inny, wręcz prowokować tytułem do tego, żeby jednak ktoś się sprzeciwił temu. Ktoś może, nie wiem, tupnął nogą, ale jak? No zaraz, przecież to kompletnie
2: totalnie, nie to.
4: To nie to, tak? No właśnie o to chodzi, żeby wzbudzić jakieś emocje. No a jak zaczynają się emocje, to właśnie jest wnętrzne. Po to jest właśnie sztuka, w tym sztuka fotografii.
2: Podobnie jak z malarstwem na przykład. Nie jest istotne to, co ja widzę, tylko to, co ja czuję, patrząc na dany obraz.
4: Tak, myślę, że chyba w tym zamyka się ta definicja fotografika, prawda, że to miało być coś więcej niż tylko zobrazowanie, powiedzmy, co jak wygląda i co ja tutaj, prawda, widzę. Więc w tą stronę chodzi o to, a na pewno już biorąc pod uwagę bardzo mocny rozwój sztuki współczesnej, no to fotografia, jeśli ma też być jej częścią, no to musi zostawiać olbrzymią przestrzeń dla odbiorcy. Tam musi być ta przestrzeń i ten widz musi być najważniejszy. Już w tej chwili nikt raczej nie chce, nawet jeśli mamy kompleksy związane z tym, że może czegoś nie rozumiemy, nie widzimy, jeśli mielibyśmy coś powiedzieć o danej pracy czy zdjęciu i nie trafimy w to, co autor chciałby tą pracą przekazać, no to okej, to ale mamy teraz już do tego prawo, bo kiedyś, lat temu ileś powiedzmy, no to trzeba było dokładnie się wstrzelić w grafik czy
2: interpretację, tak.
4: Interpretacji, w szablon dokładnie, bo to jednak nie było tak, bo autor chciał zupełnie inaczej, tak, a że ja poczułem coś innego, że ze mną to coś innego zrobiło, no przecież wszyscy jesteśmy inni, nie tylko wizualnie, może przede wszystkim nie wizualnie.
2: Odbieramy przez pryzmat subiektywnych swoich przeżyć, doświadczeń, prawda?
4: Absolutnie, to my jesteśmy w tym wszystkim jeszcze też składową. To bez nas by też nie było i myślę, że fotografowie też mają tą świadomość, że bez odbiorcy nie byłoby pracy twórczej. No bo co, można by do szuflady faktycznie fotografować, a potem marzyć o tym, że nas odkryją po śmierci, tak jak choćby Vivian Maier.
2: Szanowni słuchacze, jeżeli czujecie taką potrzebę patrzenia, dokumentowania świata, emocji właśnie za pomocą aparatu fotograficznego, to zachęcamy do tego, żeby to robić, żeby nie rezygnować z rozwijania tej pasji. Zachęcamy, żeby zajrzeć na przykład do Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, bo tam pasjonatów na pewno znajdziemy, takich, którzy chętnie się podzielą swoją wiedzą i pomogą, wesprą. No i jeżeli ktoś jeszcze zdąży, to do zapisywania się na zajęcia.
4: Jak najbardziej zapraszamy. Wspomniałem, że ilość miejsc jest ograniczona i już rozszerzania tych grup nie będzie. Zapraszam też do zaglądania na stronę Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jeśli ktoś chciałby nawiązać kontakt, współpracę z Tarnowskim Towarzystwem, to są tam informacje wszelkie o tym, jak wstąpić do towarzystwa, kiedy ewentualnie można przyjść, kiedy się spotykamy. Jeśli będą jakieś pytania, jest tam mail podany do władz towarzystwa, więc na pewno pani prezes Paulina Michałek albo ktoś inny odpowie z przyjemnością na pytania, które ewentualnie będą zadane przez pasjonatów fotografii.
2: A nasza rozmowa także na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
2: To wydarzenie stworzone z myślą o kobietach. Bociankowe z jaskółkami to będzie wyjątkowe spotkanie dla mam, kobiet w ciąży, ale też całych rodzin. Chcemy, aby każda kobieta poczuła się w tym dniu zauważona, zaopiekowana i w pełni wspierana, przekonuje Beata Janowska-Ptasznik, pomysłodawczyni wydarzenia. Powiedz, skąd wziął się pomysł na to, żeby w ogóle wyjść z propozycją takiego spotkania, takiego wydarzenia?
5: Marzyło mi się to od zawsze, żeby pokazać kobietom wszystkim, jak są wartościowe, jak w każdej dziedzinie tym kobietom można pomóc. Często widuję w mediach anonimowe posty, że ktoś pyta o daną rzecz związaną czy z macierzyństwem, czy to przed, czy po, różne problemy. I tak sobie to kiedyś układałam w głowie i mówię, kurczę, pasowałoby zorganizować coś na taki sposób, że wchodząca tam osoba przyjdzie z całą rodziną i będą to dla niej wszystkie informacje zebrane, które będą mogły potem wykorzystać dla siebie.
2: Mówimy przed i po, czyli to jest propozycja dla tych, którzy dopiero zostaną rodzicami i dla tych, którzy już rodzicami są, tak?
5: Tak, nie skupiałam się tylko na przyszłych mamach, ale też na obecnych i na całych rodzinach, żeby wszystkie te informacje mogły sobie właśnie pozbierać.
2: Tak się wydaje, że jeżeli chodzi o te wątpliwości, pytania, które rodzą się nam w głowie w momencie, kiedy dowiadujemy się, że zostaniemy rodzicami, to tego jest taki ogrom, że trudno to wszystko ogarnąć. I myślę, że to też jest powód, dla którego to wydarzenie będzie tak bogate w gości. Bo kiedy spoglądam na to, co dzieje się w mediach społecznościowych, jak wrzucasz jako organizatorka zapowiedzi kolejnych gości, kolejnych osobistości, które pojawią się na tym wydarzeniu, to wydaje się, że to będzie naprawdę możliwość spotkania specjalistów, ekspertów z bardzo wielu różnych dziedzin.
5: Tak, jestem tym zachwycona. Jestem zachwycona wszystkimi właśnie osobami, które włączyły się w mój pomysł. Bałam się na początku, że to tak będzie może ciężko pozbierać wszystkich specjalistów, którzy będą tak zainteresowani tym całym moim małym projektem. Z małego projektu zrobił się ogromny projekt i to bardzo mnie cieszy i serce mi się tak mocno raduje, że jakąś cząstką tego wydarzenia będę. Zależało mi na tym, żeby każda kobieta znała swoją wartość, żeby każdy mógł z nimi, ze specjalistami, którzy tam będą, porozmawiać z każdym problemem. Będą to też specjaliści właśnie, tak jak powiedziałaś, Justynko, z każdej dziedziny, więc tak naprawdę ta mama, która planuje i boryka się ze wszystkimi tymi wszystkimi informacjami, będzie mieć to wszystko w jednym miejscu. Mama, która już urodziła i ma problemy z synkiem, z córką, zaczynają się schody, problemy ze sobą, więc wiemy, że tych poradników jest wszędzie, ale też chciałam pokazać, że możemy to zebrać w jedną całość i bez strachu, bez takiego myślenia, co będzie, przyjdą i na tym wydarzeniu będą.
2: Gdybyśmy miały na przykład wymienić tematy, z jakimi można się do specjalistów będzie zwrócić, to są kwestie, nie wiem, przygotowania do porodu, przebiegu samego porodu, później opieki nad noworodkiem, jak to będzie wyglądało?
5: Będzie to wyglądało w ten sposób, że tak jak na przykład Fundacja Hetmana, która przychodzi z nami z różnymi specjalistami, możecie właśnie śledzić na moich social mediach. Każdy temat jest do zainspirowania się dla każdej osoby. Na bieżąco będą już dyżury, gdzie będzie można już problem na bieżąco iść i sobie porozmawiać z daną specjalistą. Będzie też Fundacja Zielona Przystań, też z projektem Zdrowa Mama i Dziecko. Będzie Szkoła Rodzenia. więc też przygotowanie, będzie rehabilitacja dla kobiet w ciąży, przed i po, przygotowanie dla noworodków. Naprawdę z każdej dziedziny będziecie mogli się na tym wydarzeniu spotkać, ale zadbałam też o strefę taką też nie tylko myślenia o porodzie i tym, co się wydarzy, więc to będą specjaliści, którzy są zagłębieni w temacie, będą umieli Wam to wszystko przekazać, bo będą przygotowane prelekcje i każdy temat będzie na prelekcji, będziemy to wszystko układać w scenariusz i na dany temat będziecie mogli sobie przyjść i posłuchać i porozmawiać, ale na wydarzeniu będą też wszystka strefa beauty, gdzie będziecie mogli zawrzeć wszystkie informacje, co można w ciąży, czego nie można w ciąży, co można po porodzie, zobaczyć różne dekoracje na żywo, zobaczyć wyprawkę, jak można sobie przygotować.
2: Tak sobie myślę, że z jednej strony mówimy o rzeczach bardzo takich istotnych, bo dotyczących na przykład zdrowia, samopoczucia i mamy, i dziecka, i całej rodziny, tego, jak zorganizować sobie dom, pomieszczenie, opiekę w tych pierwszych tygodniach, które wywracają, nie ma co mówić, wywracają nam życie do góry nogami.
5: To prawda.
2: A z drugiej strony będzie też coś właśnie na tą poprawę nastroju, czyli właśnie wyjście do jakiegoś salonu piękności, żeby sobie zrobić paznokcie czy fryzurę, że będą specjaliści, którzy organizują, co jest zresztą w ostatnich latach bardzo modne, sesje zdjęciowe, zarówno przed narodzinami dziecka, jak i po tym momencie, kiedy dziecko już pojawia się na świecie. Fantastyczna pamiątka dla całej rodziny.
5: Tak, to prawda. Właśnie skupiłam się na tym, żeby to wszystko było zawarte. Będziemy mieć też wiele atrakcji, trochę występów. Chciałam też zadbać o kobietę od strony, że nie wszystko jest fajnie po porodzie.
2: Czyli mówimy bez owijania w bawełnę, bez lukrowania.
5: Porody są różne, cały ten okres jest też różny, u jednego jest super, u drugiego jest ciężko, więc też będą szkoły coachingu, gdzie będą przygotowywać kobiety do tego, żeby poczuć tę swoją wartość. Ten grom specjalistów do tego przygotuje, ale też chcę, żeby te osoby, które przychodzą, rodziny, miały też zaopiekowane w tym czasie dzieci. Będzie wiele atrakcji dla dzieci. Też przygotowaliśmy porady takie trochę małżeńskie, randkowanie. To, jak wygląda właśnie małżeństwo, gdy pojawia się nowy członek rodziny, jak trzeba się do tego przygotować, jak umieć się odnaleźć i powiedzieć sobie, na razie nie mogę, nie daję rady, nie radzę sobie z czymś i żebym się tym tematem nie krępowała. Więc to wszystko będzie zawarte. Mhm. Mogłabym o tym opowiadać chyba cały dzień, bo cały dzień się u mnie te tematy przewijają i jestem tak bardzo szczęśliwa, że to się uda na Akademii Tarnowskiej, gdzie też tam są kierunki w tym zakresie tworzone, więc będziemy razem współpracować. Myślę, że to będzie fajne wydarzenie.
2: Tak sobie myślę, jeszcze warto wspomnieć, że eksperci, goście, prelegenci, którzy pojawią się podczas bociankowego z jaskółkami, to są osoby, tak przynajmniej zauważyłam, które mają w danej swojej dziedzinie bardzo duże doświadczenie i to nie będzie tak, że mówimy tylko suchą teorię, ale to będą osoby, które spokojnie na wielu przykładach będą mogły pokazać, jak dany problem wygląda i jak się za niego zabrać.
5: Tak, jestem szczęśliwa, że właśnie ci specjaliści zgodzili się przyjść, co będę podkreślać też cały czas. Wydarzenie jest absolutnie darmowe, wstęp jest darmowy. Każdy, który występuje na wydarzeniu, nie wnosi wszystko sam od siebie. Także naprawdę warto przyjść. Wiem, jak ciężko się jest dostać do różnych specjalistów. Jak ciężko to wszystko, ten cały proces trwa. A tu będzie możliwość uzyskania tych informacji. Będziemy dostępni, wszyscy będą siedzieć, czekać na nas przy stolikach i na tych prelekcjach.
2: Myślisz, że wydarzenia tego typu, one mogą w jakiś sposób troszeczkę odczarować wizję rodzicielstwa, bo no nie ukrywajmy, od wielu lat mówi się o tym, że dzieci rodzi się coraz mniej, że dorośli coraz później decydują się na to rodzicielstwo, że coraz mniej osób chce być rodzicami. Czy to jest taki sposób na to, żeby troszeczkę zmienić atmosferę wokół tego bycia rodzicem?
5: Mam nadzieję, że tak. Mam dużo znajomych właśnie, gdzie rodzina nie skupia się tylko na jednym czy dwójki dzieci, więc to jest fantastyczne, jak kobiety walczą codziennie ze zwykłym kompaniem, sprzątaniem, dbaniem o tych dzieciaków. Więc to też jest takie niesamowite, fajne właśnie, że po kazaniu dla kobiet w ciąży będą też różne atrakcje, będą mogły skorzystać z loterii, losowania. To też jest właśnie pokazanie tego, że te kobiety będą na pierwszym miejscu też te w ciąży, żeby się nie krępowały tego, że kolejny raz zachodzą w ciąży. Bo to jest piękna wartość, wartość rodziny, którą tak naprawdę, tak jak mówiłaś, warto jest pokazać i uświadomić, że nie skupiamy się tylko na jednej rzeczy. Że to będzie piękne podkreślenie tego, że ta rodzina, ta wartość jest w nas i wychodzimy z tym do ludzi.
2: Mhm. To w takim razie powiedzmy, gdzie i kiedy zapraszamy, bo tak jak już wspomniałaś, wydarzenie otwarte i wydarzenie bezpłatne, więc każdy, kto tylko zechce, kto będzie czuł taką potrzebę, może przyjść.
5: Tak, 24 października od godziny 13 spotykamy się na Akademii Tarnowskiej.
2: Bociankowe z jaskółkami odbędzie się 24 października w Akademii Tarnowskiej. Wydarzenie startuje o 13, a wstęp jest wolny.
3: SK Tarnów.
2: Stan powietrza w Tarnowie poprawia się, ale to nie oznacza końca działań proekologicznych. Kilkaset kopciuchów w mieście wciąż czeka na wymianę. Jak wygląda stan środowiska w Tarnowie? O to pytamy w Urzędzie Miasta.
6: Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnowa.
7: Na sesji przedstawienie raportu informacji o stanie środowiska w mieście. Mamy powody do obaw, czy raczej mamy powody, żeby się cieszyć?
6: Od 20 kilku lat co roku przedstawiamy radnym informacje o stanie środowiska w Tarnowie i myślę, że na podstawie tych informacji można stwierdzić, że nastąpił znaczący postęp, jeżeli chodzi o jakość powietrza, o jakość wód, o też pozostałe komponenty środowiska, bo w ciągu tych 20 kilku lat doprowadziliśmy do sytuacji, że mamy wszystkie wskaźniki istotne dla powietrza w normie, czyli były zawieszone PM2,5, PM10, dwutlenek azotu, tlenki siarki, metale ciężkie, benzen, a zwłaszcza benzoalfapiren. To jest taki związek, który jest karcerogenny, jest groźny dla zdrowia i życia mieszkańców. Jego norma była kilkukrotnie przekraczana. Mieliśmy 6 nanogramów, bo jego się mierzy w nanogramach na metr sześcienny. W tej chwili mamy na poziomie 1 nanograma i tyle, co jest wartość docelowa, a więc osiągnęliśmy to, do czego dążyliśmy i chcemy to utrzymać. Od 3 lat mamy taką sytuację w Tarnowie, że jakość powietrza jest dobra. Jeżeli chodzi o inne komponenty środowiska, no to jakość wód też się utrzymuje na dobrym poziomie. Tutaj się poprawiło, zwłaszcza w gminach położonych powyżej Tarnowa, nad rzekami, które później płyną przez Tarno, czyli nad Białą, nad Wątokiem. No, Dunaj był zawsze czysty, a te dwie pozostałe główne rzeki tarnowskie, czyli Biała i Wątok, też mają wodę dobrej jakości dzięki temu, że inwestycje w gminach zostały poczynione związane z kanalizacją, z oczyszczaniami ścieków i już te ścieki nieoczyszczone nie wpadają bezpośrednio do wód płynących.
7: Przed nami kolejny sezon grzewczy i tak się zastanawiam, na ile ta sytuacja, jaką mamy w tej chwili w mieście, wpływa właśnie na pogorszenie tego stanu powietrza. Wiemy, że wiele już udało się zrobić, ale jeszcze wciąż trochę pieców czeka na wymianę.
6: Tak, jeszcze zostało w Tarnowie chyba kilkaset pieców. No, jest problem z niektórymi lokatorami, mieszkańcami, bo tutaj problem ubóstwa, problem podejścia takiego mieszkańców, którzy nie kwapią się do wymiany pieców. Chociaż my oferujemy pomoc zarówno z programu Czyste Powietrze, jak i z naszych środków gminnych, dofinansowanie dla mieszkańców do zmiany ogrzewania. Jeszcze w tym roku można było spokojnie zmieniać z naszych środków ogrzewanie na gazowe, bo być może będzie to kiedyś w najbliższym nawet czasie ograniczone i nie będzie można już dofinansowywać do ogrzewania gazowego, ale w tym roku jeszcze można było i kilkudziesięciu mieszkańców Tarnowa z tego skorzystało. W programie Czyste Powietrze głównie teraz jest nastawiony on na termomodernizację, na wymianę okien, drzwi, bo tam nie można przejść na ogrzewanie gazowe, dostać dofinansowania, a inne ogrzewania, czyli na przykład typu pompa ciepła, no są dość kosztowne i tu mieszkańcy mają obawy ze zmianą swojego pieca na pompę ciepła. Być może, że to się kiedyś też wyprostuje, może będą jakieś jaśniejsze przepisy, czy jaśniejsze, czy niższe koszty tych pomp ciepła, które teraz są raz, że są drogie, a dwa, drogo kosztuje później ich utrzymanie, czyli energia elektryczna.
7: No właśnie, mieszkańcy często mówią, że ta inwestycja po prostu nie ma szans się zwrócić.
6: Tak, trudno jest, żeby ona się w aktualnej sytuacji wróciła, no chyba, że ktoś ma dobrą farmę fotowoltaiczną, czyli panele fotowoltaiczne zainstalowane, magazyn energii, żeby w zimie więcej tej energii korzystać niż się produkuje, to wtedy może powiedzieć, że ma oszczędności. Natomiast jeżeli tego nie jest w stanie zapewnić, no to ogrzewanie jest to dość drogie.
2: Dodatkowym problemem podnoszonym przez mieszkańców Tarnowa jest hałas. Marek Kaczanowski przyznaje, że przynajmniej w kilku punktach Tarnowa wciąż mamy zaległości w tym względzie.
6: W dużym mieście hałas niestety występuje. W Tarnowie nie mamy takich wielkich przekroczeń jak w ogromnych aglomeracjach, nawet w Krakowie. Natomiast zdarzają się miejsca, w których jesteśmy narażeni na ponadnormatywny hałas i gdzie trudno jest go wyeliminować z uwagi na przykład na niemożliwość zainstalowania ekranów akustycznych, niemożliwość zmiany organizacji ruchu i tam to, ten hałas będzie pewnie podwyższony, ale jest to w Tarnowie na niewielu punktach. W przyszłym roku prawdopodobnie będziemy wykonywać mapę akustyczną, mapę hałasu, która jakby zaktualizuje nasze dane. Co 5 lat mamy to wykonywać, jeżeli liczba mieszkańców Tarnowa nie spadnie do końca roku poniżej 100 tysięcy, to będziemy taką mapę robić i wtedy będziemy mieli aktualne dane i sprawdzimy, czy sytuacja się poprawia, czy pogarsza i jak to wygląda pod kątem hałasu. Na pewno są prowadzone działania, żeby ten hałas ograniczać, a przede wszystkim są to inwestycje drogowe, skrzyżowania bezkolizyjne, małokolizyjne, no i też poprawia się nasz tabor samochodowy. No wiemy, że miasto kupiło 20 autobusów elektrycznych, które nie emitują zanieczyszczeń do powietrza, tam gdzie jeżdżą nie hałasują tak bardzo jak auta z silnikiem spalinowym, więc to wpływa i na powietrze, i na hałas i myślę, że takie działania będą kontynuowane i to będzie szansa na ograniczenie poziomu hałasu.
2: Wspomniał Pan o tym, że jest kilka takich punktów w Tarnowie, w których ten hałas jest najbardziej dotkliwy. Gdzie jest najgłośniej?
6: No, to są takie na przykład duże skrzyżowania. Takie miejsce to było rejon skrzyżowania ulicy Słonecznej, Jana Pawła i Lwowskiej, z tym, że tam teraz jest remont i z pewnością tam już będzie sytuacja całkiem inna, bo nie jeżdżą tiry i jest trochę inaczej ten ruch tam poprowadzony, więc będziemy robić mapy, prowadzić badania hałasu, to sprawdzimy, czy tam również się utrzymuje. No na ulicy Narutowicza, gdzie jest duży ruch, są kamienice z obu stron, tam nie ma możliwości ograniczenia hałasu przez ekrany akustyczne, ten hałas się odbija od ścian no i się potęguje, więc tam jest trochę trudniej zwalczać. Tam można jedynie przez nawierzchnię ciche, dobrej jakości nawierzchnia oraz no, ten tabor samochodowy, który powinien być mniej hałasujący.
2: Tymczasem przed nami kolejny sezon grzewczy, temperatury spadają, a Tarnowianie przygotowują się do ogrzewania mieszkań. Podobnie jak w poprzednich latach, służby będą realizować kontrolę jakości opału spalanego w domowych paleniskach.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym, podała w sieci Komenda Główna. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty, mężczyźnie grozi dożywocie. Na śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy bezbramkowo z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zremisowali w pierwszym meczu Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października, przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Nie no, słuchajcie, jakby nie patrzeć, to jest sukces. Wczoraj nasi piłkarze nie stracili ani jednego gola. Po raz ostatni do zera, słuchajcie, było rok temu. Także to jest naprawdę wielki sukces. Dla porównania, nasi siatkarze, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, tylko w pierwszym secie stracili 23 gole. No ale dobra, kończymy ze złośliwościami. Gramy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I tak właśnie powinna brzmieć sobota rano. U nas jest luz, krótko mówiąc. Neptunika w Radiu SK. Gramy sobotni hit na czasie 17 minut po 9, ale my już mamy plany na wieczór. Naprawdę ten weekend zaczął się świetnie. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w półfinale Mistrzostw Europy 3-0 i dzisiaj o godzinie 21 robimy strefę kibica. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. I to jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak nasi siatkarze radzą sobie w ostatnich latach, bo uwaga, przed nami walka o 10 medal na 10 imprezie międzynarodowej z rzędu. Słyszycie to? Słuchajcie, gdzie nasi siatkarze by nie pojechali, stamtąd przywożą medal. To jest coś niesamowitego. Gdyby Robert Lewandowski i Jan Urban mnie teraz słuchali, to prawdopodobnie wyłączyliby radio. Ale wy nie wyłączajcie, bo ja po króciutkiej przerwie gram wam Margaret i jej prima ballerinę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Adam Serduk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Pl, profesor w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość. To będzie numer, którego od wczoraj słucha cały świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: No zasada jest prosta, jak coś jest dobre, to my to gramy. W Radiu SK są najlepsze nowości, no i słuchajcie, Taylor Swift wydała nowy numer, a fani z całego świata teraz analizują, o kim ona może śpiewać. No i z tych analiz wyszło, że to prawdopodobnie tutaj chodzi o jej byłego, który był złym facetem, który wkurzył nie tylko ją, ale też inne kobiety na swojej drodze. Na szczęście spokojnie, Taylor Swift jest teraz szczęśliwa, ma męża, niedawno wzięła ślub, więc posłuchajmy jej nowego numeru, który słuchajcie, powstał na takiej grubej imprezce w Szwecji. Chyba dobrze się tam bawili. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. To są hity na czasie w sobotni poranek. No i to jest czas, kiedy wielu rodziców zawozi dzieci na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Diana to teraz robi.
1: Cześć SK, cześć Łukasz.
0: Cześć.
1: A my właśnie jedziemy całą rodzinką na turniej mojego syna. Także trzymajcie kciuki. Franek, gola!
0: Słuchajcie, to jest ważna sprawa. To jest w naszym interesie, żebyśmy trzymali kciuki za Franka, bo może w końcu narodzi się jakiś młody piłkarski talent, który sprawi, że polska piłka będzie wyglądała trochę lepiej. Chociaż Diana, na twoim miejscu zachęciłbym syna, żeby jednak zamiast piłki nożnej wybrał siatkówkę. Tutaj prędzej jakiś medal zdobędzie.
2: Reklama. Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
3: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
4: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
5: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
4: Mają od ręki?
5: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
4: No to jedziemy.
5: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
6: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
2: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
7: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
8: To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
9: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek. Tarnów, Gumniska 36A. To będzie ostatnia reklama.
10: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
11: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: I po reklamie.

0: każdy Kuba to fajny chłopak i mają naprawdę fajny hicior. Nowość, Kuba i Kuba na antenie Radia SK, gramy hity na czasie, ale mimo wszystko największym hitem tego tygodnia jest podcast Filipa Heizera i jego o 20 lat młodszej żony Bianki, w którym opowiadają, jak się poznali. I teraz posłuchajcie, jakie to jest nieprawdopodobne podobieństwo między nimi, jak oni na siebie wpadli.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Niesamowite! I jeszcze podobno razem pochodzą z Polski i na przykład jak są głodni, to razem lubią coś zjeść, a jak chce im się spać, to słuchajcie, podobno oboje lubią wtedy spać. No nieprawdopodobne podobieństwo. To wy też dajcie znać, jakie macie podobieństwa z waszą drugą połówką, z kolegą, z koleżanką. Dajcie znać, czy jesteście też tak dobrze dopasowani jak Filip i Bianka. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show. Szczegóły na skoda.pl.
10: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek. Tarnów, Gumniska 36A.
11: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
15: Hej, witajcie, z tej strony Michał Reszczyński i już Wam mówię, co ciekawego można zrobić. To propozycja dla osób, które cenią ekologiczny styl życia. Przez cały weekend w Tarnowie trwają ekotargi w Arenie Jaskółka. Na odwiedzających czeka regionalna żywność, darmowe smakołyki, bioprodukty i rękodzieło. Tymczasem w Planetarium Pasażu Odkryć w Tarnowie zaplanowano kolejną niedzielę pod gwiazdami. O godzinie 10.30 przewidziano projekcję filmu Dinozaury – Historia przetrwania. Później zostanie wyświetlone Poza słońcem, a na zakończenie naturalna selekcja.
16: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie nie może być jednak przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł. 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. Dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start o 17.
0: A my dzisiaj szukamy nieprawdopodobnych dopasowań między wami, tak jak Heizer i Bianka.
3: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Słuchajcie, ja chciałbym zauważyć, że to jest nieprawdopodobne, że uwaga, wysłuchacie Eski, a ja mówię w Esce, jak my do siebie pasujemy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Max McNown. Oni naprawdę bardzo dobrze do siebie pasują, bo nagrali ten sam numer, który leci w Radio SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie, a my szukamy dzisiaj tych niesamowitych dopasowań między wami. I to są naprawdę, słuchajcie, bardzo romantyczne historie. Bo na przykład Karolina i jej mąż, no pasują po prostu do siebie jak dwie krople wody. Posłuchajcie.
1: A propos tego dobrego dopasowania, to słuchajcie, ja mam psa. I mój mąż, wyobraźcie sobie, też ma psa. I to jest ten sam pies, czajcie? Jakby niesamowite, nie? To jest prawdziwe takie podobieństwo, taka nasza wspólnota, bo mamy tego psa, bo ja mam psa i on ma psa. No właśnie.
0: Nie, no to jest coś niesamowitego, naprawdę. I niech zgadnę, twój mąż czasami głaszcze tego samego psa, co ty. Ja więcej powiem, czasami twój mąż idzie na spacer z tym samym psem, z którym ty chodzisz na spacer. Nie, no to ja tu wróżę związek na lata, naprawdę. Karolina, leci do ciebie zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. Dzisiaj sprawdzamy, czy w Polsce istnieją jeszcze tak dobrze dopasowane małżeństwa jak Filip Heiser i Bianca Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: No i wydawałoby się, że to jest niedościgniony ideał, ale okazuje się, że Konrad i jego żona też wyjątkowo dobrze do siebie pasują.
2: Hej, jestem bardzo dobrze dopasowany z moją żoną. Raz ona ma rację, raz ja nie mam racji.
0: I niech zgadnę, to wszystko to jest też wasza wspólna decyzja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów, tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów, tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
14: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a internet od początku tego tygodnia żyje niesamowitym dopasowaniem Filipa Heizera i jego o ponad 20 lat młodszej żony.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Ale słuchajcie, nasza słuchaczka Kasia twierdzi, że tutaj nie wszystko jest idealnie, no i nie we wszystkim do siebie super pasują.
2: Nie we wszystkim się dopasowali, bo on woli młodsze, ona woli starsze.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Napastnik zadał mu 8 ran, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
12: Cios zadany w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczynił się bezpośrednio do zgonu.
11: Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku i chora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawę bada ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowy rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
13: A u nas w Radiu SK też wszystko płynie, nie tylko przez 6 dni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, najlepiej dobrana playlista. Na sobotnie przed południem, minuta po 11. I dobra informacja, słuchajcie, w środę ostatni dzień miesiąca, także wypłata coraz bliżej. Łukasz Zduńczyk, witajcie! No i napędzamy się, jeżeli motywacji do sobotniej pracy brakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. Już teraz, to jest Radio SK.

0: Mama. Ona niedawno została mamą. Lady Gaga w Radio SK, a dzisiaj, słuchajcie, przed nami wielkie żużlowe emocje. Polak może przejść do historii. Tylko tyle wiem, słuchajcie. Ja przyznam szczerze, że ja za bardzo na żużlu się nie znam. Naszym eskowym ekspertem jest Michał Korościel, który żużel komentuje w telewizji. Ja wiem, że oni jeżdżą tylko w kółko, w lewo, a kierownicę mają skręconą w prawo. Ale słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że to jest finał sezonu Grand Prix Polski w Toruniu. No i różnica w czołówce tabeli jest niewielka, a więc Bartosz Zmarzlik ma sporą szansę, żeby zostać żużlowym mistrzem świata. I uwaga, jednocześnie stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii, bo to byłby jego 7 tytuł w karierze. Więc teraz rodzice Bartosza Zmarzlika pewnie tak teraz siedzą przy sobotniej kawce i mówią sobie, no czyli jednak słuchaj, warto było tego chrzestnego namówić, żeby mu motor na komunnie kupił.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: I po reklamie.
16: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Fani gamingu doskonale wiedzą, co to jest za numer. Tak będzie brzmiało GTA 6. Premiera tej gry już 19 listopada, a my w Radiu SK gramy numer prosto z tej produkcji. Catrilli, Paco Amoroso, prosto z Argentyny, wszystkie hity zaczynają się w Esce. No właśnie, a może ktoś z was planuje wymienić komputer, żeby wszystkie nowe gry śmigały bez zarzutu? Właśnie dla was SK ma 1000 zł na nowy sprzęt. Znaczy, no dobra, oficjalnie chodzi o to, żeby to był sprzęt do nauki. Jakiś smartfon albo tablet. No ale jak kupicie nowy komputer, no to przecież też się na komputerze można uczyć, a w wolnym czasie pograć w gry. Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie, a potem słuchajcie Eskowego Poranka już od poniedziałku. Radio SK. A ja wam w Radiu SK za chwilę zagram... Derulo. Jasona Derulo.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
8: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
12: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na czasie, na sobotnie przedpołudnie. MJ Deli w Radiu SK. A ja dzisiaj sprawdzam, jak bardzo do siebie pasujecie, no bo mamy nowy wzór polskiego małżeństwa, Filip Heiser i Bianka Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: I z tego samego kraju pochodzą, słuchajcie. A wy jak się dobraliście? No Andrzej i jego żona też do siebie idealnie pasują.
2: No, cześć SK.
0: No hej.
2: Ja z moją Arletą jestem tak dopasowany, że jak chce mi się dwójkę, to toaleta zawsze zajęta. Kurczę, a z prezesem nigdy nie wygrasz. To się nazywa dopasowanie.
0: I jak spieszysz się do pracy, to jej też się spieszy do pracy i też toaleta jest zajęta. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. W czym przypominacie waszą drugą połówkę? No ale to druga połówka nie musi być. Może być kolega, koleżanka, cokolwiek. Nagrajcie głosówkę na Messengerze SK.

0: Reklama.
1: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
4: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
3: Serio?
4: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
3: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
4: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
3: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złota nioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia w EFSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: SK Tarnów. Na czasie.
22: Hej, z tej strony Michał Reszczyński. Dziś w Blue Velvet czeka Was prawdziwa gorączka sobotniej nocy. DJ Dziekan postara się, aby to była najgłośniejsza noc tego sezonu. Z kolei DJ Zeyla zaprasza dziś wszystkie panie do Gold Angels na Ladies Night. Będzie można zanurzyć się w świecie energetycznej muzy. Retro versus Electro. To propozycja na sobotnie balety w Alfie. Spławik zaserwuje Wam połączenie klasyków z najnowszymi numerami. Tymczasem w piwnicy, przepraszam, zagra główny zawór jazzu. Szykuje się prawdziwa gratka dla wszystkich fanów niebanalnych aranżacji.
0: Zbliża się południe. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Kolizja miała miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia. Lekkich obrażeń doznał jeden z pieszych. Jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów trafi do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Zwracają jednak uwagę, by być ostrożnym, szczególnie rano. Miejscami na szlakach może być ślisko.
10: I jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Na trasie między kuchnią a salonem śliska nawierzchnia świeżo po myciu. Uważajcie, żeby śladów nie narobić. A tak poza tym, jeszcze ze sprzątaniem można się wstrzymać. O tej porze człowiek stwierdza, że w sumie to jeszcze się nie muszę brać za robotę, bo jeszcze jest dużo czasu. 12.01, Łukasz Duńczyk, cześć. Jest.

0: Dawlow w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie, a wydajecie znać, jak bardzo jesteście do siebie dopasowani. No i bierzmy przykład z Ani i jej męża.
1: Ja i mój Dawid jesteśmy tak idealnie dopasowani do siebie, że zawsze w sobotę rano pijemy razem kawę. No. I wtedy, kiedy ja już dopijam i mówię, dobra, biorę się za sprzątanie, on nawet nie pyta, w czym ma mi pomóc, tylko wychodzi do garażu. I to jest właśnie miłość i dopasowanie. On wie, że jak zostanie, to albo go zaciągnę do sprzątania, albo będzie mi przeszkadzać, albo po prostu oboje nic nie zrobimy.
0: Czyli słuchajcie, czyli jednak tajemnica dobrze dopasowanego związku to umiejętność schodzenia sobie z oczu we właściwym momencie. Tylko potem też trzeba dobrze wyczuć, w którym momencie wrócić w pole widzenia. Bo jak człowiek wróci za wcześnie, to same problemy tylko z tego wychodzą. Radio
2: SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nasze eskowe hobby.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My to kochamy i my to robimy codziennie. Gramy wam najlepsze nowości. Teraz ze świeżym numerem przychodzi do nas południowo-koreańska artystka Rosé, która zasłynęła na przykład tym hitem. Aha, a teraz na naszej antenie zacznie się kolejny hicior tej artystki. I co ciekawe, teledysk do tego numeru stał się częścią kampanii reklamowej pewnego nowego modelu znanego smartfona. Premiera była niedawno i cały klip został nakręcony za pomocą smartfona. Na szczęście nagrała się na profesjonalny mikrofon, bo brzmi naprawdę dobrze. To nie brzmi jak głosówka. Rosé i New Streak, już teraz w Radiu SK.

0: Seniorka Adara i Sofiris Baxter w Radio SK. To są sobotnie hity na czasie, a my dzisiaj szukamy perfekcyjnych dopasowań wśród słuchaczy Radia SK. No i naprawdę rzadko się zdarza tak zgodne małżeństwo jak u Mateusza.
1: Cześć, otóż ja z żoną jestem tak dopasowany, że jak ja chcę kebaba, to i ona też ma chęć w tym czasie.
0: Wow.
1: Więc nigdy nie mówi, że nie.
0: Wszyscy byśmy chcieli, żeby to tak właśnie wyglądało. Bo jednak w większości przypadków sytuacja jest inna. Ona najpierw mówi, że nie, ona nie jest głodna, ona nie ma ochoty na kebaba, ale jak już zamówimy i przy niej jemy, to nagle chce jednego gryza, potem drugiego, potem trzeciego, a u Mateusza? No cudnie po prostu. On zje swojego kebaba i jeszcze po żonie dojada, wiadomo, żeby się nie zmarnowało.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
7: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show. Szczegóły na skoda.pl.
9: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A. To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
2: I po reklamie.

0: Nowa Liwka. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj jest tyle sportowych emocji, że aż ciężko wybrać, słuchajcie. Najlepiej wszystko wybrać. Przypomnę, o 21:00 polscy siatkarze grają w finale Euro z Francją. Hubert Hurkacz, tylko Bartosz Zmarzlik może zostać mistrzem świata na żużlu. Hurkacz z kolei awansował do ćwierćfinału turnieju w Chinach. O ćwierćfinał walczy też Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska walczy teraz i prowadzi w meczu o finał turnieju w Singapurze. Jak to dobrze, że mamy tych naszych piłkarzy, co? Bo tak to byśmy się za bardzo do naszych sukcesów przyzwyczaili, a oni pomagają nam zejść na ziemię. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
16: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
21: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
20: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Łyston.
22: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do kongresu.
20: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
23: 13:02. Rafał daje znać, że słucha teraz Eski na podwórku i rąbię drewno na zimę. To ja tak zagram, żeby się dobrze rąbało, że siekiera będzie dwa razy ostrzejsza. Bo to jest dobre granie na sobotnie popołudnie. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Setów tego producenta możecie słuchać w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK, w programie SK Live Remix i w naszej SK-owej apce na smartfony. A tymczasem wy chwalicie się, jak bardzo do siebie pasujecie.
1: Hej, z tej strony Marzena. Jestem tak zgodnym małżeństwem ze swoim mężem, że ja sprzątam, opiekuję się dziećmi, gotuję, a on oddycha. A to po prostu też bardzo ważne.
0: No trzeba doceniać męża, prawda? Ale to nie jest taki prosty proces, bo to jest wymiana tlenu na energię i dwutlenek węgla. Bardzo skomplikowane. A poza tym twój mąż przy okazji też dba o to, żeby tobie za bardzo ciśnienie krwi nie spadało.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: bez powietrza.
1: W Stanach w Radiu SK. A my nie potrafimy żyć bez nowości.
2: Zaczynają się w SC.
1: I teraz wybieramy się do Holandii, żeby spróbować tamtejszego przysmaku, tamtejszego specjału muzycznego. Bo przed wami wokalista i producent Avalan, który uczył się od najlepszych. Współpracował z Arminem Van Burenem, dostał nawet nominację do nagrody Grammy. Czyli chłopak zna się na swojej pracy i teraz wam to udowodni. Także zapoznajmy się z nową gwiazdą Avalan i For Nothing. Już teraz w Radiu SK.

0: The Łokieć. I tak to można jechać na zakupy, sobotnie, z Radiem SK, Eminem, z hitem Zawsze na czasie. A to, słuchajcie, trochę pachnie jak skandal międzynarodowy. W Czechach celnicy zatrzymali polski samochód, który wiózł 635 kg mięsa do kebaba. Podobno to mięso nie było właściwie chłodzone. Słuchajcie, ja już obstawiam, co powie jeden z tych celników, jak dzisiaj wróci do domu. Kochanie, nie uwierzysz, co mi się udało z pracy załatwić.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy blisko domu? Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet w Bogumiłowicach zatrudnia kobiety i mężczyzn do pracy w produkcji. Masz doświadczenie? Świetnie. Jeśli nie, wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę, pełny etat oraz dodatkowe benefity. Wynagrodzenie wynosi 6500 zł brutto. Dołącz do nas. Zadzwoń 14 675 23 15 lub wyślij CV na praca@strunbet.pl.
9: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: I po reklamie.

0: A my też go lubimy. Oskar Cym z Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 14 i za 7 godzin z kawałkiem będzie mecz polskich siatkarzy w finale Euro.
1: Patrzcie, jak chłop dobrze policzył.
0: Liczydło wyciągnąłem. Paweł Bogaj w studiu, ale będziemy cicho.
1: Dzień dobry. Zawsze mówię dobry wieczór, a tu proszę bardzo.
0: No widzisz, jak się pozmieniało.
1: A ja mam pytanie, czy dzisiaj będzie też tak samo, że najpierw będą dobrze grać siatkarze, a później źle, bardzo źle grać piłkarze?
0: Nie, piłkarze powiedzieli, że nie, my już nie chcemy. Nam już wystarczy gry, niech siatkarze tylko zagrają, a oni sobie pooglądają i chyba to jest dla nas lepsza opcja, dla kibiców, żeby się nie wkurzać.
1: Ja już trzymam, zobacz, ja już trzymam kciuki.
0: Trzymamy kciuki. Będzie dobrze, słuchajcie, dzisiaj o 21 odpalamy strefę kibica. Będzie dobre granie, ale wcześniej będzie też dobre granie na antenie Radia SK. Co tu ciekawego? The Weeknd, Damian Dawid i Paweł Bogaj będzie dowodził tymi wszystkimi gwiazdeczkami.
1: I jeszcze mówka sztuka.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
5: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
6: Michał Breszczyński. Jak bezpiecznie spędzać czas wolny od szkoły? Tego dowiedzą się uczestnicy pikniku. Bezpieczny wypoczynek. Akcja Integracja.
7: Będzie fajnie, bo będą zabawy, będą gry, konkursy, będą się prezentowały zespoły ze szkoły podstawowej numer 3.
6: Zapowiada Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie. Nie zabraknie strażaków, policjantów i pokazów sprzętu. Impreza od 12 już jutro na boiskach szkoły podstawowej numer 3. Z kolei wieczorem możecie zajrzeć na tarnowski rynek, gdzie odbędzie się kolejna potańcówka pod gołym niebem.
8: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. 2 osoby są ranne po zderzeniu 4 osobówek. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. 2 pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Ten ma już blisko 15 kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, m.in. przez Kąty Wrocławskie i Sośnica. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko 1 seta. Początek zmagań na najwyższym szczeblu już o 21:00.
9: Minuta po 14:00 na naszych wszystkich poprawnie działających zegarach w Polsce. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj, słuchajcie, mamy kilka świąt, sprawdziłem w kalendarzu i możemy świętować na przykład Światowy Dzień Królika. I tak sobie pomyślałem, że na przykład można świętować go razem z królikiem przy obiedzie. No chyba, że królik nie lubi pasztetu. No żartuję, wszyscy lubią pasztet, wszyscy też lubią hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Dawid Kwiatkowski i Margaret na początek.
10: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Morning, Just Like a Feel w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie hitów na czasie, słuchacie oczywiście Radia SK. Ja przypominam, wczoraj po wielkich emocjach siatkarze pokazali klasę, później piłkarze sprowadzili nas troszeczkę na ziemię, no ale dzisiaj znowu możemy sięgnąć szczytów. Przypominam, Polacy grają z Francją o 21:00, finał Mistrzostw Europy w siatkówce. No tak sobie myślę, że dzisiaj równo o 21:00 w całej Polsce zaczyna się taki narodowy trening wstawania z kanapy po każdym punkcie. Nie wiem jak wy, ale ja wczoraj tak miałem. Trzymam oczywiście kciuki za naszych, no i gram już teraz tak, żeby można było się rozgrzać pod to kibicowanie. Za chwilę Łatwo Gang i Shawn Mendes.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Eben, Easy Busy, Lemon Squeezy, All of My Love w Radiu SK. 25 minut zostało nam do godziny 15. Czytam, co się dzieje w internecie i znalazłem, słuchajcie, Poczta Polska. Ona ma nowość. Można na Poczcie Polskiej kupić plecak ewakuacyjny za 299 zł. W środku m.in. uwaga, latarka czołowa, apteczka, gwizdek i składana łopatka. A tak sobie myślę, że brakuje tylko kanapek od babci, no.
1: Reklama. Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi.

0: I w stylu greckim dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
4: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
3: Mają od ręki?
4: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
3: No to jedziemy.
4: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
5: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
6: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
10: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
11: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
10: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
12: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
10: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
9: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
13: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
16: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
17: I po reklamie.

0: No bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. 5 minut zostało nam do godziny 15. Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No jak wiadomo, chłopaki nigdy nie płaczą. No, chyba że oglądają polskich siatkarzy. No to wiadomo, wtedy lekko można popuścić łezkę. 5 minut, słuchajcie, zostało nam do godziny 15. Topr też ostrzega przed lawinami w górach, w Tatrach. Uważajcie na siebie. Sobie tak myślę, że na kanapie przed telewizorem zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze. Po co wychodzić w góry? Chyba że żona zobaczy, że siedzicie i nic nie robicie. No wtedy też może być lawina, ale to wiadomo, tych niepotrzebnych słów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Esko przyznał, że już nie może się doczekać odwiedzin, no i kiedy wpadnie do Warszawy. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no właśnie, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące. To bardzo tętniące życie miasto i zawsze miało taki trochę bardziej adengradowy klimat muzyczny. Będzie mi bardzo miło wrócić do Warszawy. Tak powiedział Tiesto, oczywiście rozmawiał z nim Matti Fuczyło. A Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu, a w tym roku na tej imprezie zagra m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Taylor Swift zrobiła fanom wielką niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiedziała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. To oprócz właśnie wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Artystka zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezę zorganizowali w studiu w Szwecji, no i jakoś tak wyszło, że do tej radości dorzuciła jeszcze 4 kawałki. No to ja się cieszę. A my startujemy z godziną 15. Co czeka nas po 15? No na pewno mnóstwo hitów na czasie. Calvin Harris, Tim Impala, a także ciągle żywe. Danza Kuduro. Takie perełki już czekają w garderobie, przebierają się, ale do tego zestawu dorzucę wam nowość właśnie od Taylor Swift. Paweł Bogej, zapraszam. Hit, czy na czasie, radio, oh yeah. Na czasie. Radio, ale najpierw Margaretka i Prima Ballerina.

0: Stanach. Mam wrażenie, że przy tym numerze za dużo jesieni gdzieś tam wpłynęło do pokoju. Ona napisała ten numer, później słucha. No mega jesienny numer, to taki vibe jesieni ma ten kawałek. Oczywiście pozdrawiamy Zuzię. Pozdrawiam też wszystkich, którzy są właśnie podłączeni do radia. Radio SK się kłania. Słuchajcie, dostałem też niepokojącą głosówkę od naszego słuchacza Szymona. Posłuchajcie.
1: Życzę wszystkim, aby ich żony nie wymyślały tyle, co moja. Cały weekend zarobiony, bo żona w ciąży i wymyśliła sobie remont pokoju dziecięcego, aha, przeciąganie kabli i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, pozdrawiania, pozdrowienia i brawa dla twojej żony, że wzięła i użyła ciebie, Szymonie, do takich rzeczy, czyli praca, praca w sobotę. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić wielką, długą listę rzeczy, rzeczy, które można zrobić w sobotę. Można robić też w inne dni, ale wasza żona albo wasz mąż wymyślili sobie, dzisiaj będziemy robili to właśnie. Tylko po to, żeby nie odpoczywać w sobotę, dzień wolny. 664-402-302 albo eskowy messenger. Robimy wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Czas start. Czekam na wasze głosówki. Mam fajne klapki, mam fajne... co jeszcze mam? Mam klapki, mam skarpetki, mam torbę, mam butelki. Bo ile ja mam rzeczy do rozdania?
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: I po reklamie.

0: koniec tych czarów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo trzeba zagrać nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, 31 minut po godzinie 15, a teraz ta, która swój koncert na Narodowym ma już za sobą. Taylor Swift, tak jak już wcześniej wspominałem, wydała w piątek 4 nowe utwory jako dodatek do jej rekordowego albumu The Life of a Showgirl. No i wśród tych nowych piosenek są Patient Zero, Babylon, Cleveland i Pink Clouding. No i z tego zestawienia gram wam już teraz Pacjenta Zero. Sprawdźcie, czy wam się podoba, a jak wam się spodoba, no to tego numeru szukajcie w propozycjach do

0: imprezy. Czasami jak gram imprezy, to ten numer rozgrzewa parkiety. Black Eyed Peas, przypominam, za rok w czerwcu wystąpią na Warsaw Music Festivalu. 20 minut zostało nam do godziny 16. Czytam, że jeden z dyskontów testuje otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele bez obsługi, z kasami samoobsługowymi, no i ochroniarzem jednym w środku przy wyjściu. Płatności będą tylko kartą, nie kupimy tam alkoholu, papierosów i energetyków, no ale zrobimy zakupy w niedzielę. Ciekawe, czy jak kasa będzie żądała potwierdzenia od pracownika sklepu, to czy będzie trzeba czekać do poniedziałku?
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
9: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
17: I po reklamie.

0: Neptunika w Radiu SK. 7 minut zostało nam do godziny 16. Przypominam, cały czas mam do rozdania eskowe gadżety. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Halo, halo?
1: Hej, SK. To macie remontów i żon w ciąży. Mój mąż właśnie walczy z nawodnieniem na ogrodzie, abym ja w przyszłym roku nie musiała podlewać jego trawy. Pozdrawiam wszystkie ciężarne i ich pomysły na remonty.
0: Pozdrawiam gorąco. Mojej żony siostra jest ciężarna. Ciekawe, czy też wymyśla swojemu mężowi takie zadania. Dzisiaj się spytam. Ktoś jeszcze?
2: Mój tata to ma dzisiaj gala, bo moja kochana mama, jego żona, wymyśliła, że musi skosić trawnik w naszym domu, jeszcze w jego domu rodzinnym, więc tak, bardzo fajnie się bawi. Dzisiaj jego przyjaciółka to kosiarka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show. Szczegóły na skoda.pl.
14: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
15: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
16: Hej, witajcie, z tej strony Michał Reszczyński i już Wam mówię, co ciekawego można zrobić. To propozycja dla osób, które cenią ekologiczny styl życia. Przez cały weekend w Tarnowie trwają ekotargi w Arenie Jaskółka. Na odwiedzających czeka regionalna żywność, darmowe smakołyki, bioprodukty i rękodzieło. Tymczasem w Planetarium Pasażu Odkryć w Tarnowie zaplanowano kolejną niedzielę pod gwiazdami. O godzinie 10.30 przewidziano projekcję filmu Dinozaury – Historia przetrwania. Później zostanie wyświetlone Poza słońcem, a na zakończenie naturalna selekcja.
17: Muzyką się żyje.
18: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni, no i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
19: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
18: A trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej właśnie Atlas Arenie. Potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, no i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment, to w duecie z Zalią. No i ta artystka przyznała Weskowym Studiu, że bardzo dobrze jej się współpracowało z Mrozem.
20: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem, on się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
18: Pani Zalio, my też bardzo lubimy pani głos. Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A Roxy Węgiel zrobiła hymn dla wszystkich jesieniarzy. Na dobry początek jesieni wydała numer Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami. No i to jest jeden z efektów tej pracy, a w internecie można już znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku. A my rozpoczynamy 16 z hitami na czasie. To jest oczywiście Radio SK. Nas można słuchać wszędzie i zawsze. Kasia napisała, że dzisiaj cały dzień towarzyszymy jej przy kopaniu ziemniaków, a teraz idzie robić obiad. Smacznego życzę, zabieraj radio ze sobą i będę miał dla ciebie fajne eskowe klapki. Odzywaj się, Kasia, do mnie na Messengerze. Jak coś, to mam jeszcze do rozdania eskowe skarpetki. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które możemy robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Paweł Bogaj, czekam na wasze propozycje na eskowym Messengerze.

0: Ego, take me back. 16 minut po godzinie 16, czyli ktoś o nas w tym momencie myśli. Tak jak się zawsze mówiło w podstawówce. Słuchajcie, przed chwilą mówiłem, że Kasia dostaje ode mnie eskowe klapki, no i prosiłem, żeby właśnie Kasia odezwała się do naszego eskowego messengera, no i się odezwała.
1: Cześć Paweł, cześć Eska. Z tej strony Kasia, zgłaszam się po klapki. Aha. No i czekam na swoje klapki.
0: O, nie wiem jak wy, ale ja Kasi wierzę.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: I po reklamie.

0: To typowa mamu i tatu w Radiu SK. All the things she said w Radiu SK. 35 minut po 16. Za chwilę gram wam She Doesn't Mind od Riviery, a także uwaga od Zali. Kocham, tylko kocham. Zostańcie z nami. Uwaga, przypominam też, bo robimy dzisiaj wielką, wielką eskową listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby sobie nie odpoczywać. A może ktoś wam zlecił jakąś robotę, no i niestety musicie to skończyć. Maria napisała do listy rzeczy, które można robić w sobotę. Dorzucam montaż paneli na ścianie. Wcale to nie jest takie łatwe, klej się wszędzie rozwala. No a wszystkie inne obowiązki czekają. No to pozdrawiam gorąco, miej cierpliwość, kochana. Jeszcze słuchamy teraz głosówki, halo, halo.
1: Co dzisiaj porabiam? Szafę skręca u mnie na zakładzie. Aha. Żona rano stwierdziła, że już się robi jesień. Nie mamy gdzie kurtek wieszać w korytarzu, więc wygoniła mnie do mnie na zakład i skręcam szafę, żebyśmy mieli gdzie to wszystko przechowywać.
0: Okej, a tak to jest być stolarzem, a dużo jeszcze masz tej roboty?
1: Myślę, że tak w połowie jestem, ale chyba ja dzisiaj do domu nie przywiozę. Może w poniedziałek.
0: No to trzymam kciuki, powodzenia, niech ci się uda. A jak zrobisz taką dużą szafę, no to są plusy, no bo później możesz się chować przed żoną w tej szafie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.

0: euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: MJ Deli Supreme w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 17. Ja tylko przypomnę, dajcie znaka na Messengerze. Co można robić w sobotę? Tylko po to, żeby nie odpoczywać, dajcie propozycje, ja słucham.
1: Cześć Paweł, witam. Zapraszam cię do wrzucenia węgla do komórki, bo wieczory są już chłodne, żona zmarznięta, trzeba ogrzać jakoś.
0: A tam ja tam znam lepsze sposoby na rozgrzanie żony. Jakoś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak na tę listę między innymi do siebie na Instagrama wrzuciła, uwaga, o tym Mariah Carey. Ona, no to była spora promocja dla polskiej artystki, no bo Mariah ma na swoim Instagramie ponad 1 000 000 fanów na całym świecie. I ten singiel Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym oczywiście piszemy na sk.pl, no i tam sprawdzajcie. A jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Taki trochę... Teddy Swims, mam wrażenie. Single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Oni mają duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów, a szczególnie Lanberry, która w 2018 roku stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. No i przypomnijmy, te artystki wygrały swoje konkursy Eurowizji. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy dzisiaj będą walczyć w siatkówkę o finał. Wy walczycie o eskowe gadżety, dajcie znać, co można robić w sobotę. Tylko po to, żeby nie odpoczywać. Messenger Radia SK, tam wysyłajcie głosówki. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. A teraz Gips wpada w wasze głośniki.

0: Klasyk, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 17 minut po godzinie 17. To są oczywiście hity na czasie. Dostałem taką głosówkę, proszę posłuchać dokładnie.
1: Mój plan na sobotę jest taki. Wysyłam jedno dziecko na turniej z tatą, drugie dziecko do dziadków i przez calutki dzień kompletnie nic, oprócz oglądania telewizji, nie robię. No i zajadam się ciastkami.
0: Zazdro, szczególnie tych ciastek. Ale słuchajcie, niektórzy leżą, odpoczywają, wysyłają dzieci do dziadków, a niektórzy chodzą bardzo wysoko. Czytam, że youtuber Patec i muzyk Puffbeat zdobyli dziewiczy szczyt w Karakorum w Pakistanie i nazwali go, uwaga, RL9. To wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego i tak sobie myślę, że każdemu według zasług. Lewy ma już swoją górę w Pakistanie, a ja co najwyżej mam swoją górę prania w łazience do ogarnięcia. Jak ktoś jest dobry w praniu, wstawianiu prania, składaniu i prasowaniu, to przyjmuję zgłoszenia na Messengerze.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: tytuł to Sexy Magic, Cartiel i Paco Amoroso. Jeśli chodzi o piosenkę, no to wszyscy fani GTA wiedzą, co to za kawałek. No i na pewno zrobili teraz głośniej. Cartiel, Paco Amoroso, zapiszcie sobie, bo to będzie hit. Hit już niedługo, GTA 6 będzie możliwe do zagrania. Ja też czekam. Możecie zrobić głośniej, słuchajcie, szczególnie ci, którzy potrzebują teraz 1000 zł, bo będzie instrukcja, jak zgarnąć 1000 zł na sprzęt elektroniczny. Musicie nam na sk.pl napisać, jaki sprzęt właśnie elektroniczny pomaga wam się zresetować po dniu pełnym zajęć. Jeśli jesteście studentami i studiujecie dziennie, no to trochę wam zazdroszczę, trochę wam współczuję, ale możecie sobie dorobić, możecie zgarnąć tysiaka na sprzęt elektroniczny. Wszystkie szczegóły wpadajcie już teraz na sk.pl, no i się zgłaszajcie, od poniedziałku do kogoś będziemy dzwonić.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING,

0: a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie myśleć. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show. Szczegóły na skoda.pl.
14: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
15: I po reklamie.

0: tobą nic. Mati powiedział, bardzo dobry numer, Liwka, poza tobą nic w Radiu SK. Mati Fuczyło z nami
1: jak
0: w studiu.
1: Dobry, i to jak dobry, dzień dobry, dobry wieczór ewentualnie.
0: Mati, ja przypominam, dzisiaj po 21 nasi siatkarze grają z Francją.
1: Polska gola!
0: Brawo! I ja sobie sprawdziłem, słuchaj, sprawdziłem, jakby to brzmiało, dawaj, gdybyśmy dzisiaj kibicowali Francuzom, a nie Polakom. Gdybyś przyszedł i miałbym cię zapowiedzieć, no to byłoby coś takiego.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio SK. Voici Mati Fuzilo.
0: Mati Fuzilo!
1: Mati Fuzilo, zapraszam na imprezkę.
0: Dokładnie. Dzisiaj po 18 ten piękny, młody człowiek będzie wam towarzyszył. Masz coś ciekawego w playliście?
1: Słuchaj, w playliście Tame Impala i Dracula. Tym zacznę na pewno, ale będzie więcej. Musicie po prostu zostać i sprawdzić.
0: Biorę w ciemno. Paweł Bogaj, kłaniam się. Hej!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
8: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: SK Tarnów. Na czasie.
23: Hej, z tej strony Michał Reszczyński. Dziś w Blue Velvet czeka Was prawdziwa gorączka sobotniej nocy. DJ Dziekan postara się, aby to była najgłośniejsza noc tego sezonu. Z kolei DJ Zeyla zaprasza dziś wszystkie panie do Gold Angels na Ladies Night. Będzie można zanurzyć się w świecie energetycznej muzy. Retro versus Electro. To propozycja na sobotnie balety w Alfie. Spławik zaserwuje Wam połączenie klasyków z najnowszymi numerami. Tymczasem w piwnicy, przepraszam, zagra główny zawór jazzu. Szykuje się prawdziwa gratka dla wszystkich fanów niebanalnych aranżacji.
0: Muzyką się żyje.
1: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festival. Ten legendarny producent i DJ zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album, więc tak, pracuję nad tym, mam kilka gotowych utworów. Jest to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festival. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Na eskowym Instagramie możecie zobaczyć moją rozmowę z Tiesto, bo mieliśmy okazję porozmawiać na Ibizie. Za to wcześniej, bo już za tydzień w sobotę Gips zaprasza na imprezkę. Raper, którego znacie m.in. z hitu Ty Masz, Drive czy Ostatni Dzień Lata, wystąpi w katowickim MCK-u. A to wszystko z okazji 5 urodzin Dope House, czyli rapowej wytwórni Gipsa. Na scenie oprócz artystów tej ekipy pojawi się m.in. Opał, Kukon czy Guzior. Jeżeli chcecie tam być, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was zaproszenia. Szczyt Gorącej Dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness is so sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Likely. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali, Tylko kochaj mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium Gorącej Dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoją Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie czeka na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie Gorącej Dwudziestki w każdy piątek po 17.
18: Imprezka.
21: Imprezka.
18: Imprezka.
1: Za to imprezki warto słuchać już teraz. 2 minuty po 18:00 Mati Fuczyło, to ja melduję się razem z wami. Obiecałem, że będzie Dracula, to jest Tame Impala i Jenny. Będzie też Alvaro Soler i Sofia, a do tego Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Po 20:00 gramy z Francuzami, ale wcześniej gramy hity. I wygramy.

0: Nie tak dawno można było to usłyszeć na żywo w Polsce. To Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu SK, 16 minut po 18, a już za chwilę będę miał dla was coś zupełnie nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jest to dokładnie tak, jak powiedział pan lektor, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam dla was kolejną nowość. W ramach nowości jesteśmy naprawdę nieźli. W każdy czwartek w nocy, z czwartku na piątek, gramy wam to, co wychodzi dokładnie w tym momencie. Ale żeby nie było, przez weekend też sprawdzamy najnowsze kawałki. Tym razem mam dla was takie połączenie. Z jednej strony Clean Bandit, z drugiej strony Chloe, z trzeciej strony O'Malley. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Company. On czeka już jako propozycja do gorącej dwudziestki. Wczoraj tam Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely znaleźli się na miejscu pierwszym, ale kto wie, może akurat Clean Bandit z ich nowością tym razem wpadną na miejsce pierwsze, albo drugie, albo piąte. To wszystko zależy od waszych głosów na sk.pl, a teraz od waszych uszu zależy to, czy spodoba wam się ten kawałek. Więc posłuchajmy, bo to nowość.

0: to Armin van Buuren i Sasha i ich Everlasting. Tego pana można słuchać w naszym cyklu SK Live Remix. Wiem, że jego set dało się słyszeć nawet wczoraj wieczorem u nas. Ale dzisiaj też mamy dla was najlepsze sety od DJ-ów z całego świata. O północy naszą antenę przejmą James Hype, godzinę później z kolei Steve Aoki. Ale wcześniej naszą uwagę przejmą siatkarze. O 21:00 mecz Polska-Francja, to jest finał Mistrzostw Europy, więc już dzisiaj możemy zgarnąć złoto. Złoto Mistrzostw Europy. Wyobrażacie sobie, że mówię dokładnie to zdanie o piłkarzach? Ja też nie.
1: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.

0: 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
5: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
6: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

14 minut przed 19. Daj, daj, to Shakira i Burna Boy. Przeczytałem dzisiaj o tym, że w Stanach Zjednoczonych w samolocie doszło do takiej kłótni, że lot został opóźniony o 14 godzin. Problem w tym, że pokłócili się piloci, więc nie było komu lecieć, ale nie ma co się kłócić dzisiaj. Ja szukam pozytywnych informacji. W końcu mamy sobotę, w końcu mamy wieczór i tu pojawia się moje pytanie. Co dzisiaj zrobiło wam dzień? A może coś dopiero wam go zrobi? Jakieś plany? Jakieś niespodzianki? Co zrobiło wam dziś dzień tak pozytywnie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. To czekam na głosówki. Eskowy Messenger czeka też. It's

I jak wam się podoba? To najnowszy utwór od Rosé, tej samej, którą znacie doskonale z hitu Apyty z Bruno Marsem. To jest sobotnia imprezka, 5 minut zostało do 19. Ja czekam tu na wasze odpowiedzi na to, co zrobiło wam dziś dzień. Ja uśmiecham się na myśl o tym, co zagram za chwilę. Będzie Zalia. Ja nie mogę się doczekać. A wy? Na co się uśmiechacie? Albo co sprawiło wam dzisiaj uśmiech? Got a stranger in my mind.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow. Szczegóły na skoda.pl.
15: Zapraszamy na grillowe specjały i słodki poczęstunek 29 września od 11 do 18 do Skoda Auto Bączek, Tarnów, Gumniska 36A.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Była premiera nowej płyty, a za chwilę trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał?
19: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
18: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Start w Atlas Arenie w Łodzi, potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. To wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od, uwaga, 2000 roku. Teraz cytuję. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się spieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób – Sugar Babes. Tak komentowały artystki. My dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK.
20: Impreza SK.
18: A tych wszystkich hitów jest naprawdę dużo. Między innymi to Tylko kochaj mnie od Zali, do tego też Reggaeton Lento, jest Oscar Sims i jego Bez końca, a do tego Eminem Houdini. A więc zaczarujemy pięknie. Mati Fuczyło, 2 minuty po 19. Cześć!

0: 14 minut po 19 to Eminem i Houdini Westem. Sprawdzam, co zrobiło wam dziś dzień. Wysyłacie w tej sprawie do mnie głosówki. To na eskowym Messengerze. Ania się nagrała.
1: Cześć.
0: No cześć.
1: Mój mąż sprawił, że mój dzień jest bardzo dobry.
0: O.
1: Powiedział, że jeżeli wyrwę półkę ze ściany, to będę mogła przywiesić lustro. Ach. I właśnie wracam z nowym lustrem. Pozdrawiam.
0: No i to mi się podoba, Ania. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Ale Ania, pytanie brzmi, czy w tym zdaniu męża nie było jakiejś pułapki? No wiesz, powiedział, że będziesz mogła zawiesić lustro. Pytanie, czy mąż będzie mógł pomóc w zawieszeniu lustra? To znaczy zawiesić je za ciebie. Tego oczywiście życzę i gram hity na czasie. I'll be there, D.O.D. I am już teraz, Sylwester.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow, Bullet, Sylwester. Już tylko pół godziny zostało do 20. To jest imprezka, sobotnia imprezka. Nasi siatkarze już pewnie powoli się rozgrzewają. W końcu o 21.00 finał Mistrzostw Europy, siatkarskich Mistrzostw Europy, Polska-Francja. Ja chętnie zrobię dzisiaj konkurs na najlepszy doping. Najwięksi kibice zgarną łezkowe nagrody. Co wy na to? Zrobimy to, będę o tym pamiętał. Ale słuchajcie, przeczytałem właśnie o tym, że Merkury się kurczy. Stracił już ponad 20 km średnicy, ale i tak wiadomo, że wielkość się nie liczy. Bonafide, Daria Zawiałow i Bubble Tea to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
7: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
6: Serio?
7: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
6: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
7: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
6: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
8: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb administracji.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: End of Beginning, tak nazywa się ten hit. A to Joe w Imprezie. Szukam dzisiaj waszych powodów do dobrego dnia, a raczej wieczoru już teraz. Co wam poprawiło humor, co was uszczęśliwiło? W tej sprawie dostaję głosówki.
1: Cześć, tu Mateusz.
0: No, cześć,
1: dzisiaj
0: Mateusz.
1: Jest dzień aptekarza. O. I tak sobie myślę, tak sobie słucham. I muszę to powiedzieć, że najlepszym lekiem na wszystko jest imprezka i Radio SK oraz Eskowe Hity. Dzięki, że jesteście. Pozdrowienia.
0: No cudownie, jesteś lekiem na całe zło. Był taki hit, prawda? Mati, muszę ci powiedzieć, że czuję się nieco pogłaskany, bardzo jest mi miło, ale z imprezką w sobotę coś takiego jest, że ona potrafi bardzo dobrze zadziałać. U Adama za to dzisiaj, no, raczej bez imprezki.
2: Cześć, SK.
0: Cześć.
2: Co mi dzisiaj zrobiło dzień? Rano przegrałem mecz derbowy.
0: O, fajnie.
2: Później pojechałem do pracy. Wracam
0: super.
2: Właśnie z pracy, już jest ciemno i żona do mnie dzwoni, że syn nam się pochorował. Także fajnie, że macie fajny dzień. Trzymajcie się, hej.
0: Adam, no to żeby nie było, że wszystko dzisiaj takie niefajne. Wysyłam do ciebie torbę i inne eskowe gadżety. Co ty na to? W torbę można schować wszystkie straszne rzeczy. Meduza, Bad Memories, właśnie. Straszne wspomnienia też.

Jak dobrze, że wróciła, prawda? Jak dobrze, że wróciła Miley Cyrus, Bass, Persuade, Sylwester. 6 minut zostało do godziny 20. Już za chwilę kolejne hity na czasie. Mogę wam powiedzieć, że będzie to Justin Bieber, będzie też Szymans Zelmerlow, a więc hitów na czasie nie zabraknie na pewno. Powiedzcie mi też, proszę, co u was? Cały czas zbieram od was głosówki, wysyłajcie je na eskowym Messengerze. Czekam, będę je grał, mam też eskowe nagrody, ale o 21 zbliżamy się z meczem Polska-Francja. Dajcie znać, jak będziecie kibicować. Można nagrywać mi tutaj wasze kibicowanie w okolicach 21. Będę wrzucał te głosówki, no i najlepsi kibice zgarną nagrody. Co wy na to? Radio SK. Bo ja na to jak na Mistrzostwo Europy, czyli dobrze.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
10: Michał Breszczyński. Jak bezpiecznie spędzać czas wolny od szkoły? Tego dowiedzą się uczestnicy pikniku. Bezpieczny wypoczynek, akcja integracja.
11: Będzie fajnie, bo będą zabawy, będą gry, konkursy, będą się prezentowały zespoły ze szkoły podstawowej numer 3.
10: Zapowiada Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie. Nie zabraknie strażaków, policjantów i pokazów sprzętu. Impreza od 12 już jutro na boiskach szkoły podstawowej numer 3. Z kolei wieczorem możecie zajrzeć na tarnowski rynek, gdzie odbędzie się kolejna potańcówka pod gołym niebem.
12: Muzyką się żyje.
13: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych. A tą legendą jest Jerry Wanda Do Places, który jest cenionym producentem. Stworzył takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Single Gravity współtworzyli m.in. Lamber i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lamber, która w 2018 stworzyła piosenkę Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. Na tertystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na Potem, za którym stoją Kubi Producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. A więc, czy ja dobrze policzyłem? To chyba nawet 5 artystów. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione rapowe kawałki i słuchajcie Rap 20. W każdy poniedziałek po 23 zapraszam ja. Słuchajcie, za niecałą godzinę mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale przed sekundką dosłownie Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. W wyścigu ze startu wspólnego mamy srebro. No to teraz wszyscy brawo!
14: Na czasie Radio SK, hity na czasie Radio SK.
13: A więc mamy kolejny sukces do zaliczenia, a właściwie zaliczone. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, tak gramy 3 minuty po 20.

0: Co za hit? 2009 rok. Rude Boy, Rihanna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go już wtedy, gramy go też teraz. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na coś zupełnie nowego. I teraz będzie bardzo klubowo, bo ten pan z klubem związany jest bardzo. Nie mam na myśli klubów piłkarskich, nie mam na myśli klubów siatkarskich, ani żadnych innych. Oczywiście mówię o klubach muzycznych. Armin van Buuren, Take Me Home, to kawałek, który ukazał się bardzo niedawno, a że my Armina bardzo w Esce lubimy, gramy jego m.in. State of Trance, a więc jego kultową rzecz w ramach SK Live Remix w piątki i w soboty w Radiu SK w nocy. Słuchajcie, warto. Zresztą można też w aplikacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w Esce słuchać, ale teraz ten pan wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Take Me Home. Zagrajmy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: można się pobujać. W fotelu albo gdziekolwiek jesteście. Zresztą możecie mi dawać znać o tym, gdzie teraz jesteście. To Eben, Easy Bizu i All of My Love. Westę 29 minut przed 21. Ja sprawdzam, co dzisiaj zrobiło wam dzień. Martyna się nagrała.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Dziś dzień zrobiło mi to, że mój kochany tatuś przyjechał do mnie i pomógł zrobić mały remoncik w kuchni i mam teraz śliczną kuchnię.
0: No to po pierwsze gratuluję tatusia, gratuluję pięknej kuchni, bardzo się cieszę i mam takie pytanie do tatusia. Czy skoro on jest taki bardzo kochany i w ogóle to może chciałby też zajrzeć do mnie? Mam sporo rzeczy do zrobienia.
2: Reklama. Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
3: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: I po reklamie.

0: To oficjalny polski remix tego hitu H-Mata, Ring My Bell. Zagraliśmy go jako pierwsi, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale nie tylko hity zaczynają się w Estę. Zaraz zaczyna się coś innego. Julia nagrała głosówkę w tej sprawie.
1: Hej KSK,
0: no cześć.
1: Pytaliście, jak dzisiaj będziemy kibicować Polakom. Więc przed telewizorem w opasce czerwono-białej, w koszulce kadr z autografami chłopaków. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki i bardzo się cieszę, że Finowie wygrali. I nie mogę się doczekać meczu, już czekam.
0: No to my też nie możemy się oczywiście doczekać. Za kilkanaście minut Polska-Francja to finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Nagrywajcie głosówki, jak kibicujecie. Mam nadzieję, że tym właśnie napompujemy atmosferę, a przy okazji też ten balonik nie pęknie. Po prostu będziemy mieli złoto Mistrzostw Europy. Przed chwilą mieliśmy też... Co mieliśmy? Srebro mieliśmy. Mistrzostw Świata z kolei w kolarstwie. Kasia, niewiadoma, Fini zgarnęła właśnie Srebro Mistrzostw Świata, więc jeden sukces już mamy. To teraz jeszcze drugi. Drugi, a co? No i trzeci też chętnie przyjmę. Imagine Dragons on top of the world. Tak, gramy.

Neptunica, What If, tak nazywa się ten hit. Mam nadzieję, że rozbujał was dokładnie mocno. Bo mnie tak, przed chwilą przeczytałem, słuchajcie, o tym, że psiaki przetwarzają mowę dokładnie tak jak ludzie, czyli że po prostu nasze psy wyłapują słowa, nie tylko ton, jak to często do tej pory się mówiło. No i to wiele tłumaczy, na przykład minę psiaka, któremu mówimy nie wolno, a potem on to robi, ale tak jakby wiedział, że nie wolno, to okazuje się, że dobrze wie, że nie wolno. Za 4 minuty nasi siatkarze zaczynają walkę o złoto Mistrzostw Europy.

0: Tarnów na czasie.
1: Michał Reszczyński. Do 29 września można oglądać Salon Jesienny. W Pałacyku Strzeleckim w Tarnowie prezentowane są różne formy artystyczne. Autorami są twórcy należący do Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków. Wypukłości koloru, zatrzymać bieg myśli. To z kolei wystawa malarstwa, którą będzie można oglądać już wkrótce w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Aleksander Krupa próbuje zatrzymać na płótnie ulotne chwile. Wernisaż 5 października o godzinie 17. Wstęp wolny.
2: Muzyką się żyje. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Numer Patient Zero zagram już za kilkanaście minut, bo wszystkie hity zaczynają się desce. Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie ze mną i Zeską przyznał, że nie może się już doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz, no nawet nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to tętniące życiem miasto zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. Miło będzie wrócić. Jest to holenderski producent i DJ znany z hitów takich jak The Business, Laylow czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie, i to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Polanty, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się też w Polsce. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy już 21, nawet minutę po, a to oznacza, że biało-czerwoni właśnie wkraczają do akcji i walki o Mistrzostwo Europy w siatkówce. To się właśnie dzieje. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. To kibicujemy razem. Można nagrywać swoje okrzyki i wysyłać je na eskowym messengerze.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit, a teraz mam dla was...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A co, coś zupełnie nowego, tym bardziej, że to coś od jednej z największych, najbardziej popularnych artystek na całym świecie. Taylor Swift ostatnio zrobiła fanom niespodziankę, wydała zamiast jednej to cztery nowe piosenki, a to będzie jedna z nich. Nazywa się Patient Zero. I co powiecie na to, żeby ją już teraz usłyszeć? Jeżeli powiecie tak, to ja ją zagram. A więc... O, chyba słyszę tak.

Aż chciałoby się, żeby ten hit usłyszeli teraz nasi siatkarze. Take Me Back, Kygo i Mac Known West. Fajnie, gdyby usłyszeli, bo może dodałoby im to troszeczkę energii. Patrzę teraz na to, co dzieje się na parkiecie. Przypomnę, trwa finał Mistrzostw Europy. Polska, Francja, nasi siatkarze walczą dzielnie o złoto. Mistrzostw Europy. Brzmi dobrze, prawda? A my trzymamy kciuki za nich najmocniej. Mam nadzieję, że wy też, tak jak ja, naprawdę teraz trzymam. Nie widać, ale naprawdę to robię. Jak na razie jest bardzo równo. W pierwszym secie 22 do 22. No to naprawdę te kciuki są potrzebne. Ja będę grał takie hity, żeby energetycznie wysyłać do nich moc. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za chwilę.

0: Co za hity, prawda? To Komodo, I Just Died In Your Arms. Ale mam takie pytanie, wiecie, że dzisiaj jest pełnia księżyca? Ja właśnie się o tym dowiedziałem. Podobno nazywa się to żniwny księżyc, nie mam pojęcia, co to oznacza, ale wiem, że to pełnia. Wiem, że podobno księżyc najlepiej obserwować o świcie, bo wtedy jest pięknie pomarańczowy i w ogóle, ale wiem coś jeszcze, że czuję takie emocje, że aż trudno mi teraz usiedzieć w miejscu i dlatego gadam o tym księżycu, bo Polacy grają o tytuł Mistrza Europy w siatkówce i wiecie co? Nie jest lekko. Pierwszy set skończył się wynikiem 31-29, ale wiecie? Dla Polski!
1: Ale urwał! Ale to było dobre!

to raczej jeden z tych hitów, które mają dość zaskakujące tytuły. W tym to wyłącznie cyfry. 1, 2, 3, 4, 5. To Dati, to jest imprezka. Za chwilę kolejne hity, będzie Dawid Podsiadło, a ja to Mati Fuczyło. Dziękuję wam za dziś, ja lecę kibicować Polakom na Mistrzostwach Europy. No to pa, pa!

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Cyryl.